Skąd u ciebie taki spokój? Gdy zapałkę znów ci gasi deszcz, tak naraz. Ja wciąż na to szczekam, ja na to warczę.

0: Radio. Na program zaprasza sponsor Ultima Auto. W Wałbrzychu, Jeleniej Górze i Zgorzelcu. Dealer marki Omoda i Jayco.
1: Dzień dobry, ruszamy w drogę. Dziś w programie o czerwonym świetle w ruchu drogowym. Trzeba uważać i bacznie patrzeć na światła i na jezdnię. Oraz na stacjach paliw drożej. Było i jest, ale z ogromną różnicą. Arek Włodarski, zaczynamy.
0: Autoradio.
1: Minister infrastruktury Dariusz Klimczak zapowiada nowe przepisy. Kierowca, który wjedzie na przejazd kolejowy na czerwonym, straci prawo jazdy na 3 miesiące. To istotna zmiana. Obecnie za złamanie przepisu grozi nam wysoki mandat, 2000 zł i utrata punktów karnych, ale nie popularnego prawka. Minister zapowiedział również surowsze traktowanie przypadków, w których skrajnie niebezpieczne zachowanie kierowcy doprowadzi do katastrofy lub śmierci człowieka. W takich sytuacjach połączona zostanie odpowiedzialność karna z czasowym pozbawieniem uprawnień do kierowania. Szczegóły tych rozwiązań będą jednak znane dopiero po przedstawieniu konkretnych przepisów. Teraz czerwone fragmenty jezdni.
0: Ciekawostki.
1: Pierwsze skojarzenie – droga dla rowerów. Tak, ale nie zawsze. Kolorowe nawierzchnie pojawiają się także na jezdniach przeznaczonych dla aut i mają zupełnie inne zadanie. W tych przypadkach chodzi głównie o zwiększenie przyczepności. Zgodnie z polskimi przepisami na wymagających fragmentach dróg stosuje się nawierzchnie o podwyższonych właściwościach przeciwślizgowych. Do ich wykonania stosuje się żywice i twarde kruszywo odporne na ścieranie. Odpowiednia struktura powierzchni zwiększa tarcie między oponą a jezdnią. Ma to szczególne znaczenie w czasie hamowania, pokonywania zakrętów oraz jazdy po mokrej nawierzchni. Czerwony fragment jezdni to nie znak, nie wprowadza żadnych obowiązków dla kierowcy niż te, jakie obowiązują w danym miejscu, chodzi o przepisy. Kolor ma sprawić, że fragment drogi jest lepiej widoczny i ma informować kierowcę o innym rodzaju nawierzchni. I na koniec, na stacjach paliw drożej było i jest, ale różnica jest kolosalna.
0: Autoradio.
1: Paliwa znów drożeją. Mówiłem w Autoradio dokładnie rok temu. Cytuję, najmocniej podrożał olej napędowy, którego detaliczna cena wzrosła o 6 groszy. Perspektywa na najbliższe dni dla rynku paliw nadal jest zwyżkowa, ale zmiany nie powinny być duże. Mocna relacja złotówki do dolara, stabilizacja światowych notowań ropy naftowej dają nadzieję, że podwyżki nie nabiorą rozpędu. Prognoza ePetrol.pl wygląda następująco. I tu uwaga, 5,75, 5,87 za litr zwykłej benzyny, olej napędowy 5,87, 5,98 oraz autogaz 2,55, 2,62 za litr. Takie ceny, wyobraźcie sobie, były naprawdę niedawno, dokładnie rok temu. No to już chyba se ne vrati. Arek Włodarski, dziękuję. Do usłyszenia.
0: Autoradio. Szerokiej drogi życzy sponsor Ultima Auto. W Jeleniej Górze, Zgorzelcu i Wałbrzychu. Dealer marki MG.

0: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
1: O sprawiedliwości po latach i o wielkich powrotach na Dolny Śląsk sprawdzimy szczegóły wyroku w sprawie dramatycznego potrącenia uczennicy w Bielawie, a także historycznego sukcesu muzealników, dzięki któremu XVIII-wieczne skarby wracają do Zamku Książ. Na koniec zaprosimy najmłodszych na wyjątkowe spektakle teatralne w Jeleniej Górze.
0: Słuchacie raportu regionalnego.
1: Przed sądem rejonowym w Dzierżoniowie zapadł wyrok w sprawie nauczycielki, która 2 lata temu potrąciła uczennicę pod szkołą w Bielawie. W wyniku tego tragicznego wypadku u dziecka doszło do niedotlenienia mózgu i ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. O szczegółach tej głośnej sprawy i uzasadnieniu wyroku w materiale Andrzeja Pawlukiewicza.
2: Postępowanie przed sądem rejonowym w Dzierżoniowie dotyczyło wypadku drogowego, do którego doszło 31 stycznia 2024 roku w Bielawie, w pobliżu i na terenie należącym do szkoły podstawowej nr 4. Agnieszka Połyniak, sędzia Sądu Okręgowego w Świdnicy, rzecznik prasowy tego sądu, gdzie doszło do, można powiedzieć, wypadku komunikacyjnego polegającego na tym, że kierująca samochodem osobowym nie zauważyła dziewczynki idącej do szkoły, która w tym czasie z przyczyn związanych przypuszczalnie czy z pośpiechem, czy też z innych upadła i najechała na dziecko, nie zauważywszy tego, przemieszczała się i to dziecko zostało zaklinowane w nadkolu jej samochodu, w wyniku czego dziewczynka doznała bardzo ciężkich obrażeń ciała. To zdarzenie zostało zakwalifikowane z artykułu 177, paragraf 2 kodeksu karnego i 15 września tego roku Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie uznał sprawstwo i winę pani oskarżonej, wymierzył jej karę roku pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem na okres próby wynoszący 3 lata. W tym czasie pani oskarżona będzie zobowiązana, by co 6 miesięcy informować kuratora o przebiegu tego okresu próby. Nadto została ukarana karą grzywny, 300 stawek po 40 zł każda. Orzeczono wobec niej również roczny zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych, a nadto jest zobowiązana, by na rzecz pokrzywdzonej zapłacić nawiązkę w wysokości 100 tysięcy złotych.
1: Na sprawiedliwy wyrok w Dzierżoniowie czekano 2 lata. Tymczasem w innej części naszego regionu doczekaliśmy się właśnie finału sprawy, na którą historycy i muzealnicy musieli czekać ponad 80 lat. Po tak długim czasie rozłąki 9 XVIII-wiecznych witryn zamówionych specjalnie do Zamku Książ ponownie znajdzie się razem. Ostatni z tych niezwykle cennych mebli przechowywany dotąd w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie zostanie użyczony bezpośrednio i bezpłatnie Wałbrzyskiemu Zamkowi. To ogromny sukces, który w pełni pozwoli odtworzyć historyczne wnętrza dolnośląskiej perełki. Więcej o tym Jacek Rogulski.
3: Barokowe, przeszklone i bogato dekorowane witryny wykonano po 1722 roku na zamówienie Konrada Ernesta Maksymiliana, hrabiego von Hochberga i barona na Książu. Stanowiły wyposażenie jego słynnego Kunstkabinetu, gabinetu sztuki i osobliwości. Z tym samym zespołem związany był także dekoracyjny stolik przeznaczony do ekspozycji rzeźby lub rośliny w donicy, która obecnie również zostanie przekazana Książowi w depozyt. Oficjalne starania o pozyskanie brakujących eksponatów, które wywiezione zostały z Zamku Książ w 1944 roku, rozpoczęły się 2 lata temu. Tyle czasu trwało uzgadnianie warunków współpracy z Muzeum Narodowym w Warszawie, w szczególności wymagań dotyczących konserwacji, bezpieczeństwa, przechowywania i ekspozycji zabytków. Powrót 9. witryny oraz kolejnego elementu XVIII-wiecznego wyposażenia jest częścią szerszego procesu przywracania Książowi jego oryginalnych zbiorów. Jacek Rogulski, Muzyczne Radio.
1: Historyczne wnętrza w Książu z pewnością zachwycą dorosłych miłośników sztuki. Z kolei o kulturalne wrażenia i edukację najmłodszych widzów zadbali artyści ze Zdrojowego Teatru Animacji w Jeleniej Górze. W niedzielę o godzinie 13 na scenie teatru pojawi się 2 zabawnych bohaterów, którzy próbują urządzić sobie wygodne życie w buzi pewnego chłopca. Coś na ząb to barwne, pełne śmiechu widowisko, które w lekki i zabawny sposób przypomina najmłodszym, że o zęby warto dbać. A z kolei spektakl pod tytułem Leśne przygody Tymoteusza to kolejna odsłona przygód sympatycznego misia Tymka, bohatera stworzonego przez Jana Wilkowskiego, którego od pokoleń uwielbiają najmłodsi.
4: Tymoteuszu, Tymoteuszu, gdzie jesteś?
5: Tutaj, tatku, jestem, tutaj!
4: A co ty tu robisz do wielkiej niedźwiedzicy?
5: Siedzę, tatku.
4: No, siedzisz, co? Jajka wysiadujesz, czy co?
5: Mhm.
4: Jajka?
5: A nie, tylko jedno.
6: Niesiemy jedno jajko, kukułcze małe jajko.
4: Zapraszamy już w najbliższą sobotę do Zdrojowego Teatru Animacji na godzinę 16 na spektakl pod tytułem
5: Leśne przygody Tymoteusza.
1: Kolejne doniesienia z regionu za niespełna godzinę.
0: Muzyczne radio Dolny Śląsk, twoja regionalna stacja.

0: jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
1: Szósta.
0: Czas na wiadomości.
2: Prezydent krytycznie o ustawie o podatku od koncernów paliwowych. Pogranicznicy dostali nowe schrony na wypadek zagrożenia. Pracownicy sieci Biedronka bliscy strajku chcą lepszych warunków pracy. Miriam Lipińska. Wszystko wskazuje na to, że prezydent po raz drugi nie podpisze ustawy o podatku od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych. Tymczasem właśnie wpływy z tego podatku według rządu mają sfinansować przywrócenie pakietu CPN. Ale zdaniem szefa prezydenckiego gabinetu Pawła Szefernakera w reakcji na nową daninę koncerny podniosą ceny i paliwa wcale nie będą tańsze. Do tego, jak dodaje, ustawa jest tak samo wadliwa jak poprzednia.
3: Prezydent jasno wskazał, które w jego przekonaniu przepisy są niekonstytucyjne, te, które działają wstecz. Mam wrażenie, że pan premier kolejny raz próbuje iść na ścianę, przyjmuje przepisy takie, które przyjął za pierwszym razem.
2: A sejmowe głosowanie nad ustawą odbędzie się jutro. Schrony polowe mają zwiększyć bezpieczeństwo funkcjonariuszy na służbie przy granicy z Ukrainą. Pierwsze takie obiekty są już montowane w Dorohusku, a będą kolejne, mówi wiceminister obrony Cezary Tomczyk.
4: Będziemy tego typu fortyfikacje polowe budować na przejściach granicznych z Ukrainą. Kontenery, które są wypełniane na przykład kruszywem, żwirem, piaskiem, ziemią, które są stosowane na całym świecie.
2: To tak zwany system fortyfikacji HASCO. O montaż wnioskowali pogranicznicy po tym, jak w ostatnich dniach rosyjskie drony uderzyły w cele tuż przy polskiej granicy. Pracownicy sieci sklepów Biedronka są blisko strajku, chcą lepszych warunków pracy, ale związek zawodowy nic nie wywalczył w negocjacjach z zarządem. Grzegorz Kozieł.
5: Spotkanie trwało pół godziny i jak informuje Gabriela Kaim, przewodnicząca Solidarności w Biedronce, po raz kolejny okazało się, że pracodawca nie ma zamiaru rozmawiać o postulatach załogi.
6: Niestety nasz pracodawca stał sztywno na swoim stanowisku i mówił na wszystkie postulaty głośno nie.
5: Solidarność domaga się m.in. podwyżek płac oraz wprowadzenia premii frekwencyjnej, zwiększenia liczby pracowników w sklepach sieci oraz skrócenia godzin pracy maksymalnie do 22.
2: Pracownicy Biedronki zapowiadają referendum strajkowe. Powieść Lalka Bolesława Prusa doczekała się kolejnych ekranizacji. Na jednej z platform internetowych jest już nowy serial w rolach głównych Sandra Drzymalska i Tomasz Szuchart, reżyseria Paweł Maślona. Nie brakuje przemocy i wulgarnego języka, a to zbliża produkcję do powieści, mówi historyk literatury dr Alicja Urbanik-Kopeć.
7: Większość tego typu rzeczy, zarówno w Lalce, jak i w innych tekstach, Prusa nie jest opisana wprost, ale bardzo wiele z tych rzeczy są u Prusa opisywane nie wprost i są do takich rzeczy aluzje i są przez Prusa wskazywane. On zdecydowanie nie był pisarzem, który się wzdrygał przed opisywaniem tych mniej przyjemnych i ciemniejszych stron życia.
2: A za dwa tygodnie do kin wchodzi pełnometrażowy film Macieja Kawalskiego w rolach głównych Kamila Urzędowska i Marcin Dorociński. I na koniec jeszcze sport. Polska przegrała z Bułgarią 2-3 w piątym, ostatnim meczu grupy B Mistrzostw Europy Siatkarzy. To pierwsza porażka broniących tytułu Polaków w tym turnieju. Bez względu na wynik tego spotkania, biało-czerwoni już wcześniej zapewnili sobie awans do rundy pucharowej z pierwszego miejsca w grupie. Spotkanie było bardzo zacięte, co podkreślał nasz rozgrywający Jan Firlej.
8: To takiego meczu nam było potrzeba, więc myślę, że na zakończenie tej grupy idealna dla nas sytuacja. Wiemy, nad czym mamy pracować. Na pewno jest sporo materiału teraz dla naszego sztabu do analizy, a my na pewno się już o tym dowiemy na dniach i czekamy na rywala w 1/8.
2: A w 1/8 finału Polacy zagrają z Łotwą. Ten mecz w sobotę.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja, pełna słońca bez końca.
1: Tak, na słońce liczymy najbardziej w kolejny letni dzień, zresztą jeden z ostatnich dni lata. No tuż przed ostatnim weekendem tej najcieplejszej pory roku. 4 minuty po godzinie 6 w Muzycznym Radiu kłania się Zbyszek Deka. Dzisiaj czwartek, 17 września. Dzień dobry.

0: 100 gramów 3,69. Cena przed obniżką 5,59. A winogrona białe kilogram 5,99 z Delikartą. Cena przed obniżką 11,99. Limit 3 kilo. W delikatesach Centrum.
1: Po reklamie.
2: Muzyczne Radio Lato.
1: W tym tygodniu gramy dla Was tak.

0: Muzyczne Radio w czwartek, 17 dzień września, dziś rocznica sowieckiej napaści z 17 września roku 1939 na Polskę, przypieczętowanej paktem Ribbentrop-Mołotow. Dzisiaj także obchodzimy Dzień Sybiraka. Mamy 6.15, kilka dat związanych z historią naszego regionu.
1: Kalendarium regionu.
0: To na przykład 17 dzień września roku 1863, kiedy to wmurowano kamień węgielny pod budowę nowego kościoła katolickiego w Bogatyni. Z kolei 17 września roku 1947 podpisano umowę między Polską a ZSRR dotyczącą wydobycia uranu. Na mocy tej umowy ZSRR zobowiązało się do pokrycia kosztów wydobycia i 10% zysku. A w 1980 roku, także 17 września, w Jeleniogórskim Urzędzie Telekomunikacji w warunkach konspiracyjnych przystąpiono do tworzenia pierwszych struktur NSZZ Solidarność na tym terenie.
1: Kalendarium regionu powstaje we współpracy z Książnicą Karkonoską.
2: Hey, this is Shanghai and this is Muzyczne Radio. They really love music.

0: Życie jest piękne, dopóki nie utknie się w jakimś koreczku, prawda?
1: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
0: Oczywiście nie życzymy, oczywiście trzymamy kciuki za bezpieczną, płynną jazdę, ale gdybyście byli świadkami albo wiedzieli o jakichś utrudnieniach na dolnośląskich drogach, o korkach, objazdach, zdarzeniach, prosimy o informację pod numerem telefonu 757-646-646. Czekamy na zgłoszenia z dolnośląskich dróg. Mamy czwartkowy poranek. Dzisiaj trzeba będzie się liczyć z pracami oczywiście na autostradzie A4 między Pietrzykowicami a Kątami Wrocławskimi. Między innymi prowadzona będzie naprawa barier. Tam ma obowiązywać ograniczenie prędkości. Kolejne prace zaplanowano między Bielanami Wrocławskimi a Pietrzykowicami. Również z ograniczeniem prędkości tutaj do 80 km na godzinę. Na S3 między Lubinem Północ a Legnicą Północ będzie trwał większy zakres robót, który według Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad ma zakończyć się dzisiaj około godziny 18, a od 9 utrudnienia pojawić się mają również na drodze krajowej numer 5 w rejonie Ronda Mielęcin.
1: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia.

0: Muzyczne radio.
1: Dzień dobry wszystkim.
2: Reklama.
3: Cześć sąsiad, wpłaciłem zaliczkę na fotowoltaikę.
4: Zaliczka? A po co? Ja wybrałem firmę Fotowoltaika Ryszard Zech i nie pobrali żadnej zaliczki. To lider w branży systemów fotowoltaicznych, magazynów energii i pomp ciepła. 20 lat doświadczenia i ponad 10 tysięcy wykonanych instalacji. Bez pośredników. Robią cały dom na zasilaniu awaryjnym, a nie na gniazdku awaryjnym. Przebiją każdą ofertę. Sprawdź na produkujprąd.pl lub zadzwoń 790 790 225. Zaufaj profesjonalistom. Fotowoltaika Ryszard Zech.
2: Po reklamie.
5: Od 10 do 14 stopni aktualnie na dolnośląskich termometrach, popołudnie z temperaturą od 17 do 20, a więc o dobrych kilka stopni niższa temperatura niż wczoraj. Już się zrobiło ciepełko. Komu to przeszkadzało? Umiarkowany wiatr będzie wiał z kierunków zachodnich z początkiem dnia, miejscami trochę więcej chmur, ale z czasem sytuacja ma się poprawiać. Dziś można liczyć na sporo słońca.
6: Dolny Śląsk, twoja regionalna stacja.
5: Powietrze na Dolnym Śląsku mamy dzisiaj czyste, na Śnieżce aktualnie 5 stopni na plusie i wiatr wiejący z prędkością 60 km na godzinę z zachodu. Czas na raport regionalny, bo minęła 6.30, Beata Nowicka.
7: O wielkich pieniądzach i wielkich zmianach na Dolnym Śląsku. W tym raporcie sprawdzimy szczegóły wartego miliony programu rewitalizacji w samym sercu Wrocławia i zajrzymy do Złotoryi, która na 3 dni zamieni się w dolnośląską stolicę kina. A na początek przenosimy się do Głuszycy, gdzie dokładnie 2 lata po dramatycznych wydarzeniach wreszcie ruszyły kluczowe prace zabezpieczające.
8: Słuchacie raportu regionalnego.
7: Dokładnie 2 lata po wielkiej powodzi z września 2024 roku w Głuszycy ruszyło wielkie porządkowanie koryta rzeki Bystrzyca. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie rozpoczęło właśnie oczyszczanie i udrażnianie rzeki. To inwestycja, o którą lokalne władze i sami mieszkańcy głośno dopominali się od czasu przejścia fali powodziowej. Prace mają kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa całego regionu. Materiał o tym przygotował Jacek Zych.
9: Rzeczywiście w korycie Bystrzycy w Głuszycy roi się od ciężkiego sprzętu i pracowników. Rzeka i jej brzegi są oczyszczane z tego, co przez ostatnie 2 lata zdążyło znów tam wyrosnąć. Wycinane są też drzewa i samosiejki porastające najbliższe okolice rzeki.
10: Tak, to rzeczywiście blisko 1,5 kilometra rzeki Bystrzyca jest czyszczone, pogłębiane, poprawiane są nabrzeża. Nie są to jeszcze mury oporowe, ale już widzimy efekt tych prac. No tutaj bardzo duże zaangażowanie naszych parlamentarzystów z ziemi wałbrzyskiej. Wiele spotkań z przedstawicielami Wód Polskich, apel Rady Miejskiej do Wód Polskich. No i te wszystkie działania przyniosły pozytywny efekt, że rzeczywiście koryto rzeki jest czyszczone.
9: Powiedział Roman Gut, burmistrz Głuszycy, która bardzo boleśnie odczuła niszczycielską siłę gwałtownie wyzbranej rzeki we wrześniu 2024 roku. Ta zniszczyła wszystkie mosty i kładki od Głuszycy do Walimia.
10: No przede wszystkim cała ulica Górnośląska, Mazurska, więc tam też te szkody były największe. 35 osób ewakuowanych, domy zalane, poniszczone kładki, które znajdowały się w tamtym terenie. Ponadto w innych miejscach podmyte mury, pozalewane te domy, które blisko rzeki gdzieś tam się znajdowały, gdzie porobiły się zatory, na mostach na przykład. To spowodowało, że tych strat było bardzo dużo.
9: Dziś wszystkie mosty i kładki w Głuszycy i Jedlinie Zdroju zostały już odbudowane. Prace w korycie mają utrzymać w razie kolejnych nawałnic szalejącą wodę w ryzach zabezpieczonego już koryta. Z Głuszycy Jacek Zych, Muzyczne Radio.
7: Podczas gdy Głuszyca porządkuje nadrzeczne tereny, stolica Dolnego Śląska stawia na wielkie porządki i remonty wewnątrz miejskiej zabudowy. Szykują się ogromne zmiany na wrocławskim Ołbinie i Placu Grunwaldzkim. Miejska spółka Wrocławskie Mieszkania rozpoczyna potężny program remontów kamienic komunalnych i okolicznych podwórek w rejonie ulicy Sępa Szarzyńskiego. Lokatorzy starych budynków w końcu doczekają się nowoczesnych i estetycznych przestrzeni. Wartość całego pakietu zaplanowanych inwestycji szacowana jest na około 40 milionów złotych. Co dokładnie zmieni się w tej części miasta? O tym Ania Tarkota.
11: Zmiana odczuje ponad 200 rodzin, bo tyle mieszkań zyska zupełnie nowy standard. Prace obejmą łącznie 12 budynków, z czego pierwsza secesyjna kamienica przy Rozbrat 16 odzyskała już dawny blask wiosną tego roku. Teraz roboty ruszają na dobre. Na pierwszy ogień idą budynki przy Sępa Szarzyńskiego 65 i 65A, jak mówi prezes wrocławskich mieszkań Monika Tendaj-Bielawska. Zakończyliśmy procedury przetargowe na prace budowlane budowlane za łącznie około 5 milionów złotych. Kamienicę czeka gruntowna odnowa elewacji frontowych oraz termomodernizacja od podwórza. W zadanie wchodzi też m.in. remont stolarki okiennej oraz klatek schodowych. Prace rozpoczną się w najbliższych tygodniach, potrwają 10 miesięcy. To jednak dopiero początek, bo urzędnicy już szykują kolejne przetargi na odnowienie praktycznie całej Pierzei ulicy Sępa Szarzyńskiego. Metamorfozę przejdą również dwa duże wnętrza podwórzowe. Dla podwórka po wschodniej stronie wybrano już pracownię projektową. Tam finał prac zaplanowano na 2028 rok. Z kolei po zachodniej stronie ulicy jeszcze we wrześniu ruszy przetarg na dokończenie przerwanego remontu, z którego wcześniej zszedł niesolidny wykonawca. Wrocławskie mieszkania nie zwalniają tempa. W tej części miasta równolegle trwa wybór firm, które wyremontują 6 oficyn przy ulicach Wyszyńskiego i Nowowiejskiej. Ta część inwestycji pochłonie kolejnych 7 milionów złotych. Anna Tarkota, Muzyczne Radio.
7: Milionowe inwestycje we Wrocławiu odmienią wygląd tamtejszych ulic. Tymczasem w Złotoryi wszystko gotowe do wielkiej zmiany repertuaru i otwarcia prestiżowego Święta Kina. Przed nami 11. edycja Dolnośląskiego Festiwalu Filmowego Złoty Samorodek. Przez najbliższe 3 dni w kinowych salach Złotoryjskiego Ośrodka Kultury prezentowane będą unikalne produkcje konkursowe w 4 różnych kategoriach. Festiwal to jednak nie tylko zacięta rywalizacja o nagrody, to też wyjątkowa okazja do bezpośrednich spotkań twórców, pasjonatów ekranu i widzów, którzy cenią sobie niezależną sztukę filmową. Na wydarzenie zaprasza dyrektor Złotoryjskiego Ośrodka Kultury Zbigniew Gruszczyński.
0: Animacja, dokument, fabuła i wprowadzamy nowy film, nową technikę AI. Pokażemy parę filmów, które zostały do nas nadesłane w tej technice albo opowiadające, jak technika AI wpływa na kinematografię teraz. Oczywiście będą pokazy. Wśród jurorów będzie Renata Dancewicz, będzie Artur Krajewski, będzie rozdanie nagród, będzie pukanie złota wśród filmowców. Także zapowiada się ciekawie, a przede wszystkim filmowo. Wszystkie działania nasze związane z festiwalem, z 11. edycją są bezpłatne. Piątek, sobota, niedziela od 25 do 27 września w salach Domu Kultury.
7: Kolejne informacje z regionu zaprezentujemy w naszym następnym raporcie regionalnym już za godzinę.
6: Muzyczne radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
12: Hi, this is Safredul. We come from Denmark and you're listening to Polish station Muzyczne Radio.

0: tanich na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
1: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
2: Po reklamie.

0: zapisane w gwiazdach. Twój horoskop na cały dzień.
1: Tak, bo to już prawie za 10:07, rozpoczynamy od baranów. Minie wahanie, decyzja zostanie podjęta, wszystko w końcu wskoczy na właściwe tory. Byki, znikną wewnętrzne opory, uda się w końcu zrobić coś pożytecznego i potrzebnego. Bliźnięta zabawią się w detektywa, odkrycie wprawi w osłupienie i wiele zmieni w życiu osobistym. Raki będą cieszyły się dobrym nastrojem, czas na bardziej aktywne spędzenie czasu. Lwy w pracy nie będą miały zbyt wiele czasu dla siebie, ale do domu wrócą pełne energii. Panny czeka polepszenie relacji damsko-męskich. Pojawi się fajny pomysł na weekend. Wagi poczują, że świat stoi przed nimi otworem. Warto wykorzystać nowe możliwości. Skorpiony, to będzie interesujący dzień. Będzie trochę wyzwań, ale też sporo miłych chwil. Strzelce, dzisiejszy dzień przeznaczą na spotkanie towarzyskie, zakupy i drobne prace domowe. Koziorożce mogą spodziewać się niespodzianek i zaskakujących sytuacji w życiu zawodowym. Wodniki mogą liczyć na pomoc i wsparcie bliskich, ale nie warto nadużywać ich dobrej woli. A ryby wyraźnie dostrzegą problemy i z dużą determinacją podejdą do ich rozwiązania. Co do osób urodzonych 17 września, są zdolne, energiczne, a życiową drogę torują sobie bardzo często przy użyciu siły, czyli dość bezwzględnie i wytrwale. Swą nieustępliwością potrafią doprowadzić do zadrażnień i zamieszania. Jednocześnie są zamknięte w sobie i wrażliwe. Mimo dość trudnego charakteru są lubiane i szanowane. Szczęśliwa cyfra 8, kamień szlachetny, agat, sprzyjający znak zodiaku to rak. A imieniny obchodzą dzisiaj Franciszek, człowiek szczery, lojalny i ambitny, Justyna, stateczna, uczynna i pracowita, oraz Robert, opiekuńczy, zapobiegliwy i przywódczy. Przyjmijcie najlepsze życzenia, pozdrawiamy. 17 września. 17 września roku 1991, a więc 35 lat temu, ponad 4 miliony egzemplarzy płyt podwójnego właściwie albumu Use Your Illusion z jedynki i z dwójki zespołu Guns N' Roses trafiło do sklepów muzycznych w Stanach Zjednoczonych i było to największe zamówienie na płytowe wydawnictwo jednego wykonawcy w historii amerykańskiego rocka. Z jedynki takie przeboje jak Don't Cry czy November Rain. A na dwójce między innymi cover Boba Dylana Knocking on Heaven's Door, Yesterday czy 14 Years.

0: Guns N' Roses z podwójnego albumu Use Your Illusion wydanego 35 lat temu. Muzyczne radio za 5-7.
1: Cześć, z tej strony Kasia
2: i Jacek,
1: czyli zespół Kwiat Jabłoni.
2: Pozdrawiamy wszystkich słuchaczy muzycznego radia.
3: Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień obrazy.

0: Klasyczne Radio Lato. Reklama. Czy polscy i niemieccy uczniowie mogą znaleźć wspólny język? Podczas warsztatów w Łukasiewicz-Port młodzież z obu stron granicy wspólnie mierzy się z naukowymi wyzwaniami, eksperymentuje i poznaje się poprzez działanie. Zapraszamy szkoły z pogranicza polsko-saksońskiego. Zapewniamy transport i wyżywienie. Kontakt ogrody.doświadczeń@port.łukasiewicz.gov.pl. Warsztaty realizowane są w ramach projektu Transgraniczne Ogrody Doświadczeń, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach programu współpracy Interreg Polska-Saksonia 2021-2027.
1: Orły oszczędzania tankują więcej za mniej.
2: Bo do soboty 19 września na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95 tylko 7,90. Szczegóły na Auchan.pl.
1: Wpadaj do Auchan po paliwo i na zakupy.
0: Po reklamie. To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
3: Siódma.
0: Czas na wiadomości.
4: Paliwa coraz droższe, ale powrót pakietu CPN mocno niepewny. Służby apelują o czujność i zgłaszanie podejrzanych zachowań i przedmiotów. Turyści w te wakacje w Tatrach dopisali, padł frekwencyjny rekord. Miriam Lipińska. Ceny paliw przekraczają kolejne psychologiczne granice i biją kolejne rekordy. Nawet w małych miastach powiatowych ceny zbliżają się do 8 zł za litr benzyny i 9 zł za litr diesla. Tak jest na przykład w Kole w Wielkopolsce.
5: Drogo jest, tak?
6: Drogo, no. Ale w Niemczech też teraz prawie już kosztuje 3 euro litr paliwa.
4: Rząd zapowiada przywrócenie programu CPN, ale ma to zależeć od podpisania przez prezydenta ustawy o opodatkowaniu nadzwyczajnych zysków firm paliwowych. A otoczenie Karola Nawrockiego mówi jasno, podpisu pod tą ustawą nie będzie. Dron odnaleziony na plaży w Rusinowie w Zachodniopomorskiem to rosyjski dron Gerbera 2, jednostka nowego typu, niedawno zmodyfikowana przez Rosjan, potwierdziła prokuratura wojskowa, która prowadzi śledztwo w tej sprawie. Bezzałogowiec był uzbrojony, mówi prokurator pułkownik Bartosz Okoniewski z prokuratury wojskowej w Poznaniu.
7: Zawierał w sobie głowicę wraz z detonatorem. Z posiadanych informacji ładunek był około 4 kg. Ma się około 4 kg.
4: Głowicę udało się wyciągnąć bez naruszenia konstrukcji urządzenia. Dron trafił teraz do badań w jednostce kontrwywiadu wojskowego. Prawdopodobnie był testowany przez Rosjan i wpadł do Bałtyku. Z wód międzynarodowych przydryfował do polskiego wybrzeża. A w związku z ostatnimi incydentami i aktami dywersji w Polsce, służby specjalne apelują do każdego z nas o czujność i zgłaszanie nietypowych zachowań ludzi, na przykład w pobliżu mostów, torów kolejowych czy obiektów wojskowych, a także pozostawionych w tych miejscach paczek. Każde zgłoszenie pod 112 będzie sprawdzone przez służby, mówi rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński.
8: Lepiej 10 razy sprawdzić sygnał, który okaże się fałszywym sygnałem nawet, niż jeden ważny sygnał zbagatelizować albo pominąć.
4: Ale w każdej takiej sytuacji trzeba też pamiętać o własnym bezpieczeństwie, nie konfrontować się z zagrożeniem samodzielnie i nie publikować wykonanych przez siebie zdjęć ani nagrań w mediach społecznościowych. Rosyjski atak rakietowy na Kijów. Rannych zostało 11 osób. W mieście słychać było w nocy potężne eksplozje. Rakiety uszkodziły budynki mieszkalne i biurowe. W niektórych dzielnicach nie było wody w kranach. Według władz ukraińskiej stolicy Rosjanie użyli do ataku pocisków balistycznych. I na koniec wracamy do kraju. Tatry przeżyły rekordowe wakacje. Po raz pierwszy liczba turystów na szlakach przekroczyła 2 miliony. Mimo coraz większego ruchu przyroda na razie dobrze radzi sobie z napływem odwiedzających, mówi dyrektor TPN-u Szymon Ziobrowski.
9: Populacja niedźwiedzia ewidentnie rośnie. Populacja kozisy od paru lat jest stabilna. Przyroda nie pokazuje nam, że ma dość.
4: Tatrzański Park Narodowy rozważa poszerzenie niektórych szlaków i budowę dodatkowych toalet. Mimo tegorocznego rekordu nie ma na razie mowy o limitowaniu wejść w Tatry.
10: Michał Waszkiewicz, dzień dobry, zapraszam na informacje sportowe. Koniec pięknej serii Polaków na Mistrzostwach Europy w siatkówce. Po 4 efektownych zwycięstwach do zera biało-czerwoni na zakończenie fazy grupowej przegrali z Bułgarią 2-3. Mimo tego nasz zespół awansował do 1/8 finału z pierwszego miejsca. A tak trudny i zacięty mecz wyjdzie nam na dobre, mówi nasz rozgrywający Jan Firlej.
11: To takiego meczu nam było potrzeba, więc myślę, że na zakończenie tej grupy idealna dla nas sytuacja. Wiemy, nad czym mamy pracować. Na pewno jest sporo materiału teraz dla naszego sztabu do analizy, a my na pewno się już już o tym dowiemy na dniach i czekamy na rywala w 1/8.
10: A w 1/8 finału Polacy zagrają w sobotę z Łotwą. Była walka, nie ma punktów. Jagiellonia Białystok w pierwszej kolejce Ligi Europy przegrała na wyjeździe z Olympiakosem Pireus 1-2. Zwłaszcza w pierwszej połowie polski zespół grał bardzo dobrze, ale za wrażenia nikt punktów nie daje, mówi dla Jaga TV trener Adrian Siemieniec.
3: Były momenty, z których możemy być dumni, ale no też ciężko tak podnosić to słowo duma po porażce mimo wszystko. Bo generalnie no, taka jest Liga Europy i poziom tych zespołów jest taki, jaki się prezentowaliśmy. Też nie możemy po każdym meczu tylko się cieszyć z tego, że parę było momentów. Musimy po prostu szukać punktów. A dzisiaj uważam, że przynajmniej remis był tutaj w zasięgu.
10: Dziś Lech Poznań zagra na wyjeździe z Crystal Palace. A były gracz kolejorza błysnął wczoraj na słynnym San Siro. Jakub Kamiński strzelił gola i zanotował asystę. Benfica Lizbona wygrała na wyjeździe z Milanem 2-0. Magdalena Fręch awansowała do ćwierćfinału turnieju WTA 500 w Guadalajarze. Rozstawa na 7 Polka pokonała Amerykankę Caroline Dolhite 6-4, 6-3. O półfinał zagra z jej rodaczką Iwą Jowicz, która w Meksyku jest rozstawiona z dwójką. Drugi mecz i drugie zwycięstwo Industrii Kielce w Lidze Mistrzów Piłkarzy Ręcznych. Mistrzowie Polski wygrali w Norwegii z Kolsztat 36-29. Dziś Orlen Wisła Płock podejmie w swojej hali zwycięzcę Ligi Europejskiej MT Melsungen. Obie drużyny jeszcze nigdy w historii ze sobą nie zagrały. Nawciarze rozpoczęli rywalizację w Lidze Mistrzów od wyjazdowej porażki z Nantes.
5: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato.

0: wizard. I'm a wizard.
1: Muzyczne Radio Lato. Reklama.
2: Polska Noc Kabaretowa 2026. Siedmiu wspaniałych. Najlepsze polskie kabarety w premierowej odsłonie najlepszego humoru. Kabaret Nowaki. Kabaret Skeczów Męczących. Igor Kwiatkowski. Kabaret Moralnego Niepokoju. Kabaret Smile. Mariusz Kałamaga. Prowadzenie Kabaret K2. 4 października Lubin. Regionalne Centrum Sportowe. Informacje i bilety polskanockabaretowa.pl.
3: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 40 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 40 milionów złotych.
8: W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
1: Po reklamie.
10: Muzyczne Radio Lato.
1: W tym tygodniu gramy dla Was.

0: Radio. Na program zaprasza sponsor Ultima Auto. W Wałbrzychu, Jeleniej Górze i Zgorzelcu. Dealer marki Omoda i Jayco.
1: Dzień dobry, ruszamy w drogę. Dziś w programie o czerwonym świetle w ruchu drogowym. Trzeba uważać i bacznie patrzeć na światła i na jezdnię. Oraz na stacjach paliw drożej. Było i jest, ale z ogromną różnicą. Arek Włodarski, zaczynamy.
0: Autoradio.
1: Minister infrastruktury Dariusz Klimczak zapowiada nowe przepisy. Kierowca, który wjedzie na przejazd kolejowy na czerwonym, straci prawo jazdy na 3 miesiące. To istotna zmiana. Obecnie za złamanie przepisu grozi nam wysoki mandat, 2000 zł i utrata punktów karnych, ale nie popularnego prawka. Minister zapowiedział również surowsze traktowanie przypadków, w których skrajnie niebezpieczne zachowanie kierowcy doprowadzi do katastrofy lub śmierci człowieka. W takich sytuacjach połączona zostanie odpowiedzialność karna z czasowym pozbawieniem uprawnień do kierowania. Szczegóły tych rozwiązań będą jednak znane dopiero po przedstawieniu konkretnych przepisów. Teraz czerwone fragmenty jezdni.
0: Ciekawostki.
1: Pierwsze skojarzenie – droga dla rowerów. Tak, ale nie zawsze. Kolorowe nawierzchnie pojawiają się także na jezdniach przeznaczonych dla aut i mają zupełnie inne zadanie. W tych przypadkach chodzi głównie o zwiększenie przyczepności. Zgodnie z polskimi przepisami na wymagających fragmentach dróg stosuje się nawierzchnie o podwyższonych właściwościach przeciwślizgowych. Do ich wykonania stosuje się żywice i twarde kruszywo odporne na ścieranie. Odpowiednia struktura powierzchni zwiększa tarcie między oponą a jezdnią. Ma to szczególne znaczenie w czasie hamowania, pokonywania zakrętów oraz jazdy po mokrej nawierzchni. Czerwony fragment jezdni to nie znak, nie wprowadza żadnych obowiązków dla kierowcy niż te, jakie obowiązują w danym miejscu, chodzi o przepisy. Kolor ma sprawić, że fragment drogi jest lepiej widoczny i ma informować kierowcę o innym rodzaju nawierzchni. I na koniec, na stacjach paliw drożej było i jest, ale różnica jest kolosalna.
0: Autoradio.
1: Paliwa znów drożeją. Mówiłem w Autoradio dokładnie rok temu. Cytuję, najmocniej podrożał olej napędowy, którego detaliczna cena wzrosła o 6 groszy. Perspektywa na najbliższe dni dla rynku paliw nadal jest zwyżkowa, ale zmiany nie powinny być duże. Mocna relacja złotówki do dolara, stabilizacja światowych notowań ropy naftowej dają nadzieję, że podwyżki nie nabiorą rozpędu. Prognoza ePetrol.pl wygląda następująco. I tu uwaga, 5,75, 5,87 za litr zwykłej benzyny, olej napędowy 5,87, 5,98 oraz autogaz 2,55, 2,62 za litr. Takie ceny, wyobraźcie sobie, były naprawdę niedawno, dokładnie rok temu. No to już chyba se ne vrati. Arek Włodarski, dziękuję. Do usłyszenia.
0: Autoradio. Szerokiej drogi życzy sponsor Ultima Auto. W Jeleniej Górze, Zgorzelcu i Wałbrzychu. Dealer marki MG. Muzyczne Radio Lato.

0: Muzyczne Radio.
1: 7.22, kilka minut temu zabraliśmy was na przejażdżkę przy okazji magazynu Autoradio. To teraz potuptamy. Przed nami weekend, przed nami ostatni weekend lata, który upłynie niektórym na pewno pod znakiem Festiwalu Światła. No właśnie, będziemy podziwiać świetlne cuda tutaj w Kotlinie, a w tym samym czasie inni będą wędrować. I to długie godziny, bo przecież już w ten weekend rozpocznie się 23. edycja przejścia dookoła Kotliny Jeleniogórskiej imienia Daniela Warzyńskiego i Mateusza Hryncewicza. Przejście dookoła Kotliny Jeleniogórskiej, jedno z najbardziej wymagających wyzwań turystycznych w Polsce. Najdłuższy dystans prowadzi trasą 143 km przez Karkonosze, Rudawy Janowickie, potem górami kaczawskimi i w końcu w góry Izerskie. Limit czasu 48 godzin z całym ekwipunkiem na plecach. Wydarzenie upamiętnia dwóch ratowników GOPR, którzy zginęli w służbie jeleniogórzanina Daniela Warzyńskiego, którego pewnie niektórzy mogą pamiętać pod pseudonimem Danon czy Johnny, oraz Mateusza Hryncewicza z Wrocławia. Dzisiaj wieczorem rejestracja uczestników na czwartym peronie w Szklarskiej Porębie, a jutro start. Start do 23. przejścia dookoła Kotliny Jeleniogórskiej pod Dolną Stacją Wyciągu na Szrenicę o godzinie 10. To piątek, a sobota o 10. start tak zwanej połowy przejścia z parkingu na Łysej Górze w Dziwiszowie. Trzymamy kciuki za uczestników, trzymamy kciuki za pogodę. Ta chyba zapowiada się całkiem nieźle i oby tak rzeczywiście było. Muzyczne Radio, mamy czwartek, jest 17 dzień września.

0: Muzyczne Radio Lato. Reklama. Jesteś doświadczonym spawaczem Mi'kmaq i szukasz stabilnej pracy? Nie przegap tej okazji. Firma SCWS w Leśnej koło Lubania pilnie zatrudni spawaczy. Dodatkowym atutem będzie znajomość rysunku technicznego. Oferujemy stabilną umowę o pracę lub współpracę B2B. Zadzwoń 606-924-117 lub wyślij CV na adres biuro@e-konstrukcje-stalowe.pl. SCWS. Dołącz do profesjonalnego zespołu.
1: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha, nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 40 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11.
5: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 40 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.

0: De Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
2: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
3: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
2: Twoja definicja dobrego snu.
4: Po reklamie.
5: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków, organizator hubertusowego weekendu 17-18 października.
6: Prognozy na środę się sprawdziły. Zrobiło się ciepło, ale też deszczowo pod wieczór. Po nocnych opadach teraz jeszcze w wielu miejscach mokre ulice i też lokalne mgły. Ale obniżyła się też temperatura. Dzisiaj maksymalnie ma dochodzić do 19-20 stopni. Aktualnie na dolnośląskich termometrach od 10 do 14. Umiarkowany wiatr będzie wiał z kierunków zachodnich. Ciśnienie wynosi 1015 hektopaskali. Z początkiem dnia miejscami trochę więcej chmur, ale z czasem sytuacja ma się poprawiać. Dziś można liczyć na pogodną aurę, na słońce i czyste powietrze.
5: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków, organizator hubertusowego weekendu 17-18 października.
7: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
6: Zapraszamy na raport regionalny. Jacek Rogulski.
8: Dzień dobry. Raport zaczynamy od dobrej wiadomości. Zakaz korzystania z rzeki Bóbr został oficjalnie zniesiony przez wojewodę dolnośląskiego. Według aktualnych badań jakość mikrobiologiczna wody powróciła do normy i utrzymuje się na stabilnym poziomie. Rozporządzenie w tej sprawie wydane zostało w środę i jeszcze tego samego dnia weszło w życie. Jednocześnie Rada Naukowa przy Zarządzie Głównym Polskiego Związku Wędkarskiego uznała, że w obecnej sytuacji nie ma też podstaw do dalszego utrzymywania zakazu wędkowania. Jednak do czasu uzyskania pełnych wyników badań ryb rekomendowane jest prowadzenie połowów na zasadzie złów i wypuść. Mimo formalnego uchylenia zakazu służby apelują o rozwagę i przypominają o obowiązujących przepisach prawa wodnego. Odcinek rzeki od zapory w Pilchowicach do zbiornika Rakowica nie posiada statusu kąpieliska ani miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli. Przy ewentualnym nawadnianiu upraw oraz pojeniu zwierząt nadal obowiązują odrębne, rygorystyczne normy jakości. Bieżący monitoring rzeki nieprzerwanie prowadzą Główny Inspektorat Ochrony Środowiska oraz Sanepid. Do tematu na pewno będziemy jeszcze powracać.
7: Słuchacie raportu regionalnego.
8: Przed sądem rejonowym w Dzierżaniowie zapadł wyrok w sprawie nauczycielki, która 2 lata temu potrąciła uczennicę pod szkołą w Bielawie. W wyniku wypadku u dziecka doszło do niedotlenienia mózgu i ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.
9: Postępowanie przed sądem rejonowym w Dzierżaniowie dotyczyło wypadku drogowego, do którego doszło 31 stycznia 2024 roku w Bielawie, na terenie należącym do szkoły podstawowej nr 4. Agnieszka Połyniak, sędzia Sądu Okręgowego w Świdnicy, rzecznik prasowy tego sądu, gdzie doszło do, można powiedzieć, wypadku komunikacyjnego polegającego na tym, że kierująca samochodem osobowym nie zauważyła dziewczynki idącej do szkoły, która w tym czasie przyczyn związanych przypuszczalnie czy z pośpiechem, czy też z innych najechała na dziecko, nie zauważywszy tego, przemieszczała się i to dziecko zostało zaklinowane w nadkolu jej samochodu, w wyniku czego dziewczynka doznała bardzo ciężkich obrażeń ciała. I 15 września tego roku Sąd Rejonowy w Dzierżaniowie uznał sprawstwo i winę pani oskarżonej, wymierzył jej karę roku pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem na okres próby wynoszący 3 lata. W tym czasie pani oskarżona będzie zobowiązana, by co 6 miesięcy informować kuratora o przebiegu tego okresu próby. Nadto została ukarana karą grzywny, 300 stawek po 40 zł każda. Orzeczono wobec niej również roczny zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych, a nadto jest zobowiązana, by na rzecz pokrzywdzonej zapłacić nawiązkę w wysokości 100 000 zł.
8: I zmieniamy temat. Umowa na dofinansowanie kwotą 8 milionów złotych projektu Nowe Oblicze Złotoryjskiego Ośrodka Kultury podpisana. To pokazuje, że ośrodki, które nie są zlokalizowane w dużych aglomeracjach, mają duży potencjał rozwojowy. Gratuluję burmistrzowi, dyrektorowi i wszystkim mieszkańcom tego, że ten ośrodek będzie miał nowoczesne oblicze, powiedział podczas konferencji prasowej w Złotoryi minister Piotr Borys.
10: Kultura przyciąga nas wszystkich i liczymy na to, że po tym, kiedy ten budynek otrzyma nowe wsparcie, tutaj będą miały miejsce także wystawy czasowe. To wszystko, co może przyciągnąć uwagę nas wszystkich, nie tylko wzbogacić, ale także myślimy tutaj również o turystyce. Cieszymy się, że umowa została podpisana.
11: To tutaj przebijają się tak naprawdę rocznie tysiące mieszkańców.
8: Paweł Kulik, burmistrz Złotoryi.
11: Wiemy, że budynek wymaga przebudowy, wymaga termomodernizacji, wymaga dostosowania do osób niepełnosprawnych. Dlatego to jest bardzo ważna wiadomość dla nie tylko mieszkańców Złotoryi, ale i całego regionu. W końcu nasz projekt Nowe Oblicze Złotoryjskiego Ośrodka Kultury jest ze wsparciem, z dofinansowaniem z funduszy europejskich ponad 8 milionów dofinansowania i termin realizacji to jest do końca 2029 roku. Natomiast poza tą częścią budowlaną, tam również będą rzeczy związane z nową ofertą kulturalną dla mieszkańców.
8: Dodajmy, że koszt całego przedsięwzięcia, które ma zostać zrealizowane do końca 2029 roku, wyniesie około 13,5 miliona złotych. Kolejny raport o 8.30.
7: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
12: Hi, we are Blang & Jones.
13: And you are listening to Muzyczne Radio. They really love music.

0: środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
1: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Nektarynki Luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. A polskie jabłka czerwone Luzem, cena przed obniżką 4,49. A teraz 2,99 za kilogram.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Szkoły z pogranicza polsko-saksońskiego. Zapraszamy do udziału w polsko-niemieckich warsztatach edukacyjnych w laboratoriach Łukasiewiczport. Uczniowie z Polski i Niemiec wspólnie eksperymentują, rozwiązują zadania i uczą się poprzez praktyczne doświadczenia. Zapewniamy transport i wyżywienie. Kontakt ogrody.doświadczeń@port.łukasiewicz.gov.pl. Warsztaty realizowane są w ramach projektu Transgraniczne Ogrody Doświadczeń, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach programu współpracy Interreg Polska-Saksonia 2021-2027.
4: Po reklamie.
5: Poranek z muzycznym radiem.
6: Sprawdzamy godzinę.
7: Za 18:08.

0: www.fusa.com.pl.
1: Krzysztof Szwałek, to jest magazyn Portfel. Dzień dobry, zapraszam na informacje. Ponad 80% Polaków w ciągu ostatniego roku dało się nabrać na nieuczciwą promocję w trakcie zakupów. Cena na paragonie okazywała się inna niż promowana na półce. Dane cytowane przez Rzeczpospolitą nie dziwią ekspertów. Sieci handlowe stają się coraz bardziej pomysłowe, a jednocześnie bezczelne. Często największą czcionką podają nie ceny regularne, a te obowiązujące po spełnieniu kilku dodatkowych warunków. Kto ma kłopoty ze wzrokiem, na zakupy koniecznie musi brać okulary, także po to, by na koniec przestudiować paragon. Wskutek nieuczciwych praktyk klienci tracą dziesiątki milionów złotych, bo aż 3/4 z nich przyznaje, że korzysta z promocji. Znów spada zdolność kredytowa Polaków, banki zaostrzają warunki udzielania hipotek. Z analiz portalu bankier.pl wynika, że rodzina z jednym dzieckiem zarabiająca miesięcznie 15 tysięcy może dostać na mieszkanie nawet 1 350 000. Średnie oferty banków obniżyły się jednak w porównaniu z sierpniem o 8 tysięcy, a niektóre nawet o 70. Powodem jest rosnąca inflacja i obawa przed wzrostem stóp procentowych. Gdyby trend się utrzymał, spadłby popyt na mieszkania. Na razie koniunktura na rynku jest bardzo dobra, ceny lokali nieustannie idą w górę. Kierowcy wydają krocie na paliwo, ale jest też dla nich dobra informacja. Od marca nie będą już płacić za przejazd autostradą między Katowicami i Krakowem. Po 30 latach prywatny koncesjonariusz odda trasę Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Oznaczać to będzie demontaż bramek. Kierowcy aut osobowych zaoszczędzą dzięki temu 36 zł, bo tyle dziś kosztuje przejazd w jedną stronę. W ostatnich latach ceny za korzystanie z A4 między Katowicami i Krakowem rosły regularnie. Niemal bez przerwy trwały też remonty tej trasy. Przez to pełną dozwoloną prędkość można było rozwinąć tylko na wybranych odcinkach.
0: Pora dla inwestora.
1: Na giełdzie w Warszawie w środę scenariusz wyglądał dokładnie odwrotnie niż we wtorek. Małe i średnie spółki drożały, na największe chętnych zabrakło. WIG20 stracił 0,91% i ma 4093 punkty, o ponad 80 mniej niż 10 dni temu. Najsłabiej radziło sobie PZU, którego wycena spadła o ponad 6%. Liderem notowań był KGHM, który zyskał prawie 1,5%. Na rynku walutowym coraz drożej. Euro w internetowych kantorach kosztuje średnio 4,38 zł. Dolar 3,82 zł, a szwajcarski frank 4,63 zł. Za brytyjskiego funta w kantorach zapłacimy zwykle 5,11 zł, a za 100 czeskich koron 18,05 zł. W magazynie Portfel to wszystko. Krzysztof Szwałek, do usłyszenia.
0: Portfel. Na program zaprasza sponsor Fusa Invest, wykonawca kompleksowych systemów monitoringu dla domów i firm. www.fusa.com.pl. Muzyczne Radio Lato.

0: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
1: Zatem byle do marca, co? Kiedy to przestaną obowiązywać, jak słyszeliśmy przed momentem, opłaty za przejazd autostradą A4 na odcinku Katowice-Kraków. Akurat tam dziś spokojnie, tak przynajmniej wynika z tego, co obserwujemy m.in. na mapach Targeo. Natomiast obserwujemy też na nich największe zatory na dolnośląskim odcinku A4 na wysokości Pietrzykowic. To dlatego, że na autostradzie A4 między Pietrzykowicami a Kątami Wrocławskimi w kierunku Zgorzelca prowadzone są prace przy barierach energochłonnych i mamy tutaj ograniczenie prędkości do 60 km na godzinę, ale też mamy pracę między Bielanami Wrocławskimi a Pietrzykowicami, także w kierunku Legnicy, granicy. Tutaj mamy obowiązującą 80 na godzinę na S3 między Lubinem Północ a Legnicą Północ. Trwają roboty zaplanowane do godziny 18 aż. I od 9 rano utrudnienia powinny się też pojawić na drodze krajowej numer 5 przy rondzie Mielenicy. Muzyczne Radio, przypominamy, nasz numer telefonu 757-646-646.
0: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z Muzycznym Radiem.
1: Dzisiaj 58 lat kończy amerykańska artystka Anastasia.

0: Kawał głosu Anastasia, która ćwierć wieku temu wprowadziła na listy przebojów piosenkę I'm Out of Love. Można powiedzieć, wtedy wszystko się zaczęło. Artystka, której karierę kilkukrotnie przerywała choroba, dlatego zdrowia życzymy w dniu urodzin. Dziś Anastasia kończy 58 lat.
1: Cześć, mówi Arek Kusowski. Słuchajcie muzycznego radia. Oni naprawdę kochają muzykę.
0: Bingo, wszystko się zgadza. Bingo to tytuł piosenki Arka Kłusowskiego.

0: Muzyczne Radio Lato. Reklama.
1: Drodzy legniczanie, trwa głosowanie na projekty zgłoszone do Legnickiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2027. Twój głos ma znaczenie. Wejdź na stronę lbo.legnica.eu lub odwiedź jeden z punktów do głosowania. Razem zmieniajmy nasze miasto. Maciej Kupaj, prezydent miasta Legnicy.
2: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
3: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
4: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
3: Twoja definicja dobrego snu.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 40 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11.
8: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 40 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Po reklamie.
0: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
10: 8.
0: Czas na wiadomości.
11: Otoczenie prezydenta o projekcie w sprawie podatku dla koncernów paliwowych. W Sejmie ruszyły prace nad Lex Rolnik. Tatrzańscy przyrodnicy uspokajają turystów. Takie odgłosy. To nic groźnego. Miriam Lipińska. Prezydent prawdopodobnie znów nie podpisze ustawy o dodatkowym podatku od zysków koncernów paliwowych. Według Pałacu Prezydenckiego nowy projekt jest wadliwy, bo prawo nie powinno działać wstecz. Otoczenie głowy państwa twierdzi też, że wbrew temu, co mówi rząd, paliwa i tak nie byłyby tańsze dzięki ustawie, mówi prezydencki minister Paweł Szefernaker.
12: Ta ustawa nie gwarantuje obniżenia cen, to jest nieprawda, ponieważ naniesienie kolejnego podatku spowoduje, że zarządy spółek paliwowych będą zmuszone do tego, aby podnieść cenę paliwa.
11: Rząd obiecuje, że jeśli prezydent podpisze ustawę, będzie można szybko wprowadzić ponownie program CPN obniżający ceny paliw. Dziś drugi dzień procesu, jaki prezydent wytoczył portalowi Onet za artykuł z czasów kampanii wyborczej o pracy Karola Nawrockiego w Grand Hotelu w Sopocie. Prezydent uznał, że publikacja narusza jego dobra osobiste. Dziś będą zeznawać kolejni świadkowie za zamkniętymi drzwiami. Napisaliśmy prawdę, wszystko jest udokumentowane, potwierdzone w kilku źródłach, przekonuje naczelny Onetu Bartosz Węglarczyk.
13: Te źródła mówiły wprost to, co było w artykule napisane, że pan Karol Nawrocki, pracując w ochronie Grand Hotelu w Sopocie, przywoził prostytutki zamawiane przez klientów tego hotelu.
14: I świadkowie, rozumiem, potwierdzą to w sądzie.
11: Poza procesem cywilnym o naruszenie dóbr osobistych, Karol Nawrocki skierował także do sądu prywatny akt oskarżenia w trybie karnym o zniesławienie. Ten proces ma ruszyć w listopadzie. Już wkrótce każdy nowy mieszkaniec wsi ma być wyraźnie informowany, że w sąsiedztwie mogą występować hałas, zapachy z gospodarstwa i nocne prace w polu. Sejm rozpoczął właśnie pracę nad Lex Rolnik. Przepisy mają wzmocnić polską wieś. Jak mówi Monika Przeworska z Instytutu Gospodarki Rolnej, wielu inwestycji rolnik nie będzie mógł zrealizować.
15: Jeżeli chcielibyśmy postawić w gospodarstwie rolnym kolejną, czy tuczarnię, czy bukaciarnię, czy kurnik, jest to na dobrą sprawę prawie niemożliwe. I ta ustawa, która mówi o jednak funkcjach produkcyjnych wsi, która podkreśla to, że jednak to rolnik powinien mieć prawo produkować na polskiej wsi, no niestety, ale w ramach tej przygotowanej ustawy takich kompetencji nie nabierze.
11: Ministerstwo Rolnictwa tłumaczy, że nie pozwalają na to przepisy o ochronie środowiska. Jeśli spacerując po Tatrzańskim Parku Narodowym usłyszymy taki dźwięk... Nie panikujmy, mówią przyrodnicy z TPN i przypominają o trwającym w Tatrach rykowisku jeleni. Przerażające odgłosy wydają właśnie one, a nie atakujące niedźwiedzie. Dźwięki mają zwabić samice i jednocześnie odstraszyć potencjalnych rywali, ale nie turystów, tłumaczy Tomasz Zając z TPN.
16: Uspokajam, to nie są niedźwiedzie, tylko właśnie jelenie, które też w pewnych sytuacjach mogą być niebezpieczne.
11: Byki są w trakcie rykowiska pobudzone i lepiej się do nich nie zbliżać, ale doskonale słychać je z dużej odległości i tak najlepiej podziwiać jelenie zaloty.
6: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. 5 setów, świetne widowisko, ale pierwsza porażka Polaków na Mistrzostwach Europy w siatkówce. Biało-czerwoni przegrali w Sofii z Bułgarią 2-3 na zakończenie fazy grupowej, choć i tak awansowali dalej z pierwszego miejsca w grupie. Dobry mecz, mówi nasz przyjmujący Kamil Semeniuk.
7: Byliśmy blisko, żeby zwyciężyć. Na pewno będzie dużo, dużo materiału do analizy, no bo to jednak 5-setowe spotkanie, także będzie dużo materiału i miejmy nadzieję, że wyciągniemy wnioski z takiego spotkania, bo w przyszłości może się zdarzyć, że znowu z nimi zagramy.
6: Ta przyszłość to może być kwestia ledwie kilku dni. W 1/8 finału Polska zagra z Łotwą, a Bułgaria z Niemcami. Zwycięzcy tych par zmierzą się ze sobą w ćwierćfinale. To nie Liga Konferencji, tu o punkty będzie trudno. Jagiellonia Białystok w pierwszej kolejce Ligi Europy przegrała z Olympiakosem Pireus 1-2. Prowadziła po golu Kajetana Szmyta, ale jeszcze w pierwszej połowie wyrównał Armando González, a gola na wagę 3 punktów w 84. minucie strzelił Roman Jaremczuk. A dziś arcytrudne zadanie przed Lechem Poznań. W Londynie zmierzy się z Crystal Palace. Anglicy o mistrzu Polski mówią z respektem, zwłaszcza o napastniku Mikaelu Iszaku.
10: To gracz, którego każdy zna. Pamiętam go z meczów Ligi Konferencji, gdzie strzelał mnóstwo goli. Na pewno jest gotowy również na to, by zrobić to na poziomie Ligi Europy. Musimy jednak uważać na cały zespół, bo zagrożenie u Lecha przychodzi z różnych stron.
6: Mówił trener Crystal Palace Pierre Sage. Mistrz Polski na zwycięzcę poprzedniej edycji Ligi Konferencji nie szykuje nic specjalnego, mówi obrońca kolejorza Joel Pereira.
10: Wydaje mi się, że kluczem będzie, żeby zachować swoją tożsamość, zachować filozofię grania i to właśnie chcemy pokazać. Nie chcemy za wiele zmieniać w naszej grze.
6: Mecz w Londynie o 21:00. W lidze hiszpańskiej świetnie bawi się FC Barcelona, bo ciężko wczorajszy mecz nazwać poważnym graniem. Mistrzowie kraju pokonali Racing Santander aż 7-2 i umocnili się na prowadzeniu w La Liga. W drugiej połowie w bramce katalończyków stanął Wojciech Szczęsny, który stracił w kuriozalny sposób gola, próbując kiwać się z rywalem we własnym polu karnym.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja, pełna słońca bez końca.

0: telefon 792 15 15 15. 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Jesień pełna barw i rodzinnej radości? Odwiedź Centrum Ogrodnicze Zielony Świat Ogrodu w Pisarzowicach. Czeka na Ciebie ogromny wybór roślin, barwnych wrzosów, a także największa oferta stroików, zniczy, kwiatów sztucznych oraz kompozycji nagrobnych. A dla najmłodszych mamy prawdziwą niespodziankę. Otworzyliśmy Park Dmuchańców Wesołe Wybryki, a w nim aż 7 megadmuchańców do szalonej zabawy. Gwarantujemy mega atmosferę, uśmiech od ucha do ucha i super zabawę dla całej rodziny. Zielony Świat Ogrodu Pisarzowice. Zapraszamy!
3: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie łososie wędzone Nautica i Deluxe 100 gramów. Drugi tańszy produkt 60% taniej. I wszystkie lody Grycan 35% taniej przy zakupie dwóch. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
7: Wszystkich stolarzy, projektantów, architektów z branży meblowej zapraszamy na największe targi firmowe branży meblarskiej w regionie. 18 września od 9 do 16. Teren firmy Toyowo przy ulicy Meblowej 2 w Jeleniej Górze. 33 wystawców czołowych marek. Nowości, inspiracje i spotkania z ekspertami. Więcej na Facebooku Meblowa 2.
8: Oddychaj zdrowiem i żyj pełnią energii. Normobaria Jelenia Góra to tlenoterapia i noclegi w komorze normobarycznej, które wspierają organizm po operacjach, w leczeniu wielu chorób, poprawiają wydolność sportową. Umów się na seans. Telefon 797 450 661. Jelenia Góra, Wincentego Pola 29.
9: Po reklamie.
10: Muzyczne Radio Lato.
11: W tym tygodniu gramy dla Was tak.

0: November Project, Muzyczne Radio, 22 minuty po godzinie 8.
1: Muzyczne Radio.
0: O urodzinach podwójnego albumu grupy Guns N' Roses Use Your Illusion już dzisiaj wspominaliśmy, 35. urodzinach, płyta wydana 17 września roku 1991. W 1984 zaś ukazał się drugi studyjny album grupy Republika, zatytułowany Nieustanne Tango. A 17 września, 36 już lat temu, w 1990 roku, ukazał się studyjny album szkockiej grupy Cocteau Twins, zatytułowany Heaven or Las Vegas. Płyta wydana przez 4AD, 4AD wydające też takich artystów, takie grupy jak Dead Can Dance, Clan of Zymox czy Pixies. Zatem posłuchajmy hipnotyzującego głosu Elizabeth Fraser z płyty Heaven or Las Vegas. Nagranie tytułowe w rocznicę wydania płyty.

0: Muzyczne Radio Lato. Reklama. Zwierzęta z całego świata jeszcze nigdy nie były tak blisko ciebie. Odwiedź nasze zoo w Görlitz, Zitauerstrasse 43. Tu zobaczysz, dotkniesz i pokochasz zwierzęta. www.nasze-zoo.pl. Wielbłądy, małpy, pandy i wiele innych czekają na was.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Trudno to opisać słowami, ale kiedy to zobaczysz i poczujesz, zechcesz jeszcze więcej. Spójrz na świat przez szkła progresywne JZO. Poczuj komfort widzenia na każdą odległość. Jedne okulary do dali, bliży i odległości pośrednich. Szkła progresywne JZO kupisz w Optyk Okular w Jeleniej Górze przy ulicy Sudeckiej 14 pod teatrem. Teraz promocja. Szkła progresywne JZO 50% taniej, a druga para o tych samych parametrach aż o 90% taniej. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent wyrobu medycznego JZO SA z siedzibą w Jeleniej Górze. Podmiot prowadzący reklamę Optyk Okular Jelenia Góra, ulica Sudecka 14 pod teatrem.
3: To

0: Devitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Boska to nie przymiotnik. Boska to stan umysłu. Bezpieczeństwo, odwaga, sprawczość, hejt, stawianie granic, bezpieczeństwo finansowe, dezinformacja. O tym będziemy rozmawiać na 6. konferencji boskich. Tego nie da się opowiedzieć, to trzeba przeżyć. 3 października, Karpacz. Bilety na boskiekarkonoskie.org.
2: Po reklamie.
3: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków, organizator hubertusowego weekendu 17-18 października.
4: W zachodniej części regionu pogoda już zaczyna się poprawiać, już coraz więcej słońca. Te chmury przesuwają się właśnie dzisiaj z zachodu na wschód i z każdą godziną coraz większa część Dolnego Śląska powinna się cieszyć lepszą pogodą. Raczej już dzisiaj bez opadów, na termometrach nie tak wysokie wskazania jak jeszcze wczoraj. Dzisiaj do 19-20 stopni maksymalnie i kolejne dni z podobną temperaturą. Aktualnie mamy od 10 do 15 stopni. Ciśnienie wynosi 1015 hektopaskali. Umiarkowany wiatr będzie wiał dzisiaj z kierunków zachodnich.
3: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków, organizator hubertusowego weekendu 17-18 października.
5: Muzyczne radio Dolny Śląsk, twoja regionalna stacja.
4: Z kolejnymi doniesieniami z regionu Jacek Roguluski.
6: A na początek katastrofa budowlana przy ulicy Wiśniowej w Świeradowie-Zdroju. Nie żyje 23-letni mężczyzna. Do zdarzenia doszło wczoraj w nowo budowanym budynku jednorodzinnym. W obiekcie, w którym przebywało dwóch robotników, zawalił się betonowy strop. Jeden z nich został przygnieciony przez elementy konstrukcji. Drugi z robotników znajdował się w innej części budynku i nie odniósł żadnych obrażeń. Strażacze wspólnie z ratownikami medycznymi ewakuowali poszkodowanego mężczyznę z gruzowiska, u którego stwierdzono nagłe zatrzymanie krążenia. Mimo szybkiej akcji ratunkowej podjętej przez służby medyczne, nie udało się uratować życia 23-latka.
5: Słuchacie raportu regionalnego.
6: Dziś Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy otwiera swoje poradnie dla mieszkańców, którzy chcą zadbać o zdrowie. W ramach Dnia Profilaktyki będzie można bezpłatnie skorzystać z konsultacji specjalistów bez skierowania. Szczególną uwagę poświęcono profilaktyce nowotworów głowy i szyi. Zaprasza profesor Tomasz Zatoński, kierujący oddziałem otorynolaryngologicznym dla dzieci, i Dorota Szczepaniak, kierownik poradni specjalistycznych.
7: Będzie to odpowiednik takiej białej soboty czy białej niedzieli. U nas biały czwartek. Będziemy badać pacjentów, którzy zarejestrują się na bezpłatne, bez skierowania, badania profilaktyczne, które będą wykonywane przez specjalistów naszego szpitala. Ja będę badał pacjentów z ryzykiem nowotworów głowy i szyi, ale inni specjaliści wyjdą z taką ofertą dla pacjentów z innymi problemami.
8: W ramach akcji będzie można spotkać się m.in. z otolaryngologiem, ginekologiem, urologiem czy dietetykiem klinicznym. W wydarzenie włącza się także szpitalny dział rehabilitacji.
9: Można skorzystać z konsultacji otolaryngologa, z konsultacji ginekologa, z konsultacji urologa, dietetyka klinicznego w zakresie prehabilitacji, jak również włącza się nasz dział rehabilitacji w kwestii poruszenia tematu aktywności fizycznej.
8: Dzień profilaktyki w Legnickim Szpitalu odbędzie się dziś w godzinach od 12 do 15 w strefie profilaktyki oraz poradniach specjalistycznych na pierwszym piętrze szpitala. Liczba miejsc jest ograniczona, a rejestracja prowadzona jest pod numerem 7672 11960, w godzinach od 8 do 13 do wyczerpania miejsc. Andrzej Stefańczyk, Muzyczne Radio.
6: W Dolinie Boryczy trwa najsmaczniejsza impreza Dolnego Śląska. Przynajmniej tak twierdzą miłośnicy ryb. To dni karpia, w czasie których w każdy weekend organizowane są specjalne wydarzenia, a karp serwowany jest na setki sposobów.
10: W Dolinie Boryczy trwają właśnie dni karpia. Aż do 11 listopada w każdy weekend można brać udział w ciekawych wydarzeniach promujących region, ekologię i pyszne karpie z milickich stawów hodowlanych. Są jednymi z największych w Europie. A to, że milickie karpie są najlepsze na świecie, nie mają wątpliwości miłośnicy ryb i restauracje tworzące kulinarny szlak karpia w Dolinie Boryczy. To inicjatywa, która łączy dziedzictwo rybackie regionu, doświadczenie lokalnych gastronomów i pasję do tworzenia wyjątkowych dań na bazie karpia, który jest tu hodowany od 800 lat i ma dziś status chronionego oznaczenia geograficznego. Ryby żyją w stawach przez 3 lata, karmione są wyłącznie naturalnymi paszami w sposób zrównoważony, wspierający przyrodę największego parku krajobrazowego w Polsce. Warto wspomnieć, że jesień jest tutaj czasem przygotowań do odłowów i spektakularnych przelotów ptaków. Jak piękny jest to region Dolnego Śląska i jak jest tu smacznie, możecie przekonać się osobiście. Zajrzyjcie na wydarzenia z okazji Dni Karpia, na które zapraszają Milicz, Żmigród, Twardogóra, Krośnice, Cieszków, Sośnia, Odolanów i Przygodzice. To imprezy kulinarne, w tym kolacje rybne w gospodarstwach i restauracjach, degustacje, warsztaty gotowania, imprezy edukacyjne, spotkania z ornitologami i przyrodnikami oraz spacery tematyczne, rajdy rowerowe, spływy kajakowe, przejażdżki bryczką oraz zawody wędkarskie. Dla dzieci zajęcia rękodzielnicze, gry terenowe i warsztaty. Dla Muzycznego Radia Adrianna Szurman, wrocławnaszemiasto.pl.
1: Sponsorem prognozy pogody są płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
5: Pogoda w górach.
2: Stacja centralna Grupy Karkonoskiej GOP, ratownik dyżurny Piotr Kaszniarz. W szczytowych partiach Karkonoszy temperatura od 5 do 9 stopni. Na szczycie Śnieżki wieje wiatr południowo-zachodni 16 metrów na sekundę. Widzialność ponad 50 km z dużym zachmurzeniem i ciśnienie atmosferyczne 836 hektopaskali i spada. Stacje w górach w Karpaczu mamy 9 stopni bezwiecznie z bardzo dobrą widzialnością i z pełnym zachmurzeniem. W Szklarskiej Porębie mamy 11 stopni bezwiecznie i też bardzo dobra widzialność. Szlaki po nocy mogą być mokre, śliskie, także proszę uważać w czasie tych porannych wędrówek i tak jak za każdym razem prośba o sprawdzenie baterii w telefonie, czy mamy w pełni naładowaną, a także o wgranie bezpłatnej aplikacji Ratunek. Życzę miłych wycieczek i dziękuję bardzo.
6: Na Polanie Jakorzyckiej w tej chwili temperatura w granicach 11 stopni Celsjusza, maksymalnie dzisiaj będzie w granicach 16 kreszek. Zachmurzenie małe i umiarkowane, w ciągu dnia trochę słońca, trochę chmur, chwilami może się mocniej nawet zachmurzyć. Wiatr słaby, możliwe są także silniejsze porywy. Na Stogu Izerskim teraz około 10 stopni Celsjusza, maksymalnie dzisiaj około 15 kreszek. Teraz jest jeszcze sporo chmur, ale w ciągu dnia za chmur na pewno wyjrzy słońce. Wiatr łagodny z zachodu. A na dole w Świeradowie obecnie około 12 stopni pokazują termometry, potem maksymalnie będzie 17 stopni Celsjusza. Sporo chmur w ciągu dnia, spodziewane są przejaśnienia, bez opadów deszczu, a wiatr słaby.
1: Sponsorem prognozy pogody są płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
11: Hey Poland, we are Rad City and you're listening to Muzyczna Radio. They really love music.

0: Red City w Muzycznym Radiu, jest 8:40.
1: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z Muzycznym Radiem.
0: Rozpoczynamy tym razem od autostradowej obwodnicy Wrocławia, a ósemki na 7 kilometrze między węzłami Wrocław Południe i Wrocław Zachód. W kierunku Kudowy doszło do kolizji czterech pojazdów, dwóch aut ciężarowych i dwóch pojazdów osobowych. Mamy zablokowany jeden pas ruchu, ruch odbywa się pasem lewym. To autostradowa obwodnica Wrocławia, 7 kilometr w kierunku Kudowy. I to tyle, jeśli chodzi na ten moment o zdarzenia, wypadki, o których wiemy. Pozostałe utrudnienia wynikają z prowadzonych na drogach dolnośląskich prac. Na przykład na S5 między Krynicznym a Wrocławiem Północ. W kierunku Wrocławia trwa budowa zabezpieczeń przeciwhałasowych. Prawy pas mamy zajęty, mamy ograniczenie prędkości do 80 km. Te prace mają potrwać jeszcze przy

0: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem. Reklama.
1: Drodzy legniczanie, trwa głosowanie na projekty zgłoszone do Legnickiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2027. Twój głos ma znaczenie. Wejdź na stronę lbo.legnica.eu lub odwiedź jeden z punktów do głosowania. Razem zmieniajmy nasze miasto. Maciej Kupaj, prezydent miasta Legnic.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia oko w PLN w ofercie specjalnej.
4: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
5: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
6: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
7: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
8: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
9: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
8: Twoja definicja dobrego snu.
10: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
11: Lidl. To się opłaca.
12: Nawet niewielkie odchylenie geometrii kół może pogorszyć komfort jazdy i trwałość twojego auta. Q-Service Autoserwis Bieniarz ustawi zbieżność od ręki. Dzwoń 75 64 44 007. Więcej na Facebooku. Zbieżność od ręki. Tylko w Q-Service Autoserwis Bieniarz. Jelenia Góra Wolności 150.
13: Bat Element Polska, lider w produkcji modułów łazienkowych, poszukuje płytkarzy glazurników. Nawiążemy współpracę B2B z firmami lub osobami prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą. Osoby bez doświadczenia doszkolimy. Praca w hali produkcyjnej w Rakowicach Małych. Wynagrodzenie miesięczne nawet do 30 tysięcy złotych brutto. Kontakt pod numerem 795 135 215 795 135 215 15.
14: Po reklamie.
15: Muzyczne Radio Lato.
16: To może być, to może być ostatnia szansa. Neonowe światło jak amerykańska fanta. Wiem, że znasz uczucie to tak samo.

0: Fukaj Izalia. Izalia, która już za dwa dni w sobotę w Cieplickim Parku Zdrojowym podczas Festiwalu Światła. Zdaje się, że jej koncert akurat o godzinie 19. Za 12 minut godzina 9.
1: Portfel. Na program zaprasza sponsor Fuse Invest, wykonawca kompleksowych systemów monitoringu dla domów i firm. www.fuse.com.pl.
2: Krzysztof Szwałek, to jest magazyn Portfel. Dzień dobry, zapraszam na informacje. Ponad 80% Polaków w ciągu ostatniego roku dało się nabrać na nieuczciwą promocję w trakcie zakupów. Cena na paragonie okazywała się inna niż promowana na półce. Dane cytowane przez Rzeczpospolitą nie dziwią ekspertów. Sieci handlowe stają się coraz bardziej pomysłowe, a jednocześnie bezczelne. Często największą czcionką podają nie ceny regularne, a te obowiązujące po spełnieniu kilku dodatkowych warunków. Kto ma kłopoty ze wzrokiem, na zakupy koniecznie musi brać okulary, także po to, by na koniec przestudiować paragon. Wskutek nieuczciwych praktyk klienci tracą dziesiątki milionów złotych, bo aż 3/4 z nich przyznaje, że korzysta z promocji. Znów spada zdolność kredytowa Polaków, banki zaostrzają warunki udzielania hipotek. Z analiz portalu bankier.pl wynika, że rodzina z jednym dzieckiem zarabiająca miesięcznie 15 tysięcy może dostać na mieszkanie nawet 1 350 tysięcy. Średnie oferty banków obniżyły się jednak w porównaniu z sierpniem o 8 tysięcy, a niektóre nawet o 70. Powodem jest rosnąca inflacja i obawa przed wzrostem stóp procentowych. Gdyby trend się utrzymał, spadłby popyt na mieszkania. Na razie koniunktura na rynku jest bardzo dobra, ceny lokali nieustannie idą w górę. Kierowcy wydają krocie na paliwo, ale jest też dla nich dobra informacja. Od marca nie będą już płacić za przejazd autostradą między Katowicami i Krakowem. Po 30 latach prywatny koncesjonariusz odda trasę Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Oznaczać to będzie demontaż bramek. Kierowcy aut osobowych zaoszczędzą dzięki temu 36 zł, bo tyle dziś kosztuje przejazd w jedną stronę. W ostatnich latach ceny za korzystanie z A4 między Katowicami i Krakowem rosły regularnie. Niemal bez przerwy trwały też remonty tej trasy. Przez to pełną dozwoloną prędkość można było rozwinąć tylko na wybranych odcinkach.
1: Pora dla inwestora.
2: Na giełdzie w Warszawie w środę scenariusz wyglądał dokładnie odwrotnie niż we wtorek. Małe i średnie spółki drożały, na największe chętnych zabrakło. WIG20 stracił 0,91% i ma 4093 punkty, o ponad 80 mniej niż 10 dni temu. Najsłabiej radziło sobie PZU, którego wycena spadła o ponad 6%. Liderem notowań był KGHM, który zyskał prawie 1,5%. Na rynku walutowym coraz drożej. Euro w internetowych kantorach kosztuje średnio 4,38 zł. Dolar 3,82 zł, a szwajcarski frank 4,63 zł. Za brytyjskiego funta w kantorach zapłacimy zwykle 5,11 zł, a za 100 czeskich koron 18,05 zł. W magazynie Portfel to wszystko. Krzysztof Szwałek, do usłyszenia.
1: Portfel. Na program zaprasza sponsor Fuse Invest, wykonawca kompleksowych systemów monitoringu dla domów i firm. www.fuse.com.pl. Muzyczne Radio Lato.
0: Na ostatniej prostej do ostatniego weekendu lata, już jutro piątunio, o piątku grupa The Cure, a za czwartkowy poranek dziękuję już Zbyszek Deka. Wszystkiego dobrego, pozdrawiam.

0: Reklama.
1: Matura zdana? Wybierz Karkonoską Akademię Nauk Stosowanych i studiuj bezpłatnie w Jeleniej Górze. U nas zyskujesz praktyczne umiejętności poszukiwane na rynku pracy. Czekają nowe kierunki. Kosmetologia i bezpieczeństwo wewnętrzne, ale także marketing, dietetyka i wychowanie fizyczne. Do tego piękny kampus, basen i akademiki. Sprawdź nas na kans.pl.
2: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
3: KGHM Polska Miedź S.A. oraz jedna z wiodących amerykańskich globalnych firm surowcowych BHP World Exploration Incorporated podpisały list intencyjny określający ramy rozmów na temat potencjalnych obszarów współpracy. Dokument stanowi punkt wyjścia do dalszego dialogu między dwoma ważnymi podmiotami sektora wydobywczego, w tym do wymiany doświadczeń, identyfikacji wspólnych inicjatyw oraz poszukiwania rozwiązań wspierających efektywność operacyjną.
4: Jeśli chcesz kupić pewne, sprawdzone i bezwypadkowe auto, koniecznie odwiedź salon samochodów używanych Himba w Brunowie pod Lwówkiem Śląskim. Wiemy, że wybór używanego auta nie jest prosty. Pomożemy Ci. Możesz liczyć na rzetelną, miłą i profesjonalną obsługę. Na zakupione u nas auta udzielamy gwarancji technicznej. Salon samochodów używanych Himba tuż przy restauracji pod adresem Brunów 21 zaprasza.
0: Po reklamie.
5: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
6: 9:00.
5: Czas na wiadomości.
7: Drogo, coraz drożej. Ceny paliw nie przestają rosnąć. Przed nami wyjątkowo ciepła jesień. Za chwilę o plusach i minusach. I o drogowych absurdach w Krakowie, które zebrali od mieszkańców aktywiści. Miriam Lipińska. Cena benzyny 95 przebiła już na niektórych stacjach barierę 8 zł, a litr diesla kosztuje już niemal 10 zł. Co gorsza, na obniżkę się nie zanosi. Wciąż niestabilna jest sytuacja na Bliskim Wschodzie, a rząd mówi, że nie ma już z czego finansować kolejnej odsłony pakietu CPN. Premier naciska na prezydenta, by podpisał ustawę o podatku od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych, bo wpływy z niego mają pójść właśnie na pakiet obniżający ceny na stacjach. Wszystko wskazuje jednak na to, że prezydent po raz kolejny ustawy nie podpisze. Kierowcy tankują i zgrzytają zębami.
8: Chora sytuacja. I ludzie nie wyjdą na ulicę, to dobrze nie będzie.
9: Kurczę, no drogo jest, tak? To był podług gazu przykładowo 3 zł, a diesel 9, no to jest różnica, nie?
7: Mówili kierowcy na jednej ze stacji paliw. Prezydenckie Biuro Bezpieczeństwa Narodowego ma poznać treść raportu CIA dotyczącego m.in. bezpieczeństwa Polski. Na razie raport dostał rząd. Dziś minister spraw wewnętrznych spotka się w tej sprawie ze współpracownikiem prezydenta, Bartoszem Grodeckim z BBN-u.
10: Przede wszystkim sytuacja bieżąca, bo to jest zawsze na agendzie, ale też i wizyta ministra koordynatora w siedzibie CIA.
7: Mówi szef BBN Bartosz Grodecki. Amerykanie w rozmowie z ministrem Tomaszem Siemoniakiem mieli potwierdzić gwarancję USA oraz gotowość pracy nad scenariuszami przebiegu działań Rosji w obliczu zauważalnej eskalacji. Tegoroczna jesień będzie cieplejsza niż zwykle, tak wynika z długoterminowych prognoz IMGW. To efekt ponadprzeciętnie wysokiej temperatury globalnej, a także mas powietrza znad Afryki. Ciepła jesień może skrócić sezon grzewczy, mówi profesor Bogdan Chojnicki z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
11: Wyższa temperatura na pewno redukuje emisję, bo nie używamy tylu opału. Natomiast to niech nie uspokaja, bo gdy przychodzi bezwietrzna pogoda, to ten dym on będzie zalegał i będzie z nami. To szczególnie powiedzmy jakieś takie nocne czy poranne okresy.
7: Pozostanie z nami także susza, jeśli deszczu będzie mało. Ulica spacerowa bez chodnika czy wysepka dla pieszych, na której się nie mieszczą. To tylko niektóre przykłady absurdów zgłoszonych przez mieszkańców Krakowa za pośrednictwem portalu Dobra Jazda KRK. Uruchomili go 4 miesiące temu aktywiści z Polskiego Alarmu Smogowego i do tej pory dostali już 200 zgłoszeń, między innymi od pacjentów szpitala ortopedycznego przy ulicy Bochenka.
12: Ludzie na wózkach czy z nogą w gipsie na przykład i okulach muszą dojść prawie 500 metrów do tego szpitala, ponieważ w najbliższej okolicy nie ma połączenia komunikacją zbiorową.
7: Mówi Filip Piermakowski z Krakowskiego Alarmu Smogowego. Wszystkie zgłoszenia mają trafić do władz miasta, a aktywiści będą sprawdzać stan realizacji propozycji mieszkańców. Powiedzenie, że wszystkie drogi prowadzą do Rzymu, nie ma raczej potwierdzenia w faktach. Do takiego wniosku doszedł międzynarodowy zespół ekspertów, który przeanalizował 300 tysięcy kilometrów dróg Cesarstwa Rzymskiego. Badacze odkryli, że sam Rzym nie odgrywał tak centralnej roli, jak do tej pory sądzono. Istotniejsze były stolice prowincji, które często pełniły funkcje kluczowych węzłów komunikacyjnych.
0: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Porażka Jagiellonii na otwarcie rywalizacji w Lidze Europy. Zespół z Białegostoku przegrał na wyjeździe z Olympiakosem Pireus 1-2. A dziś wieczorem pierwszy mecz Lecha Poznań. Kolejorza czeka niełatwe spotkanie w Londynie, bo tam zagra z triumfatorem Ligi Konferencji z ubiegłego sezonu Crystal Palace, mówi pomocnik Adam Wharton.
6: Nie powiedziałbym, że są jakieś oczekiwania. Myślę, że w zeszłym roku nie oczekiwano prawdopodobnie, że zajdziemy tak daleko, ale tym razem możemy wykorzystać doświadczenie z zeszłego roku. Wiemy, jak działa ten format rozgrywek z fazą grupową i potem systemem pucharowym. Mam nadzieję, że awansujemy do finału.
0: To dla takich spotkań gra się w europejskich pucharach, mówi trener Lecha Nils Frederiksen.
6: Zawsze, gdy grasz z rywalem z Premier League, to wiesz, że po drugiej stronie boiska czeka cię dużo jakości i tego jestem pewien. Ale to też jest jedna z przyczyn, dla których tak mocno czekamy na to spotkanie.
0: Mecz w Londynie rozpocznie się o 21:00. Jednak nie są niepokonani. Polscy siatkarze w ostatnim meczu fazy grupowej Mistrzostw Europy przegrali z Bułgarią 2-3. Już przed spotkaniem było wiadomo, że biało-czerwoni i tak zajmą pierwsze miejsce w grupie, ale nie było mowy o odpuszczaniu, mówi rozgrywający Jan Firlej.
13: Nie, nikt nam nie zarzuci. Myślę, że mecz naprawdę, no wymiana cios za cios, bardzo fizyczna siatkówka dzisiaj. Myślę, że dla kibiców gratka, świetnie się to na pewno oglądało. Szkoda, że nie jest happy endem dla nas, ale jest to taka ostatni mecz grupowy, który nie ma wpływu na miejsce też w grupie.
0: Bułgarzy dali nam w kość, ale cel pozostaje ten sam. Bronić tytuł, mówi przyjmujący Kamil Semeniuk.
14: No po tym spotkaniu ja już czuję, że nogi są naprawdę ciężkie i pulsują. Także taki jeden dzień, w którym dojdziemy do siebie, a później oczywiście pełna koncentracja, przygotowanie do kolejnej rundy.
0: W 1/8 finału Polacy zagrają w sobotę z Łotwą. Magdalena Fręch awansowała do najlepszej ósemki turnieju WTA 500 w Guadalajarze. Pokonała Amerykankę Caroline Dolheit 6-4-6-3. O półfinał zagra z jej rodaczką Iwą Jowicz.
3: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja, pełna słońca bez końca.

0: reklama.
1: To jeszcze nie koniec sezonu na idealny trawnik. Perfekcyjnie przycięty. Każdego dnia. Roboty koszące Husqvarna Automower. Inteligentna technologia, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Teraz na wybrane modele czekają specjalne oferty i gwarancja nawet do 5 lat. Promocje obowiązują do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Zapytaj o szczegóły najbliższego autoryzowanego dealera Husqvarna lub sprawdź na www.husqvarna.pl.
2: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
3: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w Lidlu. Akumulatorowe narzędzia do ogrodu. Pilarka lub sekator 20 V Parkside. 30 zł taniej. Tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 149 zł.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Po reklamie.
6: Muzyczne Radio Lato.
7: W tym tygodniu gramy dla Was tak.

0: David Guetta i Sia, Beautiful People w muzycznym radiu, to już kwadrans po godzinie 9 i nasza stacja przedpołudniową porą 17 dzień września, czwartkowe przedpołudnie, Sebastian Wysoczański, dzień dobry, witajcie, bardzo mi miło, że mogę dziś wam towarzyszyć, a całość naszego przedpołudniowego programu zaczynamy od horoskopu.
1: Zapisane w gwiazdach. Twój horoskop na cały dzień.
0: Na pewno są tacy, którzy przed godziną 7 dzisiaj smacznie spali, no i nie słyszeli, co tam dobrego w gwiazdach, więc proszę bardzo, dla was powtórka. Barany, minie wahanie, decyzja zostanie podjęta. Wszystko w końcu wskoczy na właściwe tory. Byki, znikną wewnętrzne opory, uda się w końcu zrobić coś pożytecznego i potrzebnego. Bliźnięta zabawią się w detektywa. Odkrycie wprawi w osłupienie i wiele zmieni w życiu osobistym. Raki będą cieszyły się dobrym nastrojem, czas na bardziej aktywne spędzenie czasu. Lwy w pracy nie będą miały zbyt wiele czasu dla siebie, ale do domu wrócą pełne energii. Panny czeka polepszenie relacji damsko-męskich. Pojawi się fajny pomysł na weekend. Wagi poczują, że świat stoi przed nimi otworem. Warto wykorzystać nowe możliwości. Skorpiony, to będzie interesujący dzień. Będzie trochę wyzwań, ale też sporo miłych chwil. Strzelcy, dzisiejszy dzień przeznaczą na spotkania towarzyskie, zakupy i drobne prace domowe. Koziorożce mogą spodziewać się niespodzianek i zaskakujących sytuacji w życiu zawodowym. Wodniki mogą liczyć na pomoc i wsparcie bliskich, ale nie warto nadużywać ich dobrej woli. Ryby wyraźnie dostrzegą problemy i z dużą determinacją podejdą do ich rozwiązania. Mamy czwartek, 17 dzień września, 105 dni do końca roku. Imieniny obchodzą Franciszek, szczery, lojalny i ambitny, Justyna, stateczna, uczynna i pracowita, a Robert jest opiekuńczy, zapobiegliwy i przywódczy. Osoby urodzone 17 września są zdolne, energiczne, a życiową drogę torują sobie bardzo często przy użyciu siły, czyli dość bezwzględnie i wytrwale. Swą nieustępliwością potrafią doprowadzić do zadrażnień i zamieszania. Jednocześnie są zamknięte w sobie i wrażliwe. Mimo dość trudnego charakteru są lubiane i szanowane. Szczęśliwa cyfra 8, kamień szlachetny Agat, a sprzyjający znak zodiaku na dziś to Rak.

0: Reklama. Rowery ruszają w Izery. Wsiądź na rower i przeżyj wyjątkowy weekend podczas 12. rowerowego biegu Piastów w Jakuszycach. Dystanse dla każdego od 20 do 105 km. Niesamowity short track, gravel, biegi dla dzieci, strefa expo i atrakcje dla całych rodzin. Po raz pierwszy Mistrzostwa Polski w maratonie MTB. Ścigaj się, kibicuj, przeżyj rowerowe święto w Górach Izerskich. Zapisy trwają. Na wydarzenie zapraszają KGHM Polska Miedź oraz Stowarzyszenie Bieg Piastów.
1: Po reklamie.
2: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków, organizator hubertusowego weekendu 17-18 października.
3: 9.30 punktualnie na termometrach w okolicach 15 stopni, najcieplej Wrocław i Legnica, nieco chłodniej Jelenia Góra, Zgorzelec tam 11. Dzisiaj maksymalnie jest szansa na to, że zobaczymy nawet 20 stopni na termometrach. Przejaśnienie, rozpogodzenie, ale generalnie bardzo dużo słońca dzisiaj nawet w naszych prognozach jest zapisane, więc korzystajmy z tego, cieszmy się, a jeśli chodzi o moment, kiedy to temperatury przebiją 20 stopni, jest oczywiście wielka szansa na to jutro. 22-23 mamy zapisane w piątek, 23 także w sobotę. I może również w niedzielę. Ta niedziela już troszeczkę pochmurna nam się zaczyna rysować, ale piękny weekend na pewno przed nami.
2: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków, organizator hubertusowego weekendu 17-18 października.
4: Muzyczne radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
3: Raport regionalny przedstawi Jacek Rogulski.
5: Rusza remont łącznicy na autostradzie A4 i będą utrudnienia w ruchu. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisała umowę na remont nawierzchni w sumie 5 łącznic węzłów autostrady. Wartość inwestycji wynosi blisko 6 milionów złotych. Prace rozpoczynają się w ten piątek i w pierwszej kolejności obejmą węzeł Budziszów, informuje Magda Szumiata, rzecznik Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
6: Prace rozpoczynają się na jezdni północnej, czyli tej w kierunku Zgorzelca. Pierwsze utrudnienia pojawią się w piątek 18 września i obejmą węzeł Budziszów. Natomiast 21 września w poniedziałek prace rozpoczną się na węźle Kąty Wrocławskie. Węzły będą zamykane dzień wcześniej w godzinach wieczornych. Wyremontowane będą nawierzchnie na węzłach Budziszów, Udanin, Gościsław, Kostomłoty oraz Kąty Wrocławskie. Roboty obejmą wymianę warstwy ścieralnej i wiążącej, wzmocnienie poboczy, a także odtworzenie oznakowania poziomego. Prace będą prowadzone etapami, aby ograniczyć utrudnienia dla kierowców. Na czas realizacji robót prosimy kierowców o korzystanie z sąsiednich węzłów autostradowych. Prace na każdym z węzłów będą trwały około tygodnia, a następnie będą przenoszone na drugą stronę jezdni. Bieżące informacje będziemy przekazywać w naszych mediach społecznościowych, natomiast przypominamy wszystkim kierowcom, że wiedzę o sytuacji na drogach krajowych można także czerpać z infolinii drogowej 19111 przez 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę.
4: Muzyczne radio. Słuchacie raportu regionalnego.
5: Teraz Nowa Ruda, gdzie w masywie dominującej nad miastem Góry Świętej Anny oddano rowerzystom aż 12 km single tracków. Są trasy dla początkujących, są też trudne technicznie zjazdy. Materiał Jacka Zycha.
7: Tak, o singlach na Górze Świętej Anny mówiło się w środowisku rowerowym już od jakiegoś czasu. Warta ponad 1 000 000 złotych inwestycja budziła spore zainteresowanie. Od zaplanowania do oddania ich do użytku minęło kilkanaście miesięcy. Ostatecznie trasy otwarto na początku września.
8: Blisko 12 kilometrów tras w obszarze Góry Świętej Anny, więc myślę, że piękne krajobrazy, wspaniałe trasy. Każdy bardziej początkujący i ci bardziej zaawansowani znajdą tam dla siebie fragmenty, odpowiednie tras. Doskonały odbiór i oceny osób, które przyjechały na otwarcie, skorzystały, już jeździły, no sprawia, że jestem bardzo zadowolony, że tą inwestycję podjęliśmy.
7: To Tomasz Kiliński, burmistrz Nowej Rudy, który sam jest zapalonym rowerzystą i single testował niemal od samego początku budowy. W sumie rowerzystom oddano 4 trasy i tak jak mówiliśmy, przyjeżdżają tam i zupełni amatorzy, i ci, którzy technikę zjazdu przenieśli na już dużo wyższy poziom.
8: tym obszarze właśnie na Górze Janny będziemy za chwilę budować dodatkowy parking. To taka infrastruktura pomocnicza oczywiście, ale niezwykle ważna, tak aby osoby przyjeżdżające z rowerami na Górę Świętej Anny miały gdzie zaparkować.
7: Operatorem noworudzkich singli jest Fundacja Single Track Glaciensis, która pod swoim zarządem ma dziś ponad 200 km tras od Mieroszowa po najdalsze zakątki ziemi kłodzkiej. Z Nowej Rudy Jacek Zych, Muzyczne Radio.
5: Zdrojowy Teatr Animacji w Jeleniej Górze zaprasza najmłodszych widzów na spektakl Leśne Przygody Tymoteusza. Na kolejną odsłonę przygód sympatycznego misia Tymka, bohatera stworzonego przez Jana Wilkowskiego i uwielbianego przez dzieci od pokoleń, zapraszają aktorzy Zdrojowego Teatru Animacji.
1: Tymoteuszu, Tymoteuszu, gdzie jesteś?
9: Tutaj, tatku, jestem, tutaj!
1: A co ty tu robisz do Wielkiej Niedźwiedzicy?
9: Siedzę, tatku.
1: No, siedzisz, siedzisz, co? Jajka wysiadły jeszcze, co?
9: Mhm.
1: Jajka?
9: A nie, nie, tylko jedno.
10: Niesiemy jedno jajko, kukułcze małe jajko.
1: Zapraszamy już w najbliższą sobotę do Zdrojowego Teatru Animacji na godzinę 16 na spektakl pod tytułem
9: Leśne Przygody Tymoteusza.
5: Natomiast w niedzielę o godzinie 13 na scenie teatru pojawi się dwóch zabawnych bohaterów, którzy próbują urządzić sobie wygodne życie w buzi pewnego chłopca. Coś na ząb. To barwne, pełne śmiechu widowisko, które w lekki i zabawny sposób przypomina najmłodszym, że o zęby naprawdę warto dbać. Kolejny raport o 10.30.
11: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
4: Pogoda w górach.
12: Stacja centralna grupy karkonoskiej Gopra, pracownik dyżurny Piotr Karzniarz. W szczytowych partiach Karkonoszy temperatura od 5 do 9 stopni. Na szczycie Śnieżki wieje wiatr południowo-zachodni 16 metrów na sekundę. Widzialność ponad 50 km z dużym zachmurzeniem i ciśnienie atmosferyczne 836 hektopaskali i spada. Stacje w górach w Karpaczu mamy 9 stopni bezwiecznie z bardzo dobrą widzialnością i z pełnym zachmurzeniem. W Szklarskiej Porębie mamy 11 stopni bezwiecznie i też bardzo dobra widzialność. Szlaki po nocy mogą być mokre, śliskie, także proszę uważać w czasie tych porannych wędrówek. I tak jak za każdym razem, prośba o sprawdzenie baterii w telefonie, czy mamy w pełni naładowaną, a także o wgranie bezpłatnej aplikacji Ratunek. Życzę miłych wycieczek i dziękuję bardzo.
13: Dzień dobry, z tej strony ratownik dyżurny GOPR Sudety. Aktualnie w górach mamy sytuację po opadach, zatem szlaki są mokre, śliskie, prosimy o ostrożność, natomiast warunki do uprawiania turystyki dobre, ludzi w górach mało. Zapraszamy do aktywnej turystyki górskiej na terenie Sudetów.
5: A teraz jeszcze Polana Jakuszycka. Temperatura w granicach 12 stopni Celsjusza nieznacznie od rana poszła do góry. Maksymalnie będzie około 16 stopni. Zachmurzenie małe, wzrastające do dużego. Wiatr słaby, jednak możliwe są też silne porywy. Na Stogu Izerskim w tej chwili około 11 stopni. Maksymalnie dzisiaj na termometrach 15 kresek. Teraz jeszcze sporo chmur, ale w ciągu dnia można spodziewać się przejaśnień. Wiatr łagodny z zachodu. I jeszcze Świeradów-Zdrój, gdzie obecnie jest 13 stopni na termometrach. Potem temperatura wzrośnie do 17 kresek powyżej zera. Do południa więcej chmur, jednak w ciągu dnia sporo słońca. Bez opadów deszczu, wiatr słaby.
11: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
14: Hey guys, my name is Graham Candy and you are listening to Muzyczna Radio. They really love music.

0: Reklama. Jesteś doświadczonym spawaczem Mi'kmaq i szukasz stabilnej pracy? Nie przegap tej okazji. Firma SCWS w Leśnej koło Lubania pilnie zatrudni spawaczy. Dodatkowym atutem będzie znajomość rysunku technicznego. Oferujemy stabilną umowę o pracę lub współpracę B2B. Zadzwoń 606 924 117 lub wyślij CV na adres biuromaupa.e/konstrukcje/stalowe.pl. SCWS. Dołącz do profesjonalnego zespołu.
1: Po reklamie. Muzyczne

Martyna Baranowska, słońca. No właśnie, słońca trochę więcej by się przydało. Chociaż nie marudzimy, ponieważ weekend słonecznie nam się zapowiada. Więc myślę, że każdy będzie miał chociaż chwilę w czwartek, piątek, sobotę, czy później w niedzielę, żeby znaleźć czas na spacer. Może jakiś rower? Jeszcze jest chyba szansa. Pet Shop Boys teraz, kwadrans do godziny 10:00.

0: Depeche Mode, takie klasyki uwielbiamy. To przecież Police of True i takie melodie pojawiają się w muzycznym radiu po godzinie 11 w programie w paśmie Niezapomniane Hity Wszechczasów. Bądźcie z nami, 4 minuty do 10, teraz po polsku.
1: Dzień dobry, tutaj Natalia Grosiak. Serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchaczy muzycznego radia.

0: Reklama. Polska Noc Kabaretowa 2026. Siedmiu wspaniałych. Najlepsze polskie kabarety w premierowej odsłonie najlepszego humoru. Kabaret Nowaki. Kabaret Skeczów Męczących. Igor Kwiatkowski. Kabaret Moralnego Niepokoju. Kabaret Smile. Mariusz Kałamaga. Prowadzenie. Kabaret K2. 4 października Lubin. Regionalne Centrum Sportowe. Informacje i bilety. polskanockabaretowa.pl. Po reklamie.
1: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
2: 10:00.
1: Czas na wiadomości.
3: Jutro spotkanie prezydenta z szefem MON i szefem sztabu generalnego. Politycy prawicy chcą zorganizować Marsz Niepodległości we Lwowie. Idzie jesień, a z nią mgły. Podpowiemy, jak bezpiecznie jeździć w taką pogodę. Miriam Lipińska. Bezpieczeństwo Polski po niedawnych rosyjskich atakach przy granicy z Ukrainą i rosyjski dron wyłowiony z Bałtyku. To temat jutrzejszego spotkania w wąskim gronie. Prezydent Karol Nawrocki spotka się z szefem MON Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem i szefem sztabu generalnego generałem Wiesławem Kukułą. Prezydent nie widzi potrzeby zwoływania posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Narodowego, bo jego przedstawiciele co tydzień biorą udział w posiedzeniach Komitetu Bezpieczeństwa przy premierze.
4: Informacja z komitetów jest przekazywana na bieżąco panu prezydentowi, a z tych spraw, które mamy na bieżąco do omówienia, wicepremier i minister obrony narodowej, jak i szef sztabu, to jest ta formuła, która jest dla nas najbardziej odpowiednia.
3: Mówi szef BBN Bartosz Grodecki. W obliczu wojny hybrydowej każdy sygnał może mieć znaczenie. Służby specjalne apelują do Polaków o zgłaszanie podejrzanych sytuacji, takich jak nietypowe zachowania ludzi na przykład w pobliżu mostów czy torów kolejowych i porzucone w tych miejscach paczki.
5: Rosyjska fantazja nie ma granic. Są próby podpalania, są próby ataków czy wysadzania torów, tak jak mieliśmy przypadek pod Garwolinem. Zwracajmy na to uwagę. Bezpieczeństwo to nasza wspólna sprawa. Służby, każdy taki sygnał traktują niezmiernie poważnie.
3: Mówi rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński. Wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski z PSL dosadnie o pomyśle prawicowych polityków na temat organizacji Polskiego Marszu Niepodległości na ulicach Lwowa.
6: Mam wrażenie, że niektórym bałwanom pomyliła się odwaga z odważnikiem. Dzisiaj jest 17 września, czyli rocznica agresji Związku Sowieckiego na Polskę. I co? Naprawdę nie ma lepszego prezentu dla Putina niż tego typu interpretacja. To jest po prostu skandal i niedopuszczalny.
3: Grupa 21 posłów opozycji skierowała interpelację do premiera Donalda Tuska w sprawie zorganizowania 11 listopada we Lwowie Polskiego Marszu Niepodległości. Autorzy pisma domagają się, aby polski rząd uzyskał zgodę od władz Ukrainy oraz zapewnił finansowanie i zaplecze organizacyjne dla tego wydarzenia. Uwaga na gęste mgły. Zbliżamy się do tego momentu w roku, gdy będą mocno dokuczać kierowcom. Mgły ograniczają widoczność i zwiększają ryzyko wypadków, bo w czasie jazdy we mgle droga hamowania się wydłuża, reakcje kierowcy są spowolnione, zwiększa się ryzyko wpadnięcia w poślizg. Trzeba zachować szczególną ostrożność, mówi młodszy aspirant Izabela Wypychowska z policji.
7: Unikajmy gwałtownego hamowania, gwałtownych manewrów. Starajmy się, żeby były one płynne i ostrożne. Zwiększmy również odległość od poprzedzającego pojazdu, aby mieć więcej czasu na ewentualną reakcję.
3: Gęste mgły mogą pojawić się już dziś wieczorem i jutro o poranku. W Świętokrzyskiem, części województwa śląskiego, w Małopolsce i na Podkarpaciu. Do naszych domów i na balkony wpada coraz więcej owadów. To m.in. osy, biedronki, pluskwy czy muszki owocówki. Sprzyja im suche i długie lato. Teraz owady chronią się przed zimą, szukają pożywienia i kopulują, mówi dr Grzegorz Wagner, entomolog z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
8: To oczywiście modliszka. Samce intensywnie poszukują swoich wybranek. Samce są zdolne do lotu, zatem czasami wędrują i na wysokie piętra, w blokach, do centrów miast.
3: Owady powinny zostać z nami do pierwszych przymrozków.
1: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato.

0: Muzyczne Radio. Program pomocy wzajemnej.
1: Mikołaj Janiak jest dotknięty dystrofią mięśniową. Ta rzadka choroba genetyczna powoduje postępujący i nieodwracalny zanik mięśni szkieletowych i sercowych. Aby powstrzymać schorzenie, 10-letni chłopczyk musi być poddany specjalnej terapii genowej. Leczenie jest bardzo kosztowne, oszacowano je na kilkanaście milionów złotych. Dostępne jest m.in. w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Rodzice Mikołaja piszą: z całego serca prosimy, pomóżcie nam zatrzymać czas dla naszego synka. Każda wpłata to nadzieja na spowolnienie choroby. Dziękujemy, że chcecie być częścią naszej walki o życie i sprawność naszego Mikołajka. Bliższe informacje, a także adres do wpłat: siepomaga.pl, Mikołaj Janiak, myślnik, zbiórka charytatywna. siepomaga.pl, Mikołaj Janiak, myślnik, zbiórka charytatywna.
0: Reklama.

0: telefon 792 15 15 15 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
3: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
2: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
6: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Od czwartku w Lidlu. Mięso mielone z łopatki wieprzowej 500 gramów z kuponem Lidl Plus. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji. A wszystkie ciastka, dwa opakowania plus jedno za grosz.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Lekcje nauk ścisłych w prawdziwym laboratorium. Łukasiewicz Port zaprasza szkoły z pogranicza polsko-saksońskiego na polsko-niemieckie warsztaty STEM. Tu uczniowie samodzielnie eksperymentują i przekonują się, jak nauka działa w praktyce. Zapewniamy transport i wyżywienie. Zgłoszenia grup ogrody.doświadczeń@port.łukasiewicz.gov.pl. Warsztaty są częścią projektu Transgraniczne Ogrody Doświadczeń, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach programu współpracy Interreg Polska-Saksonia 2021-2027.
10: Myślisz, fotowoltaika z magazynem energii lub pompa ciepła? Ale odkładasz decyzję ze względu na koszty? Z fotowoltaiką Ryszard Zych nie musisz się o to martwić. Dzięki naszej ofercie rozłożysz płatności na wygodne dla Ciebie transze bez banku, bez oprocentowania. Zamów instalację już dziś i korzystaj z własnej energii, płacąc w wygodnych transzach. Fotowoltaika Ryszard Zych. Tu płacisz wygodnie. Zadzwoń 790 790 225. Więcej na produkuj-prąd.pl.
11: Po reklamie.
12: Muzyczne Radio Lato.
13: W tym tygodniu gramy dla Was tak.

0: Felix Kartal i The Wave w muzycznym Radiu Kwadrans po godzinie 10.
1: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
0: No to pędzimy i sprawdzamy, co dzieje się na dolnośląskich trasach. Na głównych naszych trasach nie ma obecnie potwierdzonych poważnych wypadków, które mogą powodować na przykład blokadę autostrady albo innych dróg. Na cztery kierowcy muszą uważać na pracę przy barierach między Pietrzykowicami a Kątami Wrocławskimi oraz między Bielanami Wrocławskimi a Pietrzykowicami. Obowiązują ograniczenia prędkości na S3. Między Lubinem a Legnicą trwają roboty, które mają zakończyć się dziś o godzinie 18. Utrudnienie występuje również na DK5 w rejonie ronda Mielęcin, a wieczorem rozpoczną się kolejne etapy prac na A4, m.in. w rejonie Budziszowa. To informacja na teraz, a o tym, co dzieje się na dolnośląskich trasach i nie tylko, mówić będziemy oczywiście w muzycznym radiu co godzina.
1: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
2: Cześć, tu Muniek Staszczyk z Tila. Słuchacie muzycznego radia.

0: David Podsiadło w Muzycznym Radiu, nagranie zatytułowane Na Błysk. Zbliża się mu 10:30, a już za chwilę słów kilka o tym na pewno, co w regionie i o pogodzie.
1: Reklama. Jesień pełna barw i rodzinnej radości? Odwiedź Centrum Ogrodnicze Zielony Świat Ogrodu w Pisarzowicach. Czeka na Ciebie ogromny wybór roślin, barwnych wrzosów, a także największa oferta stroików, zniczy, kwiatów sztucznych oraz kompozycji nagrobnych. A dla najmłodszych mamy prawdziwą niespodziankę. Otworzyliśmy Park Dmuchańców Wesołe Wybryki, a w nim aż 7 megadmuchańców do szalonej zabawy. Gwarantujemy mega atmosferę, uśmiech od ucha do ucha i super zabawę dla całej rodziny. Zielony Świat Ogrodu Pisarzowice. Zapraszamy! Trudno to opisać słowami, ale kiedy to zobaczysz i poczujesz, zechcesz jeszcze więcej. Spójrz na świat przez szkła progresywne JZO. Poczuj komfort widzenia na każdą odległość. Jedne okulary do dali, bliży i odległości pośrednich. Szkła progresywne JZO kupisz w Optyk Okular w Jeleniej Górze przy ulicy Sudeckiej 14 pod teatrem. Teraz promocja. Szkła progresywne JZO 50% taniej, a druga para o tych samych parametrach aż o 90% taniej. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent wyrobu medycznego JZO SA z siedzibą w Jeleniej Górze. Podmiot prowadzący reklamę Optyk Okular Jelenia Góra, ulica Sudecka 14 pod teatrem.
2: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
3: Dynamiczna wymiana oleju w automatycznych skrzyniach biegów w najlepszej cenie w Jeleniej Górze. Szybkie terminy, fachowa obsługa i doradztwo. Q-Serwis, autoserwis Bieniarz. Dzwoń 75 64 44 007. Więcej o promocjach na Facebooku. Dynamiczna wymiana oleju tylko w Q-Serwis, autoserwis Bieniarz. Jelenia Góra, Wolności 150.
4: Boska to nie przymiotnik. Boska to stan umysłu. Bezpieczeństwo, odwaga, sprawczość, hejt, stawianie granic, bezpieczeństwo finansowe, dezinformacja. Informacja. O tym będziemy rozmawiać na 6. konferencji Boskich. Tego nie da się opowiedzieć, to trzeba przeżyć. 3 października, Karpacz. Bilety na boskiekarkonoskie.org.
5: Po reklamie.
6: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków. Organizator hubertusowego weekendu 17-18 października.
0: Minęła 10:30 w okolicach 15 stopni we Wrocławiu, w Legnicy, Wałbrzych, Jelenia Góra 12-13, maksymalnie dzisiaj 20 stopni na termometrach, zobaczymy. Sporo przejaśnień, sporo rozpogodzeń i tego słońca wydaje się, że będzie naprawdę sporo dzisiaj. Jeszcze więcej słońca powinniśmy zobaczyć na niebie jutro. Jutro także temperatury na pewno przekroczą 20 stopni, bo w ciągu dnia nawet 23. Noce, no jeszcze myślę takie do przeżycia, jak na drugą połowę września. 10-11 stopni dzisiaj w nocy, podobnie z piątku na sobotę. Najbliższe kilka dni, włącznie oczywiście z weekendem, pod znakiem słonecznych. No i na pewno ciepłych dni.
6: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków. Organizator hubertusowego weekendu 17-18 października.
5: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
0: Czas na raport regionalny przedstawi Jacek Rogulski.
7: Na początek dobra wiadomość. Zakaz korzystania z rzeki Bóbr został oficjalnie zniesiony przez wojewodę dolnośląską. Według aktualnych badań jakość mikrobiologiczna wody powróciła do normy i utrzymuje się na stabilnym poziomie. Rozporządzenie w tej sprawie wydane zostało w środę i jeszcze tego samego dnia weszło w życie. Jednocześnie Rada Naukowa przy Zarządzie Głównym Polskiego Związku Wędkarskiego uznała, że w obecnej sytuacji nie ma też podstaw do dalszego utrzymywania zakazu wędkowania. Jednak do czasu uzyskania pełnych wyników badań ryb rekomendowano jest prowadzenie połowów na zasadzie złów i wypuść. Mimo formalnego uchylenia zakazu służby apelują o rozwagę i przypominają o obowiązujących przepisach prawa wodnego. Odcinek rzeki od zapory w Pilchowicach do zbiornika Rakowice nie posiada statusu kąpieliska ani miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli. Przy ewentualnym nawadnianiu upraw oraz pojeniu zwierząt nadal obowiązują odrębne, rygorystyczne normy jakości. Bieżący monitoring rzeki nieprzerwanie prowadzą główny inspektorat ochrony środowiska oraz sanepid.
5: Słuchacie raportu regionalnego.
7: Dziś Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy otwiera swoje poradnie dla mieszkańców, którzy chcą zadbać o zdrowie. W ramach Dnia Profilaktyki będzie można bezpłatnie skorzystać z konsultacji specjalistów i to bez skierowania. Szczególną uwagę poświęcono profilaktyce nowotworów głowy i szyi. Zaprasza profesor Tomasz Zatoński, kierujący oddziałem otorynolaryngologicznym dla dzieci, i Dorota Szczepaniak, kierownik poradni specjalistycznych.
8: Będzie to odpowiednik takiej białej soboty czy białej niedzieli. U nas biały czwartek. Będziemy badać pacjentów, którzy zarejestrują się na bezpłatne, bez skierowania, badania profilaktyczne, które będą wykonywane przez specjalistów naszego szpitala. Ja będę badał pacjentów z ryzykiem nowotworów głowy i szyi, ale inni specjaliści wyjdą z taką ofertą dla pacjentów z innymi problemami.
9: W ramach akcji będzie można spotkać się m.in. z otolaryngologiem, ginekologiem, urologiem czy dietetykiem klinicznym. W wydarzenie włącza się także szpitalny dział rehabilitacji.
10: Można skorzystać z konsultacji otolaryngologa, z konsultacji ginekologa, z konsultacji urologa, dietetyka klinicznego w zakresie prehabilitacji, jak również włącza się nasz dział rehabilitacji w kwestii poruszenia tematu aktywności fizycznej.
9: Dzień profilaktyki w Legnickim Szpitalu odbędzie się dziś w godzinach od 12 do 15 w strefie profilaktyki oraz poradniach specjalistycznych na pierwszym piętrze szpitala. Liczba miejsc jest ograniczona, a rejestracja prowadzona jest pod numerem 7672 11960, w godzinach od 8 do 13 do wyczerpania miejsc. Legnicka Andrzej Stefańczyk, Muzyczne Radio.
7: Przed nami 11. edycja Dolnośląskiego Festiwalu Filmowego Złoty Samorodek w Złotoryi. Przez 3 dni w kinowych salach Złotoryjskiego Ośrodka Kultury prezentowane będą filmy konkursowe w 4 kategoriach. Festiwal to nie tylko rywalizacja, to także wyjątkowa okazja do spotkań twórców, pasjonatów kina i widzów, którzy ocenią niezależną sztukę filmową. Mówi Zbigniew Gruszczyński, dyrektor ZOK w Złotoryi.
11: Animacja, dokument, fabuła i wprowadzamy nowy film, nową technikę AI. Pokażemy parę filmów, które zostały do nas nadesłane w tej technice albo opowiadające, jak technika AI wpływa na kinematografię teraz. Oczywiście będą pokazy. Wśród jurorów będzie Renata Dancewicz, będzie Artur Krajewski, będzie rozdanie nagród, będzie Płukanie Złota wśród filmowców. Także zapowiada się ciekawie, a przede wszystkim filmowo. Wszystkie działania nasze związane z festiwalem, z 11. edycją są bezpłatne. Piątek, sobota, niedziela od 25 do 27 września w salach Domu Kultury.
7: To wszystko w porannych raportach regionalnych Muzycznego Radia. Na kolejne informacje z regionu zapraszamy po południu.
5: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
12: Cześć, z tej strony Gromi. Słuchacie Muzycznego Radia. Oni naprawdę kochają muzykę.

0: Reklama. Szukasz solidnego ogrodzenia na lata? Promal Ogrodzenia to sprawdzona jakość i fachowy montaż. Nowoczesne ogrodzenia panelowe 3D i 2D oraz stal i profile ocynkowane do produkcji ogrodzeń. Trwałe, estetyczne i odporne na warunki atmosferyczne. Obsługujemy klientów indywidualnych i firmy. Zapraszamy do naszej siedziby. Nowogrodziec, ulica Lubańska 42F. Zadzwoń 609-983-957. Promal Ogrodzenia. Ogrodzenie przywieziemy i zamontujemy.
1: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
2: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
3: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
4: Raz, dwa, trzy.
3: I po Ovix Hair żadna wężka na głowie już nie mieszka.
1: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
0: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pierogi ruskie Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Wszystkich stolarzy, projektantów, architektów z branży meblowej zapraszamy na największe targi firmowe branży meblarskiej w regionie. 18 września od 9 do 16. Teren firmy Toyowo przy ulicy Meblowej 2 w Jeleniej Górze. 33 wystawców czołowych marek. Nowości, inspiracje i spotkania z ekspertami. Więcej na Facebooku Meblowa 2.
7: Po reklamie.

Alex Warren i Emerald Eyes to jest utwór, po który dzisiaj w Muzycznym Radiu sięgać będziemy co godzinę. Obiecujemy, bo to czwartkowy hit typ naszej stacji. 12 minut do 11, teraz Shaggy.

0: Ricky Martin, muzycznym Radiu She Bangs, to są melodie, które tuż przed weekendem wam proponujemy. No pewnie, że tak, bo weekend gdzieś tam na horyzoncie już zaczyna się kształtować. Jutro piątek, więc byleby jeszcze ten to czwartkowe przed i popołudnie przetrwać, a później myślę, że już będzie z górki. Polecamy się oczywiście na najbliższy weekend i ten przed weekend także. Za chwilę wiadomości z kraju i ze świata. No a skoro o weekendzie mowa, to może byśmy w miasto sobie na weekend poszli.
1: Muzyczne Radio Lato. Słoneczne granie na zawołanie.
2: Cześć, tu Tomasz Organek. Słuchacie Muzycznego Radia. Oni naprawdę kochają muzykę.

0: Reklama.
1: Matura zdana? Wybierz Karkonoską Akademię Nauk Stosowanych i studiuj bezpłatnie w Jeleniej Górze. U nas zyskujesz praktyczne umiejętności poszukiwane na rynku pracy. Czekają nowe kierunki. Kosmetologia i bezpieczeństwo wewnętrzne, ale także marketing, dietetyka i wychowanie fizyczne. Do tego piękny kampus, basen i akademiki. Sprawdź nas na kans.pl.
2: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 40 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 40 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: 19 września. Jaroszówka koło Chojnowa. Power Dance Club Rotation 2.0. Na pożegnanie lata zagrają Nils Van Gogh, Maciej Wowk, DMC, DJ Ocek, Cezary Machej, Fafak i inni. Strefa Gastro. Wstęp wolny. Organizatorzy: wójt gminy Chojnów Andrzej Pysz oraz Andrzej Kupczyk i Festival Team. Gmina Chojnów z wizją na przyszłość. Patronat Muzyczne Radio.
0: Po reklamie.
8: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
9: 11.
8: Czas na wiadomości.
10: Rośnie niepokój Polaków związany z wojną na Ukrainie, są dane GUS-u. Dobre wieści dla kierowców, ropa tanieje na globalnych rynkach. Pierwsza porażka naszych siatkarzy na Mistrzostwach Europy. Miriam Lipińska. Coraz więcej Polaków obawia się wpływu wojny na Ukrainie na naszą gospodarkę. Jak wynika z danych GUS-u, jeszcze w zeszłym miesiącu takich osób było niespełna 23%. We wrześniu już ponad 27%. Z kolei dla nieco ponad 30% respondentów obecna sytuacja na Ukrainie stanowi duże zagrożenie dla suwerenności i niepodległości Polski. Tu też jest wzrost, bo jeszcze miesiąc temu myślało w ten sposób niewiele ponad 28% pytanych. Rosjanie testują NATO od Norwegii po Rumunię, a incydentów z udziałem dronów będzie coraz więcej. Tak dr Jacek Raubo z portalu Defense24 komentuje informację, że dron wyłowiony z Bałtyku w rejonie Rusinowa był uzbrojony. Zdaniem eksperta Moskwa będzie też chciała zwiększać koszty NATO, wymuszając podrywanie myśliwców.
11: To jest takie działanie na wyniszczenie, czy też na zwiększenie kosztów, może nawet nie wyniszczenie, bo my mamy zwiększony potencjał niż Rosja, ale na podwyższenie naszych potrzeb, jeżeli chodzi o finansowanie sił powietrznych i szerzej obrony powietrznej, myśląc też o komponentach np. lądowych i morskich.
10: Według wojska maszyna odnaleziona w rejonie Rusinowa to nowa wersja używanej przez Rosję Gerbery. Bezzałogowiec zostanie teraz dokładnie zbadany. Powiało optymizmem dla kierowców. Ropa tanieje na światowych rynkach, choć baryłka nadal kosztuje powyżej $100. Spadki cen to efekt informacji z Arabii Saudyjskiej, która chce w ciągu kilku najbliższych dni przywrócić częściowo działanie uszkodzonego rurociągu Wschód-Zachód. Naftociąg ucierpiał w wyniku ataku irackich bojówek sprzymierzonych z Iranem, a jest to tym bardziej dotkliwe, że po zamknięciu cieśniny Ormus to właśnie ta instalacja stała się ważną drogą transportu surowca. Rurociąg ma znów w pełni działać w ciągu 6 tygodni. PKP PLK podsumowało wczorajszą awarię systemu sterowania ruchem w Katowicach. W jej wyniku 649 pociągów było opóźnionych o łącznie ponad 13 tysięcy minut, czyli około 217 godzin, a 76 pociągów odwołano. I jeszcze sport. Zwycięska pasa biało-czerwonych zakończona przez Bułgarów. Polscy siatkarze po raz pierwszy przegrali na tych Mistrzostwach Europy, ale i tak awansowali do fazy pucharowej z pierwszego miejsca w grupie. Drabinkę mają korzystną, choć na ich drodze do medalu może stanąć ponownie Bułgaria. Michał Waszkiewicz.
12: Polacy do meczu z Bułgarią przystępowali w komfortowej sytuacji, bo mieli już zapewniony awans z pierwszego miejsca. O odpuszczaniu nie było jednak mowy, mówi rozgrywający Jan Firlej.
13: Nie, nikt nad mnie zarzuci. Myślę, że mecz naprawdę, no wymiana cios za cios dla kibiców Gratka. Świetnie się to na pewno oglądało.
12: Po 4 gładko wygranych meczach taki sprawdzian był nam potrzebny.
13: Na zakończenie tej grupy idealna dla nas sytuacja. Wiemy, nad czym mamy pracować.
12: Musimy to potraktować jako lekcję, mówi przyjmujący Kamil Semeniuk.
14: Miejmy nadzieję, że wyciągniemy wnioski z takiego spotkania, bo w przyszłości może się zdarzyć, że znowu z nimi zagramy.
12: Uwaga, ta przyszłość to kwestia 5 dni. Jeśli Polska w sobotę wygra z Łotwą, a Bułgaria pokona Niemcy, to znów ze sobą zagramy w ćwierćfinale turnieju.
10: Ale jest też dobra wiadomość. Na drodze do finału nie staną nam ani Włosi, ani Francuzi.
8: To były wiadomości.
0: Muzyczne Radio Lato.

0: Reklama. To jeszcze nie koniec sezonu na idealny trawnik. Perfekcyjnie przycięty. Każdego dnia. Roboty koszące Husqvarna Automower. Inteligentna technologia, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Teraz na wybrane modele czekają specjalne oferty i gwarancja nawet do 5 lat. Promocje obowiązują do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Zapytaj o szczegóły najbliższego autoryzowanego dealera Husqvarna lub sprawdź na www.husqvarna.pl.
1: Po reklamie.
2: Muzyczne Radio Lato.
3: W tym tygodniu gramy dla Was tak.

No właśnie, słodkiego, miłego życia. Tego życzymy wam wszystkim i tym, którzy muzycznego radia słuchają. A tak w ogóle to zresztą bardzo fajna piosenka. Wielki przebój, który idealnie pasuje do naszego pasma Niezapomniane hity wszechczasów. To kombi. 18 minut po godzinie 11:00 przed południową, czwartkową porą. Już w drugiej połowie tego miesiąca jesteśmy i gramy oczywiście wielkie przeboje. New Order, Blue Monday za chwilę. To jest dopiero fenomenalne nagranie. O, Blue Monday. Przeczytałem, już się od razu zamyśliłem. To zagramy za chwilę, pewnie. Wcześniej myślę, że taki utwór, który na pewno również kojarzycie, Dub, Kalejdoskop moich dróg, również do godziny 11:30, więc bądźcie z nami, polecamy się, muzyczne radio, jeszcze lato.

0: Reklama.
1: Drodzy legniczanie, trwa głosowanie na projekty zgłoszone do Legnickiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2027. Twój głos ma znaczenie. Wejdź na stronę lbo.legnica.eu lub odwiedź jeden z punktów do głosowania. Razem zmieniajmy nasze miasto. Maciej Kupaj, prezydent miasta Legnic.
0: Po reklamie.
2: Muzyczne radio. Niezapomniane hity.

0: Karol w muzycznym radiu Heartbeat City. 22 minuty już do godziny 12. Do południa zerknijmy sobie na prognozy pogody, choć myślę, że dobre wiadomości przyniesiemy.
1: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków, organizator hubertusowego weekendu 17-18 października.
0: Pogoda. Na termometrach w okolicach 16 stopni, pogodnie i bardzo słonecznie. Dzisiaj 18 stopni zobaczymy maksymalnie na termometrach. Jutro w okolicach 20 i 20 także w sobotę. Generalnie czwartek, piątek i sobota to są dni pod znakiem wysokich temperatur, właśnie 20 stopni, jak wspomniałem, ale także dużej ilości słońca. Troszkę nam się to niestety zmieni w niedzielę. Będzie ciepło, bo znów 20, ale tylko w pierwszej części dnia. Już będzie pochmurno w niedzielę, opady deszczu mogą pojawić się w niedzielę późnym wieczorem i na początku nowego tygodnia, więc korzystajmy z tego piątku, soboty zdecydowanie, jeszcze z dzisiejszego popołudnia, korzystajmy, cieszmy się słońcem.
1: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków, organizator hubertusowego weekendu 17-18 października.
2: Reklama. Jesteś doświadczonym spawaczem Mi'kmaq i szukasz stabilnej pracy? Nie przegap tej okazji. Firma SCWS w Leśnej koło Lubania pilnie zatrudni spawaczy. Dodatkowym atutem będzie znajomość rysunku technicznego. Oferujemy stabilną umowę o pracę lub współpracę B2B. Zadzwoń 606-924-117 lub wyślij CV na adres biuromaupa.e/konstrukcje/stalowe.pl. SCWS. Dołącz do profesjonalnego zespołu.
3: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
4: Lidl, to się opłaca.
2: Po reklamie.
5: Muzyczne radio.
1: Niezapomniane hity wszechczasów.

Tak, w Muzycznym Radiu co godzinę Alex Warren i piosenka, którą mocno wam dziś polecamy, Paradise. Wrócimy za niecałe 60 minut ponownie z tym nagraniem, 12 minut do południa.

Eric Prydz i ponadczasowe, absolutnie ponadczasowe piano. Antonio Banderas teraz u nas, bo to niezapomniane hity wszechczasów. Przecież 10 minut do południa i po polsku na pewno przed wiadomościami grać będziemy.

0: nowy plan!
1: Reklama. KGHM Polska Miedź S.A. oraz jedna z wiodących amerykańskich globalnych firm surowcowych BHP World Exploration Incorporated podpisały list intencyjny określający ramy rozmów na temat potencjalnych obszarów współpracy. Dokument stanowi punkt wyjścia do dalszego dialogu między dwoma ważnymi podmiotami sektora wydobywczego, w tym do wymiany doświadczeń, identyfikacji wspólnych inicjatyw oraz poszukiwania rozwiązań wspierających efektywność operacyjną.
2: Po reklamie.

0: Robert Miller, w muzycznym radiu. Nagranie zatytułowane Freedom. Można się pomylić, trzeba chyba czytać trochę dłużej, nie tak szybko. 12 już na zegarach, a to oznacza, że czas na wiadomości.
1: To jest muzyczne radio. Minęła godzina.
0: 12.
1: Czas na wiadomości.
2: Jesień będzie cieplejsza niż zwykle, twierdzą synoptycy. Potem nowe ustalenia w sprawie ubiegłotygodniowej katastrofy kolejowej i ciężkie zadanie Lecha. Zagra z drużyną z Premier League. Marcin Krzemiński, witam i zapraszam. Tegoroczna jesień będzie cieplejsza niż zwykle. Wynika z długoterminowych prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. To efekt ponadprzeciętnie wysokiej temperatury globalnej, a także napływających nad Europę mas powietrza znad Afryki. Może się to przełożyć na krótsze okresy grzewcze, ale nie zredukuje to smogu, mówi profesor Bogdan Chojnicki z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
3: Wyższa temperatura na pewno redukuje emisję, bo nie używa tylu opału, natomiast to niech nie uspokaja, bo gdy przychodzi bezwietrzna pogoda, to ten dym on będzie zalegał i będzie z nami. To szczególnie powiedzmy jakieś takie nocne czy poranne okresy.
2: Ciepła i bezdeszczowa jesień może natomiast wydłużyć okres suszy i zagrożenia pożarowego. Maszynista przesłuchany i potwierdza się pierwotna wersja dotycząca ubiegłotygodniowej katastrofy kolejowej pod Radomiem. Takie są nowe doniesienia z prokuratury. Z zeznań wynika, że ciężarówka, która uderzyła w pociąg, miała wjechać na przejazd kolejowy na czerwonym świetle. Pociąg jechał wtedy z prędkością 117 km na godzinę. Kierowcy betoniarki na razie śledczy przesłuchać nie mogą.
4: Stan kierującego ciężarówką jest nadal określany jako ciężki. Nie ma możliwości wykonania czynności z tym panem.
2: Wyjaśnia Aneta Guść z prokuratury okręgowej w Radomiu. W wypadku zginęła jedna osoba, kilkanaście zostało rannych, trzy ciężko. Straty podliczyła też kolej. To kilkanaście milionów złotych. Uwaga, na Lubelszczyźnie znów zawyją syreny. Tym razem ćwiczenia będą dotyczyć powiatu łęczyńskiego. Do mieszkańców tego regionu trafiły już alerty RCB. Test alarmu odbędzie się w godzinach od 12, czyli właśnie powinien ruszać do 15. Służby apelują o zachowanie spokoju. Kuracjusze masowo rezygnują z pobytu w sanatorium. W pierwszej połowie roku z wyjazdów zrezygnowało aż 12 tysięcy osób, a straty uzdrowisk sięgnęły 75 milionów złotych. Do sanatorium w Inowrocławiu nie przyjeżdża co piąty pacjent ze skierowaniem, wylicza Jolanta Sosnowska z uzdrowiska Solanki.
5: Skala problemu jest dość duża, zwłaszcza w okresach zimowych i późnojesiennych. Te miejsca, które były nieobłożone, niestety, no przynoszą straty, tak? Dlatego, że kadra musi być zatrudniona, musimy być przygotowani na przyjęcie takiej ilości gości. Jeżeli ich nie ma, no to nie mamy innych gości w to miejsce.
2: Dlatego Narodowy Fundusz Zdrowia apeluje do pacjentów o jak najszybsze informowanie o rezygnacji z wyjazdu. Jagiellonia grę w fazie ligowej Ligi Europy rozpoczęła od porażki 1-2 z Olympiakosem Pireus. Dziś wydaje się jeszcze trudniejsze zadanie czeka Lecha Poznań. Zagra z triumfatorem ostatniej edycji Ligi Konferencji Crystal Palace. Trener kolejorza Nils Frederiksen uważa jednak, że pojedynek z tak uznaną marką jest najlepszą motywacją.
6: Zawsze, gdy grasz z rywalem z Premier League, to wiesz, że po drugiej stronie boiska czeka cię dużo jakości i tego jestem pewien, ale to też jest jedna z przyczyn, dla których tak mocno czekamy na to spotkanie.
2: Pierwszy gwizdek o 21:00.
1: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja, pełna słońca bez końca. Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z Muzycznym Radiem.
0: Sprawdzamy, co dzieje się na dolnośląskich trasach. Kierowcy powinni uważać na autostradzie A4 przy węzłach Pietrzykowice i Kąty Wrocławskie. Trwają prace przy barierach energochłonnych, a między Bielanami Wrocławskimi i Pietrzykowicami również prowadzone są roboty. Na DK5 w rejonie Ronda Mielęcin obowiązują utrudnienia. Szczególnie uważać trzeba będzie wieczorem. Wtedy rozpoczną się kolejne etapy prac na A4 w rejonie Budziszowa, Udanina, Gościsławia, Kostomłotów i Kątów Wrocławskich.
1: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z Muzycznym Radiem.

0: telefon 792 15 15 15 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Drodzy legniczanie, trwa głosowanie na projekty zgłoszone do Legnickiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2027. Twój głos ma znaczenie. Wejdź na stronę lbo.legnica.eu lub odwiedź jeden z punktów do głosowania. Razem zmieniajmy nasze miasto. Maciej Kupaj, prezydent miasta Legnicy.
3: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
5: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
6: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Wszystkich stolarzy, projektantów, architektów z branży meblowej zapraszamy na największe targi firmowe branży meblarskiej w regionie. 18 września od 9 do 16. Teren firmy Toyowo przy ulicy Meblowej 2 w Jeleniej Górze. 33 wystawców czołowych marek. Nowości, inspiracje i spotkania z ekspertami. Więcej na Facebooku Meblowa 2.
9: Po reklamie.
10: Muzyczne radio.
11: Muzyczne Radio Lato.
12: W tym tygodniu gramy dla Was tak.

Niezapomniane hity wszechczasów, no i właśnie Mów Mi Elvis, to był spory przebój grupy formacji Nieżywych Schabów, zresztą mieli oni naprawdę całą masę i całą bibliotekę wielkich przebojów i hitów, no ale to Mów Mi Elvis chyba zna każdy, lata 90. dziś wzięliśmy na tapet w programie Niezapomniane hity wszechczasów i pewnie jeszcze do lat 90. chętnie będziemy wracać. Miley Cyrus ostatnio pochwaliła się swoją najnowszą piosenką, chyba mogę powiedzieć, że jeszcze w tym tygodniu ta najnowsza piosenka będzie hit typem naszej stacji, więc koniecznie bądźcie z nami, ale w naszym programie, kiedy to sięgamy po przeboje muzycznego radia, wracamy do piosenki Flowers. Piękne nagranie, które pojawiało się na samym szczycie naszych list, na pewno na hit planecie i do dziś bardzo lubimy po to nagranie wrócić. Więc proszę bardzo, Flowers od Miley Cyrus, za chwilę również Santana, Smooth, no i grupa Myslowic z nagraniem Sprzedawcy Marzeń. Bądźcie z nami, o 12.30 informacje prosto z Dolnego Śląska.

0: Reklama. Jesień pełna barw i rodzinnej radości? Odwiedź Centrum Ogrodnicze Zielony Świat Ogrodu w Pisarzowicach. Czeka na Ciebie ogromny wybór roślin, barwnych wrzosów, a także największa oferta stroików, zniczy, kwiatów sztucznych oraz kompozycji nagrobnych. A dla najmłodszych mamy prawdziwą niespodziankę. Otworzyliśmy Park Dmuchańców Wesołe Wybryki, a w nim aż 7 megadmuchańców do szalonej zabawy. Gwarantujemy mega atmosferę, uśmiech od ucha do ucha i super zabawę dla całej rodziny. Zielony Świat Ogrodu Pisarzowice. Zapraszamy!
1: Nawet niewielkie odchylenie geometrii kół może pogorszyć komfort jazdy i trwałość Twojego auta. Q-Service Autoserwis Bieniarz ustawi zbieżność od ręki. Dzwoń 75 64 44 007. Więcej na Facebooku. Zbieżność od ręki. Tylko w Q-Service Autoserwis Bieniarz. Jelenia Góra Wolności 150.
2: Oddychaj zdrowiem i żyj pełnią energii. Normobaria Jelenia Góra to tlenoterapia i noclegi w komorze normobarycznej, które wspierają organizm po operacji. W leczeniu wielu chorób poprawiają wydolność sportową. Umów się na seans. Telefon 797 450 661. Jelenia Góra, Wincentego Pola 29.
0: Po reklamie.
3: Sponsorem prognozy pogody są płytki Rokitki koło Chojnowa. Dystrybutor płytek ceramicznych. www.płytkirokitki.pl.
0: Pogoda.
4: Zbliża się 12.30, w okolicach 17 stopni teraz, przyjaśnienie i rozpogodzenia. Zachmurzenie myślę, że niewielkie. Na pewno nie takie, które będzie powodować nam jakiekolwiek opady deszczu. 20 stopni dzisiaj w okolicach Wrocławia. W Jeleniej ciutkę chłodniej, bo 18 maksymalnie. Bardziej pogodnie, jeszcze więcej tego słońca i cieplej będzie jutro. 20 na pewno jutro, 20 przekroczy stopni w okolicach Wrocławia i Legnicy. Jutro przejaśnienie i rozpogodzenia jeszcze większe, nie inaczej zresztą będzie w sobotę. Piękne 3 dni teraz, czwartek, piątek i sobotę. W niedzielę już zacznie się robić pochmurno i w niedzielę już prognozowane są późnym wieczorem i w nocy opady deszczu.
3: Sponsorem prognozy pogody są płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych. www.płytkirokitki.pl.
5: Kurier Dolnośląski.
6: 35. Forum Ekonomiczne w Karpaczu odbyło się w tym roku pod hasłem Architektura Nowego Porządku – Stabilność w czasach zmian. W wydarzeniu, które zakończyło się w ubiegłym tygodniu, wzięło udział ponad 6 tysięcy gości, w tym politycy, przedsiębiorcy, naukowcy i samorządowcy. Program obejmował 8 głównych obszarów – gospodarkę, politykę międzynarodową i bezpieczeństwo, AI, forum, forum cyfryzacji, forum ochrony zdrowia, forum regionów, społeczeństwo oraz zrównoważony rozwój. Taki układ dobrze oddawał zakres tematów, które przez 3 dni wracały w rozmowach. Od bezpieczeństwa państwa i konkurencyjności gospodarki po sztuczną inteligencję, energetykę, demografię i przyszłość ochrony zdrowia. Silną reprezentację miał także świat nauki, mówi Paweł Gancarz, marszałek województwa dolnośląskiego.
7: 6 tysięcy uczestników, 500 przedstawicieli mediów z Polski i zagranicy, 1200 samorządowców, 900 uczestników delegacji zagranicznych, 150 uczelni, 500 naukowców, przedstawicieli świata nauki. To kolejny rekord. Z drugiej strony potwierdzenie kontynuacji tego wyjątkowego wydarzenia dla Polski, dla tej części Europy, dla Dolnego Śląska. Bardzo serdecznie chciałem podziękować głównym organizatorom, panu Zygmuntowi Berdychowskiemu, reprezentującemu Instytut Studiów Wschodnich, miastu Wrocław, miastu Karpacz. To jest ten trzon, który oczywiście jest obudowany dodatkowymi podmiotami, które wspólnie przez cały rok tworzą to wydarzenie, którego dzisiaj mamy zwieńczenie. Mnóstwo uczestników z różnych formatów, ponad 100 parlamentarzystów, przedstawiciele rządu polskiego. Wyjątkowe miejsce, wyjątkowe wydarzenie. Oprócz paneli, spotkań, to oczywiście też szereg nowych inicjatyw. Po raz pierwszy Międzynarodowe Forum Polsko-Czeskie, po raz pierwszy kolejna zagraniczna inicjatywa Forum Polsko-Chińskie, ale też mnóstwo spotkań, głównie takich, które dają konkretny, namacalny efekt.
6: Po 35 edycjach Forum Ekonomicznego, w tym 7 w Karpaczu, nie trzeba już specjalnie tłumaczyć jego miejsca w polskim kalendarzu gospodarczym i politycznym, podkreśla Zygmunt Berdychowski, przewodniczący Rady Programowej Forum Ekonomicznego.
8: Nie byłoby nas tutaj w Karpaczu, nie byłoby Forum Ekonomicznego tak dobrze przygotowanego, gdyby nie współpraca z samorządem Dolnego Śląska, gdyby nie współpraca z województwem, z miastem, z instytucjami, które wspierają nas w tym, aby przygotować organizacyjnie forum na jak najwyższym poziomie. Przez kolejne 5 lat Forum Ekonomiczne w Karpaczu będzie odbywało się w tym miejscu, w tym czasie, na dotychczasowych zasadach.
6: tegorocznym programie forum obok klasycznej gospodarki i polityki znalazły się AI, cyberbezpieczeństwo, odporność systemu ochrony zdrowia, demografia i transformacja energetyczna. Jednocześnie nie zniknęły tematy regionalne i samorządowe, które od lat są istotną częścią forum. Mówi Jerzy Pokój, przewodniczący Sejmiku Województwa Dolnośląskiego.
9: Spotkanie biznesu, spotkanie twórców, to jest ważne, dlatego że przez ostatnie lata przynosi sporo sukcesu, tak w gospodarce, tak jak w biznesie i w życiu społecznym każdego mieszkańca. Ja bym powiedział, że to dotyczy tak Karpacza, tak powiatu Dolnego Śląska i Polski, dlatego że informacja biegnie do Francji, do Holandii, do Niemiec, ale również na Ukrainę, Węgry, Słowację. No cóż więcej można sobie wymarzyć? 3 dni spotkania to wiedza o naszym regionie. Nie tylko w Polsce.
6: 35. Forum Ekonomiczne odbywające się pod hasłem Architektura Nowego Porządku – Stabilność w czasach zmian potwierdziło status największej i najważniejszej konferencji polityczno-gospodarczej w Europie Środkowo-Wschodniej. Wydarzenie cieszyło się rekordowym zainteresowaniem, przyciągając na Dolny Śląsk gości z przeszło 60 krajów. Podkreśla Michał Rado, wicemarszałek województwa dolnośląskiego.
10: Zapisy zostały zamknięte kilka dni przed terminem, ponieważ nie było już fizycznie miejsc, więc jak widać świat nauki, świat biznesu, świat polityki ma to wydarzenie zapisane w kalendarzu na stałe i tutaj przyjeżdża. Pamiętajmy też o tym, że osoby, które tutaj są na ten dzień, dwa, trzy, chętnie później wracają na Dolny Śląsk. My wszędzie powtarzamy, my pokazujemy, że to jest tylko namiastka Dolnego Śląska i że warto tutaj wrócić i ci ludzie tutaj wracają, więc się opłaca? Tak, opłaca się, warto i przez kolejne 5 lat również to forum będzie się tutaj odbywać.
5: Kurier Dolnośląski.

0: Reklama.
1: Pan Rembiszewski?
2: We własnej osobie. Lotto, poproszę.
3: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
4: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Trudno to opisać słowami, ale kiedy to zobaczysz i poczujesz, zechcesz jeszcze więcej. Spójrz na świat przez szkła progresywne JZO. Poczuj komfort widzenia na każdą odległość. Jedne okulary do dali, bliży i odległości pośrednich. Szkła progresywne JZO kupisz w Optyk Okular w Jeleniej Górze przy ulicy Sudeckiej 14 pod teatrem. Teraz promocja. Szkła progresywne JZO 50% taniej, a druga para o tych samych parametrach aż o 90% taniej. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent wyrobu medycznego JZO SA z siedzibą w Jeleniej Górze. Podmiot prowadzący reklamę Optyk Okular Jelenia Góra, ulica Sudecka 14 pod teatrem.
6: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
7: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
8: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
7: Twoja definicja dobrego snu.
9: KGHM Polska Miedź SA oraz jedna z wiodących amerykańskich globalnych firm surowcowych BHP World Exploration Incorporated podpisały list intencyjny określający ramy rozmów na temat potencjalnych obszarów współpracy. Dokument stanowi punkt wyjścia do dalszego dialogu między dwoma ważnymi podmiotami sektora wydobywczego, w tym do wymiany doświadczeń, identyfikacji wspólnych inicjatyw oraz poszukiwania rozwiązań wspierających efektywność operacyjną.
10: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
11: Bad Element Polska, lider w produkcji modułów łazienkowych, poszukuje płytkarzy glazurników. Nawiążemy współpracę B2B z firmami lub osobami prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą. Osoby bez doświadczenia doszkolimy. Praca w hali produkcyjnej w Rakowicach Małych. Wynagrodzenie miesięczne nawet do 30 tysięcy złotych brutto. Kontakt pod numerem 795-135-215. 795-135-215.
12: Po reklamie.
13: Niezapomniane hity wszechczasów.
14: W muzycznym radiu.

0: Sanach i Dawid Podsiadło. Niektórzy mówią, że to jedna z najfajniejszych, najpiękniejszych polskich piosenek. Zresztą tacy artyści jak Sanach i Dawid Podsiadło to raczej jest gwarancja tego, że piosenka przypadnie do gustu i zostanie w głowie na długo, a później będziemy chodzić teraz przez cały dzień i nucić, prawda? Jest coś takiego, że się później chodzi i nuci. Bardzo możliwe, że właśnie tak będzie od teraz. Ostatnia nadzieja, kwadrans do godziny 13. 17 dzień września i czwartkowe już popołudnie, które polecamy wam oczywiście spędzić z muzycznym radiem. Enrique Iglesias, Sandra i grupa Perfect do godziny 13. Ja dziękuję za nasze dzisiejsze spotkanie. Sebastian Wysoczański, fajnego, udanego popołudnia życzę, ale jeszcze mamy...
1: Muzyczne radio.
2: To jest nasz dzisiejszy hit tip.
0: Taki to wyjątkowy utwór. Co godzinę hit tip. Alex Warren, Emerald Eyes. Posłuchajcie raz jeszcze. Do usłyszenia. Fajnego dnia.

0: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
2: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
1: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
3: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy lody familijne Creamit 1 litr, tylko za 5,99. Ręcznik papierowy, ale dobre. Gigarolka jedynie po 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
1: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 40 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 40 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Jesień w Borach Dolnośląskich smakuje najlepiej w Zamku Kliczków. Przyjedź na grzyby, na ryby lub na rowery. Odetchnij leśnym powietrzem, odkryj malownicze trasy i spędź czas dokładnie tak, jak lubisz. Zamek Kliczków, perła Borów Dolnośląskich, zaprasza. Od 25 lat tworzymy sztukę i kulturę gościnności. Szczegóły na kliczków.com.pl.
9: 19 września, Jaroszówka koło Chojnowa. Power Dance Club Rotation 2.0. Na pożegnanie lata zagrają Nils Van Gogh, Maciej Wowk, DMC, DJ Ocek, Cezary Machej, Fafak i inni. Strefa Gastro, wstęp wolny. Organizatorzy: wójt gminy Chojnów Andrzej Pysz oraz Andrzej Kupczyk i Festival Team. Gmina Chojnów z wizją na przyszłość. Patronat Muzyczne Radio.
10: Po reklamie.
11: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
12: 13.
11: Czas na wiadomości.
13: Syreny i alerty rządowe na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu. W Sejmie rządowa informacja o wzmocnieniu obronności. Za chwilę też z przymrużeniem oka o cenach paliw. Marcin Krzemiński. Syreny zawyły godzinę temu na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu. Lotniska w Lublinie i Rzeszowie czasowo wstrzymały działanie. Wojsko poderwało myśliwce, a do mieszkańców osób przebywających w tych regionach alerty rozesłało Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Informowało w SMS-ach o zagrożeniu atakiem z powietrza i apelowało, by znaleźć bezpieczne miejsce. To w związku z rosyjskim atakiem w Ukrainie blisko polskiej granicy. Przed chwilą wojsko przekazało, że 4 km od granicy polsko-ukraińskiej najprawdopodobniej uderzył w cel lub został zestrzelony dron. W związku z tym, że był to szybko zbliżający się do polskiej granicy bezzałogowiec odrzutowy, podrywano myśliwce. A wszystko to działo się w momencie, gdy w Sejmie trwała debata po informacji rządu na temat działań na rzecz wzmocnienia obronności. Wiceminister Obrony Narodowej zapowiedział zabezpieczenie blisko 500 km wschodniej granicy Polski do końca tego roku. Inwestycje prowadzone są w ramach programu Tarcza Wschód.
14: 270 kilometrów to tak zwane tereny no-go, nieprzejezdne, zabagnione tereny, które są puszczą. W związku z tym deklarujemy, że do końca tego roku, licząc zarówno magazyny, rozbudowę linearną, jak i tereny nieprzejezdne dla wroga, będzie to zabezpieczenie około 470 kilometrów granicy państwa.
13: Mówił w Sejmie wiceminister Cezary Tomczyk. Rządowej informacji posłowie domagali się po ostatnich atakach Rosji na Ukrainę tuż przy granicy z Polską. Na temat bezpieczeństwa Polski z rządzącymi rozmawiać będzie też prezydent. Dziś spotka się z ministrem koordynatorem służb specjalnych, jutro z ministrem obrony. Uwaga kierowcy, zablokowana po śmiertelnym wypadku krajowa dwójka między Białą Podlaską i Terespolem. W miejscowości Hola auto osobowe zderzyło się z ciężarówką przewożącą drzewo. Na miejscu zginął kierowca osobówki. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze 2 godziny. Prawie 650 pociągów było opóźnionych o łącznie ponad 13 tysięcy minut z powodu awarii w Katowicach wczoraj rano, przekazało PKP PLK. Odwołano w sumie 76 pociągów, z czego 44 na całej trasie. Awaria urządzeń sterowania ruchem na stacji Katowice trwała w sumie 8 godzin, ale nałożyły się na nią kolejne awarie w Sosnowcu, gdzie pojawiły się kolejne opóźnienia. PKP nie informuje o przyczynach i okoliczności awarii. Śledztwo w tej sprawie prowadzi policja pod nadzorem prokuratury. Ceny paliw rosną. Kierowcy obserwują te podwyżki z dużą troską o portfele, ale też z coraz większym dystansem. Tym, co nawet przy dystrybutorze potrafi wywołać uśmiech, jest rzut oka na paliwowe pylony, na których w wielu przypadkach wyświetlacze są przygotowane tylko na 3 cyferki.
5: Zmieści się ta jedynka z przodu?
6: Musimy przyjąć euro.
5: A póki co?
6: Nie mam pojęcia, myślę, że się zmieści, że nie będziemy mieli wyjścia. Po prostu przestaniemy robić dziewiątki po przecinku.
5: 9,99 to jest maksymalna teoretycznie.
10: Zgadza się, bo sam pracowałem na stacji, nie da się więcej. Nie mieliśmy procedury nigdy.
5: A ma pan pomysł?
10: Możliwe dokleić.
12: Bo na samoprzylepnej tej dwustronnej.
13: Miejmy nadzieję, że jednak niczego nie będzie trzeba doklejać.
8: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato.

0: Reklama. To jeszcze nie koniec sezonu na idealny trawnik. Perfekcyjnie przycięty. Każdego dnia. Roboty koszące Husqvarna Automower. Inteligentna technologia, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Teraz na wybrane modele czekają specjalne oferty i gwarancja nawet do 5 lat. Promocje obowiązują do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Zapytaj o szczegóły najbliższego autoryzowanego dealera Husqvarna lub sprawdź na www.husqvarna.pl.
1: Po reklamie.
2: Muzyczne Radio Lato.
3: W tym tygodniu gramy dla Was.

0: Dość, no i jednocześnie 13 minut po godzinie 13.
1: Muzyczne Radio Lato.
0: W kalendarzu natomiast czwartek, 17 dzień września. No i niestety, ale to ostatni czwartek podczas tegorocznego lata. Zleciało to ekspresowo, czas powoli już wyciągać kalesony z szafy. No ale w tym pozostałym czasie, i to macie moje słowo, zrobimy co w naszej mocy, abyście zapamiętali tegoroczne lato najlepiej jak tylko można. Patryk Łasica, witam was na falach Muzycznego Radia. A przed nami kolejna porcja muzycznych newsów. Zaraz po nich natomiast nasza piosenka dnia.
1: Muzyczne Radio.
2: Klubowo, muzycznie, nowo i festiwalowo. Dziś Music News, a to za sprawą takich artystów jak David Guetta i High Payton, Kai Aleksandro i Tiesto. Sprawdźmy zatem szybko szczegóły. Tomek Dudkiewicz i Music News. Witamy i zapraszamy. Światowe ikony muzyki klubowej David Guetta i High Payton zaprezentowali swój kolejny wspólny utwór You and I, Me and You. Kompozycja stanowi klasyczny, nostalgiczny motyw, który w nowej aranżacji zyskał drugie życie jako flagowy taneczny hit najbliższych miesięcy. Premiera You and I, Me and You to kolejny etap niezwykle owocnej współpracy Getty i High Paytona. Nowy singiel idealnie łączy bezkompromisowe, brzmieniowe uniwersum Future Rave, z którego słynie High Payton, z uniwersalnym wyczuciem popowo-klubowej przebojowości utworu Davida Getty. Teraz przenosimy się do Norwegii, niemalże wprost ze sceny największego skandynawskiego festiwalu w Oslo, gwiazda pop muzy Kai Aleksandro prezentuje swój najnowszy singiel Tight. Premiera utworu odbyła się dzień po występie tego artysty na tym właśnie festiwalu i otwiera nowy rozdział w jego karierze po sukcesie debiutanckiego albumu Aura. Tight to porywająca, głęboko osobista kompozycja, stanowiąca symboliczne pożegnanie z przeszłością. Utwór opowiada o przełomowym momencie porzucenia dawnego wcielenia i pełnym zaufania otwarciu się na to, co przyniesie los. Artysta rezygnuje w nim z próby kontrolowania każdego scenariusza na rzecz nienaturalnego biegu wydarzeń, dostarczając słuchaczom pełen emocjonalnej siły hymn. Nowy singiel wyznacza kierunek nadchodzącej europejskiej trasy koncertowej artysty. Projekt wyróżnia się niespotykanym dotąd poziomem zaangażowania społeczności. Ponad milion fanów Kaila otrzyma bezpośredni wpływ na przebieg tej trasy. Za pośrednictwem mediów społecznościowych słuchacze będą współdecydować o kluczowych elementach widowisk i codziennego życia w trasie. Music News. I na koniec wydarzenie, jakich mało. 19 czerwca na stadionie Legii Warszawa w ramach Warsaw Music Festival wydarzy się coś, czego świat muzyki elektronicznej nie widział od ponad dwóch dekad. Tiesto in Concert powraca po raz pierwszy od 2004 roku i po raz pierwszy odbędzie się w Polsce. Będzie to jedyny taki koncert w Europie i wydarzenie unikalne w skali światowej. Tego wieczoru legenda elektroniki zagra specjalny 4-godzinny set, sięgając do muzycznych korzeni swojej kariery. To właśnie pod szyldem Tiesto in Concert w 2003 roku Tiesto jako pierwszy DJ na świecie zagrał solowy koncert stadionowy. Rok później format wrócił w jeszcze większej skali, a ostatnio Tiesto in Concert odbyło się w listopadzie 2004 roku. Projekt przeszedł do historii jako jeden z momentów, które na zawsze zmieniły skalę DJ-skich występów. Dziś Tiesto ponownie coraz mocniej sięga do brzmień, od których zaczynał swoją karierę, i to właśnie Warszawa będzie miejscem kolejnego rozdziału tej niesamowitej historii. 19 dzień czerwca. Stadion Legii Warszawa w ramach Warsaw Music Festival stanie się gospodarzem wielkiego powrotu Tiesto in Concert. Zainteresowanie tym wydarzeniem jest tak olbrzymie, że bilety na warszawski koncert sprzedały się praktycznie w ciągu 24 godzin. No to tak zupełnie na koniec, łapcie jeszcze kilka gorących premier prosto z playlisty Muzycznego Radia. New Inki, Thousand Stars, Teddy O, I'm Missing You i Armin Van Buuren z nową wersją utworu Tokas Miracle. Tomek Dudkiewicz i Music News, dziękujemy za uwagę, do miłego następnego.
1: Muzyczne Radio.
0: No i na deser jak zawsze czas na premierę, coś co nas bardzo rozgrzeje. Prima Donna i Two Colors.
1: Muzyczne Radio. To jest nasza piosenka dnia.

0: Klasyczne Radio Lato. Reklama.
1: Mamuś, co ma torbę i nie chodzi na zakupy? Kangur!
2: Poznaj kangura, pandę, wydrę oraz inne zwierzęta w naszym zoo. Görlitz Zitauerstrasse 43, www.nasze-zoo.pl.
3: Polska Noc Kabaretowa 2026. Siedmiu wspaniałych. Najlepsze polskie kabarety w premierowej odsłonie najlepszego humoru. Kabaret Nowaki. Kabaret Skeczów Męczących. Igor Kwiatkowski. Kabaret Moralnego Niepokoju. Kabaret Smile. Mariusz Kałamaga. Prowadzenie Kabaret K2. 4 października Lubin. Regionalne Centrum Sportowe. Informacje i bilety polskanockabaretowa.pl.
4: Czy polscy i niemieccy uczniowie mogą znaleźć wspólny język? Podczas warsztatów w Łukasiewicz-Port młodzież z obu stron granicy wspólnie mierzy się z naukowymi wyzwaniami, eksperymentuje i poznaje się poprzez działanie. Zapraszamy szkoły z pogranicza polsko-saksońskiego. Zapewniamy transport i wyżywienie. Kontakt ogrody.doświadczeń@port.łukasiewicz.gov.pl. Warsztaty realizowane są w ramach projektu Transgraniczne Ogrody Doświadczeń współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach programu współpracy Interreg Polska Saksonia 2021-2027.
5: Po reklamie.
6: Minęła godzina 13.30.
7: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
6: Na termometrach już prawie dzisiejsze wartości maksymalne. 19 stopni tyle wynosi średnia na Dolnym Śląsku, no i w ciągu godziny zyskamy jeszcze 1 stopień. I tak naprawdę dość długo pocieszymy się tą temperaturą maksymalną, bo ochładzać zacznie się niemalże przed samym zachodem słońca. Dziś wypada on minutę po godzinie 19, w nocy około 13 stopni. Ciśnienie na poziomie 1016 hektopaskali i stabilnie pozostanie w tych okolicach. Wiatr wschodni, porywy do 6 metrów na sekundę. Jeśli chodzi o opady deszczu, dziś raczej jesteśmy od nich wolni. No i co ważne, istnieje duża szansa na słońce.
7: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
0: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
6: A co słychać w regionie od strony informacyjnej, opowie Beata Nowicka.
8: Od głośnych protestów pod Legnicką Kurią w obronie odsuniętego księdza przez azjatyckie legendy w blasku tysięcy świateł w Jeleniej Górze, aż po intymne, rodzinne dramaty na scenie teatru Cypriana Kamila Norwida.
9: Słuchacie raportu regionalnego.
8: Zapraszam na informacje. Ponad kilkadziesiąt osób z Krzeszowa przyjechało do Legnicy, by z transparentami zaprotestować w obronie odsuniętego od parafii księdza Łukasza Langenferda i żądać spotkania z biskupem Andrzejem Siemieniewskim.
10: Do środka siedziby diecezji dostała się tylko niewielka delegacja wiernych. Pozostali protestujący czekali przed kurią na informacje o przebiegu rozmów.
11: Byliśmy kilka tygodni temu, nie przyjął nas. Przyjechaliśmy nie, żeby tu robić jakąś zadymę i wstyd, tylko żeby nas przyjął i wyjaśnił nam to. Dlaczego zawiesił proboszcza?
12: Od biskupa oczekujemy prawdy, żeby powiedział, dlaczego odsunął księdza i w taki sposób. Po prostu chcemy, żeby biskup powiedział nam prawdę. Tylko to, tylko prawdę.
10: Ksiądz Łukasz Langenfeld został kilka dni temu odsunięty od pełnienia obowiązków proboszcza. Rzecznik diecezji informował, że decyzja ma związek z podejrzeniem popełnienia przez duchownego przestępstwa. Parafianie nie zgadzają się jednak z takim przedstawieniem sprawy. Twierdzą, że proboszcz od 2 lat próbował uporządkować problemy, które ich zdaniem pozostały po jego poprzedniku. Chodzi m.in. o składowanie odpadów na terenie należącym do parafii.
13: Domagamy się przede wszystkim, żeby ksiądz proboszcz został przywrócony na proboszcza naszej parafii, żeby mógł odprawiać mszę.
10: Wierni chcą, by ksiądz Langenfeld wrócił do Krzeszowa i zapowiadają, że jeśli rozmowy w kurii nie przyniosą oczekiwanego rezultatu, pojadą z protestem do Rzymu. Do tematu wrócimy. Legnica, Andrzej Stefańczyk, Muzyczne Radio.
8: Od jutra jeleniogórskie cieplice zamienią się w niezwykły świat światła, muzyki i emocji. Wonderland Azja 2026 to 3 dni, podczas których Park Zdrojowy, Plac Piastowski i Park Norweski rozbłysną tysiącem barw, dźwięków i niezwykłych historii. Tym razem zajrzymy do świata azjatyckich legend, mówi prezydent Jeleniej Góry Jerzy Łużniak.
14: Od piątku zaczyna się Festiwal Światła Wonderland Azja, poświęcony Azji, ale na pewno nas zaskoczy, tak jak poprzednio mieliśmy poświęcony wodzie, teraz będziemy mieli poświęcony Azji. I co jest jeszcze istotne, wspaniałe koncerty. Pierwszy dzień będziemy mieli problem, to znaczy nie my problem, ale tu myślę, że przede wszystkim właśnie młodzi ludzie będą zainteresowani. A zwieńczeniem w niedzielę nasza filharmonia, jak co roku, będzie prezentowała się przed mieszkańcami i to będzie muzyka filmowa i wszystkich gorąco zapraszam. Będą dodatkowe autobusy, także nie trzeba przyjeżdżać samochodami. Można przyjechać autobusem. Będzie też dodatkowa linia numer 17, właśnie dedykowana na Festiwal Światła. Także wszystkich mieszkańców, wszystkich zainteresowanych Festiwalem Światła zapraszam do Cieplic w piątek, sobotę i niedzielę.
8: A dla tych, którzy zamiast plenerowych widowisk wolą kameralną atmosferę i głębokie studium ludzkich relacji, wyjątkową przestrzeń otwiera Teatr imienia Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze. Na odnowioną scenę studyjną powraca poruszający spektakl o trudnej więzi matki z dorosłą córką, na który reżyserka Kalina Jagoda-Dębska zaprasza przez cały weekend.
5: Wydaje mi się, że ta przestrzeń jest nasączona wspaniałymi historiami, spektaklami, opowieściami, ale dopiero nasącza się jakimś nowym spojrzeniem, nową energią. Teatr jest w trakcie realizacji dofinansowań i też dofinansowań, jeżeli chodzi o technikę. I na razie wydaje mi się, że to jest takie powolne otwieranie kurtyny na tę salę i na tę przestrzeń.
15: Nazywam się Monika Mikołajczak. Wydaje mi się, że granie w tak małej przestrzeni wymaga ogromnej cierpliwości, czułości i uważności na partnera, partnerkę, z którym się gra na scenie, i dyscypliny.
8: Spektakle jutro i w sobotę o godzinie 19, w niedzielę o 18. A kolejny raport na naszej antenie o 14.30.
0: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
16: Hey, we're Ten Fei and you're listening to Muzyczne Radio. They really love music.

0: Klasyczne Radio Lato. Reklama.
1: Rowery ruszają w Izery. Wsiądź na rower i przeżyj wyjątkowy weekend podczas 12. rowerowego biegu Piastów w Jakuszycach. Dystanse dla każdego od 20 do 105 km. Niesamowity short track, gravel, biegi dla dzieci, strefa expo i atrakcje dla całych rodzin. Po raz pierwszy Mistrzostwa Polski w maratonie MTB. Ścigaj się, kibicuj, przeżyj rowerowe święto w Górach Izerskich. Zapisy trwają. Na wydarzenie zapraszają KGHM Polska Miedź oraz Stowarzyszenie Bieg Piastów.
2: W waszym domu widać kobiecą rękę?
3: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
4: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
0: Po reklamie.
6: Muzyczne Radio Lato. Słoneczne granie na zawołanie.

0: i właśnie tego wam wszystkim życzymy wraz z orkiestrą męskiego grania oczywiście.
1: Muzyczne Radio Lato.
0: Za 15:02, no poranna kawa już oficjalnie przestaje działać, szczególnie po obiedzie. W wyobraźni możecie być już w domu, ale niestety to jeszcze nie ten moment. No i mam dla was coś, co zdecydowanie doda wszystkim energii, a raczej kogoś. Będzie to Alex Warren i jego Emerald Eyes, które ostatnio zawitało na Hit Planetę. No i co ciekawe, zanim zaczął on wyprzedawać trasy koncertowe, to przez jakiś czas mieszkał w samochodzie, także tak jak widać na załączonym obrazku i tak jak będzie słychać, wszystko naprawdę jest możliwe, wystarczy czasami tylko uwierzyć w siebie.
1: Muzyczne Radio.
2: To jest nasz dzisiejszy hit tip.

0: Depeche Mode, z którymi to wspólnie cieszymy się ciszą, a ja tą ciszę przerwę, no i poinformuję, że 3 minuty nam zostały do godziny 14, no i na sam finał, tuż przed serwisem, jeszcze spotkanie z tą oto panią.
1: Cześć, tu Daria Zawiałow, słuchacie muzycznego radia, oni naprawdę kochają muzykę.

Muzyczne Radio Lato. Reklama. Jesień w Borach Dolnośląskich smakuje najlepiej w Zamku Kliczków. Przyjedź na grzyby, na ryby lub na rowery. Odetchnij leśnym powietrzem, odkryj malownicze trasy i spędź czas dokładnie tak, jak lubisz. Zamek Kliczków, perła Borów Dolnośląskich, zaprasza. Od 25 lat tworzymy sztukę i kulturę gościnności. Szczegóły na kliczków.pl.

0: De Vitum Forte żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
2: Mamy to, o, na smartfonach mamy, mamy to.
1: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
3: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy lody familijne Creamit, 1 litr, tylko za 5,99. Ręcznik papierowy, ale dobre. Gigarolka, jedynie po 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
1: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Cześć sąsiad, wpłaciłem zaliczkę na fotowoltaikę.
5: Zaliczka? A po co? Ja wybrałem firmę Fotowoltaika Ryszard Zech i nie pobrali żadnej zaliczki. To lider w branży systemów fotowoltaicznych, magazynów energii i pomp ciepła. 20 lat doświadczenia i ponad 10 tysięcy wykonanych instalacji. Bez pośredników. Robią cały dom na zasilaniu awaryjnym, a nie na gniazdku awaryjnym. Przebiją każdą ofertę. Sprawdź na produkujprąd.myślnik.pl lub zadzwoń 790 790 225. Zaufaj profesjonalistom. Fotowoltaika Ryszard Zech.
6: Po reklamie.
7: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
8: 14.
7: Czas na wiadomości.
9: Kolejny wypadek z hulajnogą elektryczną, dwoje dzieci w szpitalu, potem PKN, czyli prezydencki pomysł na niższe ceny paliw. Najpierw jednak o kolejnym rosyjskim uderzeniu blisko Polski.
10: Była bardzo masywna eksplozja.
9: Mówi premier Donald Tusk. Marcin Krzemiński. Odwołany alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa dla Lubelszczyzny i Podkarpacia o zagrożeniu atakiem z powietrza. Także wojsko przekazało, że zakończyło operowanie lotnictwa w polskiej przestrzeni powietrznej związane z uderzeniami bezzałogowych statków powietrznych Federacji Rosyjskiej na cele na zachodzie Ukrainy. Alarm miał związek z zaobserwowanym 4 km od polsko-ukraińskiej granicy bezzałogowcem.
11: Bardzo szybko zbliżał się, stąd też aktywacja naziemnych systemów. Aktywacja lotnictwa po to, by zabezpieczyć tą przestrzeń powietrzną.
9: Mówi rzecznik Dowództwa Operacyjnego Rodzaju Sił Zbrojnych, podpułkownik Jacek Goryszewski, a premier precyzuje.
12: Bardzo blisko polskiej granicy, niedaleko Jahodina, to jest tam koło Dorochuska. Znowu zaatakowano prawdopodobnie stację benzynową. Była bardzo masywna eksplozja.
9: Mówił premier podczas wspólnej konferencji prasowej z kanclerzem Austrii. Donald Tusk dodał, że podobny nalot miał miejsce dwa dni temu i także w nocy z środy na czwartek.
12: Więc ten 17 września niestety jest wyjątkowym dniem pod względem dzisiejszego bezpieczeństwa.
9: Podsumował premier, nawiązując do przypadającej dziś 87. rocznicy agresji Związku Radzieckiego na Polskę. I jeszcze ważna, uspokajająca informacja od wojska. Huk słyszalny przed południem w centralnej części Polski związany był z przekroczeniem bariery dźwięku przez wojskowe samoloty bojowe, które podrywano właśnie w związku z tym, co działo się na Ukrainie. Kolejny wypadek z dziećmi z hulajnogą elektryczną w tle. Wczoraj w Brągowie pędzący bez kasku 12-latek wjechał w 9-latka, który wychodził z rodzicami z domu. Obaj chłopcy są w szpitalu.
13: Jak wynika z przeprowadzonych badań, doznali obrażeń ciała skutkujących rozstrojem zdrowia trwającym dłużej niż 7 dni.
9: Mówi Rafał Syczew z policji w Brągowie. Hulajnoga została zabezpieczona, bo 12-latek był za młody, by z niej korzystać. Sprawę udostępniania chłopcu hulajnogi elektrycznej rozstrzygnie teraz sąd dla nieletnich. Był rządowy CPN, czyli ceny paliw niżej, powstaje prezydencki PKN, czyli paliwo kosztuje normalnie. Ma on trafić do Sejmu do końca tygodnia, zapowiedział szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker.
14: Proponujemy pełne zwolnienie sprzedaży detalicznej paliw z podatku od sprzedaży detalicznej. Po drugie, propozycja odnowienia możliwości elastycznego obniżenia stawek akcyzy przez ministra finansów. I co najważniejsze w tej propozycji, likwiduje ona źródło problemu poprzez ustawowy limit marż.
9: Posłowie pracują w trybie pilnym nad rządowym projektem ustawy wprowadzającej nowy podatek od zysków spółek paliwowych. Sejm będzie głosował nad rządowym projektem w piątek, potem ustawa trafi do Senatu. Poprzednią ustawę w tej sprawie Karol Nawrocki zawetował. Rząd obiecuje, że jeśli teraz weta nie będzie, to ponownie uruchomi program CPN obniżający ceny paliw.
6: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
8: A na drogach dość spokojnie poza naszą królową polskich szos, czyli A4. Jeśli zmierzacie w kierunku Wrocławia, to czeka Was zator, który rozpoczyna się za Kostomłotami i kończy dopiero na wysokości Pietrzykowic. Następnie droga jest wolna aż do wysokości Przylesia Dolnego. Tam czeka Was kolejny zator w kierunku Krapkowic. Niewielkie spowolnienia również w Krapkowicach. Zakorkowany jest także zjazd na czwórkę we Wrocławiu, to od Mokronosa Dolnego. A jeśli chodzi o resztę tras, tak jak wspomniałem, S1, S3, S5, S6, także A18 czy A8, tutaj czysto i bezpiecznie i trzymamy kciuki za Wasze bezpieczne i szerokie podróże.
0: Autopromocja.
5: Twój głos na antenie muzycznego radia. Jesteś świadkiem nagłego wydarzenia, wypadku, utrudnień na drodze albo innej sytuacji, o której warto poinformować słuchaczy? Wystarczy, że pobierzesz naszą aplikację mobilną z Google Play lub App Store i wybierzesz opcję Nagraj wiadomość głosową. W prosty i szybki sposób Twój komunikat może trafić na antenę. Zatem do usłyszenia w muzycznym radiu.
0: Autopromocja.

0: telefon 792 15 15 15. 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Już wkrótce otwieramy sklep Leroy Merlin w Bolesławcu i szukamy ludzi, którzy tak jak my kochają wnętrza i tworzenie dobrych miejsc. Potrzebni są doradcy klienta, kasjerzy i pracownicy magazynu. Dajemy umowę o pracę, prywatną opiekę medyczną, ubezpieczenie na życie i coś więcej. Poczucie, że jesteś u siebie. Dołącz do ekipy Leroy Merlin. Z miłości do domu, z pasji do pracy. Aplikuj na kariera.leroymerlin.pl lub zadzwoń 690 497 876.
4: KGHM Polska Miedź S.A. oraz jedna z wiodących amerykańskich globalnych firm surowcowych BHP World Exploration Incorporated podpisały list intencyjny określający ramy rozmów na temat potencjalnych obszarów współpracy. Dokument stanowi punkt wyjścia do dalszego dialogu między dwoma ważnymi podmiotami sektora wydobywczego, w tym do wymiany doświadczeń, identyfikacji wspólnych inicjatyw oraz poszukiwania rozwiązań wspierających efektywność operacyjną. Wszystkich stolarzy, projektantów, architektów z branży meblowej zapraszamy na największe targi firmowe branży meblarskiej w regionie. 18 września od 9 do 16. Teren firmy Toyowo przy ulicy Meblowej 2 w Jeleniej Górze. 33 wystawców czołowych marek. Nowości, inspiracje i spotkania z ekspertami. Więcej na Facebooku Meblowa 2.
5: Po reklamie.
6: Muzyczne Radio Lato.
1: W tym tygodniu gramy dla Was tak.

0: Vito Bambino z Alią, no i decyzje. Mogliśmy, ale czasami nawet jeśli coś nam się nie uda, to znaczy, że dokładnie tak być musiało i to też jest okej. Nie ma co walić głową w mur albo płakać nad rozlanym mlekiem. Na zegarach mamy 19 minut po godzinie 14. To jest Muzyczne Radio oczywiście, no i czas na kolejne spotkanie z naszą piosenką dnia. Przed nami berliński duet Two Colors, ich prima donna. I zanim zaczniemy, to nie wiem czy wiecie, ale połowa tego składu to syn gitarzysty legendarnej formacji Rammstein. Wydaje mi się, że bardzo ciekawie muszą spędzać czas przy obiedzie. A teraz koniecznie posłuchajcie, a jeśli wam się spodoba, to także zagłosujcie na stronie muzyczneradio.pl.
1: Muzyczne Radio. To jest nasza piosenka dnia.

0: Brothers i Planet Funk.
1: Drogi na gorąco.
0: A teraz ważna informacja dla kierowców, którzy podróżują krajową 8. Na 108 kilometrze w Kobierzycach w kierunku Wrocławia zapalił się przed momentem pojazd ciężarowy. Jezdnia jest całkowicie zablokowana i tak pozostanie przez najbliższe 2 godziny objazdem drogami lokalnymi. Pozdrawiamy Was i życzymy szerokości.
2: Autopromocja.
1: Twój głos na antenie muzycznego radia. Jesteś świadkiem nagłego wydarzenia, wypadku, utrudnień na drodze albo innej sytuacji, o której warto poinformować słuchaczy? Wystarczy, że pobierzesz naszą aplikację mobilną z Google Play lub App Store i wybierzesz opcję Nagraj wiadomość głosową. W prosty i szybki sposób Twój komunikat może trafić na antenę. Zatem do usłyszenia w muzycznym radiu.
2: Autopromocja.

0: Muzyczne Radio Lato. Reklama. Jesteś doświadczonym spawaczem Mi'kmaq i szukasz stabilnej pracy? Nie przegap tej okazji. Firma SCWS w Leśnej koło Lubania pilnie zatrudni spawaczy. Dodatkowym atutem będzie znajomość rysunku technicznego. Oferujemy stabilną umowę o pracę lub współpracę B2B. Zadzwoń 606-924-117 lub wyślij CV na adres biuro@e-konstrukcje-stalowe.pl. SCWS. Dołącz do profesjonalnego zespołu.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 40 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11.
4: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 40 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Boska to nie przymiotnik. Boska to stan umysłu. Bezpieczeństwo, odwaga, sprawczość, hejt, stawianie granic, bezpieczeństwo finansowe, dezinformacja. O tym będziemy rozmawiać na 6. konferencji boskich. Tego nie da się opowiedzieć, to trzeba przeżyć. 3 października, Karpacz. Bilety na boskiekarkonoskie.org.
0: Po reklamie. Muzyczne Radio. Program pomocy wzajemnej.
6: Mikołaj Janiak jest dotknięty dystrofią mięśniową. Ta rzadka choroba genetyczna powoduje postępujący i nieodwracalny zanik mięśni szkieletowych i sercowych. Aby powstrzymać schorzenie, 10-letni chłopczyk musi być poddany specjalnej terapii genowej. Leczenie jest bardzo kosztowne, oszacowano je na kilkanaście milionów złotych. Dostępne jest m.in. w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Rodzice Mikołaja piszą: z całego serca prosimy, pomóżcie nam zatrzymać czas dla naszego synka. Każda wpłata to nadzieja na spowolnienie choroby. Dziękujemy, że chcecie być częścią naszej walki o życie i sprawność naszego Mikołajka. Bliższe informacje, a także adres do wpłat siepomaga.pl. Mikołaj Janiak, myślnik, zbiórka charytatywna. siepomaga.pl. Mikołaj Janiak, myślnik, zbiórka charytatywna.
7: Minęła godzina 14:30.
5: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Hojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
7: No i w końcu trochę słońca, które raczej zostanie już z nami aż do samego zachodu. Ten rozpocznie się minutę po godzinie 19:00. Na termometrach dzisiejsze wartości maksymalne, które wynoszą 20 stopni w cieniu, to średnia dla regionu. W słońcu około 23-24. Najchłodniej jest na południowym zachodzie, tam około 16 stopni, to w Świeradowie Zdroju, Szklarskiej Porębie, Lubańsk, Gorzelec, Jelenia Góra, tutaj stopni 18. Ciśnienie stabilnie trzyma się poziomu 1016 hektopaskali i takie też pozostanie. Wiatr południowo-wschodni, średnia prędkość w okolicach 3 metrów na sekundę, porywy do 5 metrów.
5: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Hojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
0: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
7: A przed nami kolejny raport regionalny. Przedstawi go Beata Nowicka.
8: Historyczny remont na szczycie Karkonosze, czysta woda w rzece Bóbr i powrót legendarnego zabytku w Lądku Zdroju. W tym serwisie sprawdzimy, jak Dolny Śląsk odnawia swoje najważniejsze symbole po trudnych przejściach.
0: Słuchacie raportu regionalnego.
8: A na początek niecodzienny i bardzo niebezpieczny wypadek w Jaworze na Dolnym Śląsku. Ciężarówka wbiła się w budynek.
9: Kierowca samochodu ciężarowego zjechał z drogi i wjechał w dom. Na miejscu pracują służby. Strażacy z Jawora i z okolicznych ochotniczych jednostek przez godzinę walczyli o to, by wyciągnąć kierowcę tira z częściowo zawalonego budynku. Właśnie przekazali go zespołowi ratownictwa medycznego. Kierowca jest przytomny i żyje. Jak podaje portal Jawor24, do zdarzenia doszło przy skrzyżowaniu ulic Mickiewicza i Myśliborskiej. W rozmowie z nami młodszy brygadier Łukasz Starowicz, oficer prasowy Państwowej Straży Pożarnej w Jaworze, mówi, że teraz strażacy z grupy poszukiwawczej w Wałbrzychu wykonują stabilizację budynku, tak aby strażacy z grup technicznych z Wrocławia i Bolesławca mogli wydostać ciężarówkę poza obrys budynku. Na razie tkwi częściowo w pomieszczeniu garażowym i warsztatowym. W środku, jak mówią świadkowie, najprawdopodobniej nikogo nie było, ale strażacy przeszukają obiekt, kiedy będą mogli dostać się do środka. Policjanci z Jawora ustalają przyczynę tego niecodziennego i bardzo niebezpiecznego zdarzenia. Dla Muzycznego Radia Radio Adrianna Szurman, Wałbrzych Nasze Miasto.pl.
8: Jak już informowaliśmy, umowa na gruntowny remont słynnych spotków, czyli Wysokogórskiego Obserwatorium Meteorologicznego na Śnieżce, została oficjalnie podpisana. Kontrakt o wartości ponad 24 milionów złotych zrealizuje lokalna firma, mówi Grzegorz Sadowski, prezes firmy Prefabrykat.
2: Obiekt znajduje się na terenie Natura 2000. Aby do niego dojechać, trzeba przejechać przez Karkonoski Park Narodowy. Jest wpisany na listę zabytków, także będzie tutaj współpraca z wieloma instytucjami, ale nie boimy się, ta przebudowa to największa przebudowa od otwarcia tego obiektu, czyli od 50 lat. I cieszymy się, że będziemy tego częścią.
8: Wykonawca ma 5 lat na zakończenie prac. Tak długi czas wynika z ekstremalnych warunków pogodowych w Karkonoszach. Tak zwane okno pogodowe, umożliwiające bezpieczne prace budowlane, trwa zaledwie kilkanaście tygodni w roku.
0: Muzyczne radio. Słuchacie raportu regionalnego.
8: Zakaz korzystania z rzeki Bóbr został oficjalnie zniesiony przez wojewodę dolnośląską. Według aktualnych badań jakość mikrobiologiczna wody powróciła do normy i utrzymuje się na stabilnym poziomie.
3: Jednocześnie Rada Naukowa przy Zarządzie Głównym Polskiego Związku Wędkarskiego uznała, że w obecnej sytuacji nie ma też podstaw do dalszego utrzymywania zakazu wędkowania. Jednak do czasu uzyskania pełnych wyników badań ryb rekomendowane jest prowadzenie połowów na zasadzie złów i wypuść. Mimo formalnego uchylenia zakazu służby apelują o rozwagę i przypominają o obowiązujących przepisach prawa wodnego. Odcinek rzeki od zapory w Pilchowicach do zbiornika Rakowice nie posiada statusu kąpieliska ani miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli. Natomiast przy ewentualnym nawadnianiu upraw oraz pojeniu zwierząt nadal obowiązują odrębne, rygorystyczne normy jakości. Bieżący monitoring rzeki nieprzerwanie prowadzą Główny Inspektorat Ochrony Środowiska oraz Sanepid. Jacek Rogulski, Muzyczne Radio.
8: I na koniec Lądek-Zdrój, gdzie na 15-wieczny kamienny most powróci rzeźba świętego Jana Nepomucena. To kopia zniszczonej przez powódź oryginalnej figury.
10: Tak, rzeźba świętego Jana Nepomucena stała na kamiennym moście w Lądku-Zdroju nieprzerwanie od 1709 roku. Oparła się największym kataklizmom i zakrętom historii. Porwana przez szalejącą wodę w czasie powodzi w 2024 roku ani rzeźba, ani jej szczątki nigdy nie zostały odnalezione.
11: To jedna z najstarszych figur w Polsce. Nawet ostatnio była poszukiwana przez pasjonatów z naszego Towarzystwa Historycznego w porozumieniu z fachowcami, którzy mieli odpowiedni sprzęt, żeby eksplorować dno rzeki. No niestety kolejny raz nie udało się.
10: To Tomasz Nowicki, burmistrz Lądka-Zdroju. Rzeźba jednak wróci na swoje miejsce na podstawie fotografii, rycin i opisu z przeprowadzonej kilka lat temu inwentaryzacji. Rzeźba zostanie odtworzona. Udało się na ten cel znaleźć sponsora. Kopię wykona lokalny artysta. Co ciekawe, 15-wieczny most świętego Jana, pomimo iż bardzo ucierpiał w czasie powodzi, to jako jedyna przeprawa w okolicach Lądka nie został doszczętnie zniszczony.
11: I filar, i przyczółki przetrwały. Ta część położona najwyżej z balustradami, z nawierzchnią, ona niestety nie przetrwała, natomiast to udało się wszystko zrekonstruować, bo mamy tutaj do czynienia z rekonstrukcją tego mostu.
10: I dziś jest ponownie jednym z najczęściej odwiedzanych miejsc w Lądku, a święty Jan Nepomucen wróci na swoje miejsce już wiosną przyszłego roku. Z Lądka-Zdroju dla Muzycznego Radia, Jacek Zych.
8: Kolejne doniesienia z regionu za niespełna godzinę.
0: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
12: Hey, what's up guys? I'm Tujamo and you are listening to Muzyczne Radio. They really love music.

0: Alama. Szukasz solidnego ogrodzenia na lata? Promal Ogrodzenia to sprawdzona jakość i fachowy montaż. Nowoczesne ogrodzenia panelowe 3D i 2D oraz stal i profile ocynkowane do produkcji ogrodzeń. Trwałe, estetyczne i odporne na warunki atmosferyczne. Obsługujemy klientów indywidualnych i firmy. Zapraszamy do naszej siedziby. Nowogrodziec, ulica Lubańska 42F. Zadzwoń 609 983 957. Promal Ogrodzenia. Ogrodzenie przywieziemy i zamontujemy. Jesień pełna barw i rodzinnej radości? Odwiedź Centrum Ogrodnicze Zielony Świat Ogrodu w Pisarzowicach. Czeka na Ciebie ogromny wybór roślin, barwnych wrzosów, a także największa oferta stroików, zniczy, kwiatów sztucznych oraz kompozycji nagrobnych. A dla najmłodszych mamy prawdziwą niespodziankę. Otworzyliśmy Park Dmuchańców Wesołe Wybryki, a w nim aż 7 megadmuchańców do szalonej zabawy. Gwarantujemy mega atmosferę, uśmiech od ucha do ucha i super zabawę dla całej rodziny. Zielony Świat Ogrodu Pisarzowice. Zapraszamy!
1: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
2: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
1: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
3: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy lody familijne Creamit 1 litr, tylko za 5,99. Ręcznik papierowy, ale dobre. Gigarolka jedynie po 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
1: Sposób na Twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
0: Szkoły z pogranicza polsko-saksońskiego. Zapraszamy do udziału w polsko-niemieckich warsztatach edukacyjnych w laboratoriach Łukasiewiczport. Uczniowie z Polski i Niemiec wspólnie eksperymentują, rozwiązują zadania i uczą się poprzez praktyczne doświadczenia. Zapewniamy transport i wyżywienie. Kontakt ogrody.doświadczeń@port.łukasiewicz.gov.pl. Warsztaty realizowane są w ramach projektu Transgraniczne Ogrody Doświadczeń, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach programu współpracy Interreg Polska-Saksonia 2021-2027.
5: Jesień w Borach Dolnośląskich smakuje najlepiej w Zamku Kliczków. Przyjedź na grzyby, na ryby lub na rowery. Odetchnij leśnym powietrzem, odkryj malownicze trasy i spędź czas dokładnie tak, jak lubisz. Zamek Kliczków, perła Borów Dolnośląskich, zaprasza. Od 25 lat tworzymy sztukę i kulturę gościnności.

0: zmarnowany czas. Vixen i Tab.
1: Muzyczne Radio Lato.
2: Anusz puszczą nas do domu wcześniej. No taka myśl może pojawić się w głowie, bo na zegarach 11 minut do godziny 15. No i czas na idealny akompaniament, na finisz pracy, na finisz szkoły. Dzisiejszy hit typ, a w nim Alex Warren i Emerald Eyes, utwór, który zadedykował jego ukochanej. Także jeśli dzisiaj jeszcze nie zdążyliście nikomu powiedzieć niczego miłego, to zróbcie to zaraz po wysłuchaniu, albo nawet i w trakcie. Im szybciej, tym lepiej. No a teraz koniecznie dajcie głośniej.
1: Muzyczne Radio.
3: To jest nasz dzisiejszy hit tip.

0: Klasyczne Radio Lato.
1: Cześć, tu Kazik Staszewski. Słuchacie muzycznego radia. Słuchajcie go zawsze, wszędzie i cały czas, jak tylko się da. Mówił Kazik Staszewski.

0: Słuchasz muzycznego radia. Reklama.
1: Matura zdana? Wybierz Karkonoską Akademię Nauk Stosowanych i studiuj bezpłatnie w Jeleniej Górze. U nas zyskujesz praktyczne umiejętności poszukiwane na rynku pracy. Czekają nowe kierunki: kosmetologia i bezpieczeństwo wewnętrzne, ale także marketing, dietetyka i wychowanie fizyczne. Do tego piękny kampus, basen i akademiki. Sprawdź nas na kans.pl.
2: Drodzy legniczanie, trwa głosowanie na projekty zgłoszone do Legnickiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2027. Twój głos ma znaczenie. Wejdź na stronę lbo.legnica.eu lub odwiedź jeden z punktów do głosowania. Razem zmieniajmy nasze miasto. Maciej Kupaj, prezydent miasta Legnic.
3: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w Lidlu. Akumulatorowe narzędzia do ogrodu. Pilarka lub sekator 20 V Parkside. 30 zł taniej. Tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 149 zł.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Dynamiczna wymiana oleju w automatycznych skrzyniach biegów. W najlepszej cenie w Jeleniej Górze. Szybkie terminy, fachowa obsługa i doradztwo. Q-Service, autoserwis Bieniarz. Dzwoń 75 64 44 007. Więcej o promocjach na Facebooku. Dynamiczna wymiana oleju tylko w Q-Service, autoserwis Bieniarz. Jelenia Góra, Wolności 150.
6: Bad Element Polska. Lider w produkcji modułów łazienkowych poszukuje płytkarzy glazurników. Nawiążemy współpracę B2B z firmami lub osobami prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą. Osoby bez doświadczenia doszkolimy. Praca w hali produkcyjnej w Rakowicach Małych. Wynagrodzenie miesięczne nawet do 30 tysięcy złotych brutto. Kontakt pod numerem 795 135 215. 795 135 215.
7: Po reklamie.
8: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
9: 15.
8: Czas na wiadomości.
10: Był rozkaz, by w razie konieczności zestrzelić. Chodzi o drona w pobliżu granicy. Śmiertelny wypadek w kopalni Szczygłowice. Nie żyje górnik. Zatrzymani dwaj mężczyźni w sprawie awarii kolejowej w Katowicach. Marcin Krzemiński. Piloci myśliwców, które poderwano dziś w powietrze, mieli rozkaz zestrzelenia rosyjskich dronów, jeśli wtargnęłyby w naszą przestrzeń powietrzną. Poinformował o tym wiceminister obrony Cezary Tomczyk, dodając, że rozkaz wydał, będąc jeszcze w Sejmie, dowódca operacyjny rodzajów sił zbrojnych.
11: To jest rozkaz z preautoryzacją, to znaczy już pilot nie musi potwierdzać z dowódcą operacyjnym, że ten obiekt jest w zasięgu i czy może strzelać, tylko automatycznie po wykryciu obiektu może dokonać strącenia takiego drona czy rakiety.
10: Alarm na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu ogłoszono, gdy w Sejmie trwało wysłuchanie informacji rządu na temat działań wzmacniających obronność. Alert dostali m.in. mieszkańcy Włodawy, gdzie jest dziś prezydent w związku z rocznicą sowieckiej napaści na Polskę. Jest tam też nasza reporterka Anna Gmiterek-Zabłocka.
12: Alert przyszedł również na mój telefon, tak jak w wielu powiatach w całym województwie. Tutaj we Włodawie ludzie chodzili i chodzą po ulicach. Nie ma jakiejś paniki. Widziałam, że wchodzą i do sklepów, i do apteki, i na cmentarz i generalnie mówią, że są przyzwyczajeni.
13: Staramy się żyć normalnie po prostu.
12: Z moich informacji wynika, że syreny alarmowe zawyły m.in. w Lublinie. W szkołach dyrektorzy podjęli decyzję o ewakuacji uczniów. Młodzież miała zejść do piwnic.
10: Podobnie było w Rzeszowie. Alarm już odwołano. Normalną pracę wznowiły już lotniska w Lublinie i wspomnianym Rzeszowie, które ze względu na czas alarmu zawiesiły loty. Tragedia w kopalni Szczygłowice w Knurowie. Nie żyje 38-letni górnik. Wypadek nastąpił w likwidowanej ścianie wydobywczej podczas demontażu obudowy, podaje Jastrzębska Spółka Węglowa. To siódma w tym roku śmiertelna ofiara wypadków w polskim górnictwie węgla kamiennego. Przyczyny i szczegółowe okoliczności wypadku są ustalane przez służby BHP kopalni oraz Okręgowy Urząd Górniczy w Rybniku. Policja zatrzymała dwóch mężczyzn w sprawie wczorajszej awarii sterowania ruchem kolejowym w Katowicach. To dwaj Polacy w wieku 50 i 55 lat. Byli już karani za przestępstwa przeciwko mieniu. Jutro mają zostać przesłuchani w prokuraturze Katowice Południe.
14: Zostaną im ogłoszone zarzuty oraz zostanie podjęta decyzja w przedmiocie środków zapobiegawczych.
10: Mówi prokurator Dawid Szulik. Śledztwo dotyczy zamachu na urządzenia infrastruktury. Grozi za to do 8 lat więzienia. Wskutek awarii na stacji Katowice opóźnionych zostało w sumie kilkaset pociągów, a kilkadziesiąt odwołano. Uwaga na gęste mgły wieczorem, w nocy i rano. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia dla 5 województw. Chodzi o całą Lubelszczyznę i Podkarpacie, większość powiatów województw świętokrzyskiego i małopolskiego oraz część Mazowsza. Widoczność może tam spaść poniżej 200 metrów. Na koniec jeszcze nietypowy elektryczny autobus przypominający tramwaj, który wyjechał na ulicę Warszawy. Powstał w Hiszpanii, obsługuje linię 106. Bryła pojazdu przypomina kształtem nowoczesny wagon tramwajowy. Jest wyposażony w gniazda USB, z których pasażerowie mogą korzystać w trakcie podróży. Autobus jest na razie w stolicy testowany. Wcześniej przeszedł testy także m.in. w Krakowie i Kraśniku.
8: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja, pełna słońca bez końca.

0: Muzyczne Radio Lato. Reklama.
1: Myślisz o zamontowaniu kamer? To nie przypadek, że nas słyszysz. Fuse Invest, wykonawca kompleksowych systemów monitoringu dla domów i firm, ma dla Ciebie lepsze rozwiązanie. Nie pozostawiaj bezpieczeństwa przypadkowi. Wybierz profesjonalistów. Wybierz Fuse. Wejdź na fuse.com.pl lub zadzwoń 697 077 357. Fuse. Wiemy, jak zrobić to dobrze.
2: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Dziecko to Twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i Twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
4: Po reklamie.
5: Muzyczne Radio Lato.
6: W tym tygodniu gramy dla Was tak.

0: program zaprasza sponsor Ultima Auto. W Wałbrzychu, Jeleniej Górze i Zgorzelcu. Dealer marki Omoda i Jayco.
1: Witajcie za kierownicą Małe i Duże Mobile. Ruszamy w drogę. Dzisiaj w programie Euro NCAP zmieniło sposób oceniania samochodów. Szczegóły już za chwilę, a teraz grupa Chery rośnie w siłę, nie tylko w naszym kraju. Arek Włodarski, zaczynamy.
2: Autoradio.
1: Polskie wyniki, bardzo dobre, wpisują się w dynamiczny rozwój koncernu na całym świecie. Zacznijmy jednak od Europy. W 24 europejskich krajach sprzedaż osiągnęła 208 tysięcy samochodów w tym roku, co oznacza wzrost aż o 200%, licząc rok do roku. Jeszcze szybciej rośnie europejski rynek zelektryfikowanych modeli grupy. Sprzedaż samochodów NEV przekroczyła 100 tysięcy egzemplarzy, zwiększając się o ponad 330% rok do roku. Na koniec sierpnia samochody grupy Chery miały niemal 20,5 miliona użytkowników na całym świecie. Rosnąca obecność w Europie oraz wyniki osiągane na polskim rynku wpisują się w dalszą globalną ekspansję grupy i rozwój jej gamy samochodów zelektryfikowanych. W Polsce, przypomnę, koncern jest reprezentowany przez marki Omoda, Jayco oraz oczywiście Chery. Teraz Euro NCAP zmienia sposób oceniania samochodów.
2: Aktualności.
1: Bieżący rok jest dla tej belgijskiej niezależnej firmy oceniającej auta przełomowy. Organizacja po raz pierwszy od kilkunastu lat tak gruntownie zmieniła metodologię testów na cztery etapy bezpieczeństwa. Są to bezpieczna jazda, unikanie kolizji, ochrona podczas zderzenia oraz bezpieczeństwo po wypadku. Każdy z nich jest oceniany osobno, a wynik przedstawiany jest w procentach. Euro NCAP nadal stosuje minimalne progi, które mają wpływ na końcową liczbę gwiazdek. Jedną z ciekawszych zmian jest sposób oceniania obsługi samochodu. Organizacja nie twierdzi na przykład, że ekran dotykowy jest rozwiązaniem niebezpiecznym. Oceniane jednak jest to, czy kierowca może korzystać z podstawowych funkcji bez nadmiernego odrywania uwagi od drogi. Dlatego znaczenie mają m.in. fizyczne przyciski, przełączniki i pokrętła obsługujące istotne funkcje, a także intuicyjność działania systemu.
2: Autoradio.
1: To część szerszej oceny tak zwanego safe driving, czyli bezpiecznej jazdy. Firma chce sprawdzać nie tylko możliwości elektronicznych systemów, ale także to, czy sposób ich działania jest naturalny i akceptowalny podczas codziennej jazdy. Nie będzie to więc ocena samej technologii, lecz jej wpływu na uwagę kierowcy i łatwość obsługi. Euro NCAP ocenia również rozwiązania ułatwiające ratowanie pasażerów po wypadku, w tym informacje potrzebne służbom ratunkowym, działanie systemu e-call oraz możliwość dostania się do wnętrza auta po zderzeniu. Nowe wymagania dotyczące samochodów elektrycznych obejmują również kwestie związane z odłączeniem układu wysokiego napięcia po wypadku. Arek Włodarski, dziękuję bardzo. Życzę bezpiecznej jazdy. Do usłyszenia.
2: Autoradio.
0: Szerokiej drogi życzy sponsor Ultima Auto. W Jeleniej Górze, Zgorzelcu i Wałbrzychu. Dealer marki MG.

0: Toniu, który jest w trasie, no wy prawdopodobnie również na drogach godziny szczytu. Wielu z was osiąga właśnie szczyt swojej cierpliwości. No i czas odreagować muzycznie oczywiście. Przed nami syn gitarzysty Rammsteina, oprócz tego jego najlepszy przyjaciel, czyli duet Du Colors, prosto z Berlina, ich najnowsza propozycja Prima Donna.
1: Muzyczne radio. To jest nasza piosenka dnia.

0: Muzyczne Radio Lato.
1: Reklama. Wszystkich stolarzy, projektantów, architektów z branży meblowej zapraszamy na największe targi firmowe branży meblarskiej w regionie. 18 września od 9 do 16. Teren firmy Toyowo przy ulicy Meblowej 2 w Jeleniej Górze. 33 wystawców czołowych marek. Nowości, inspiracje i spotkania z ekspertami. Więcej na Facebooku Meblowa 2. Trudno to opisać słowami, ale kiedy to zobaczysz i poczujesz, zechcesz jeszcze więcej. Spójrz na świat przez szkła progresywne JZO. Poczuj komfort widzenia na każdą odległość. Jedne okulary do dali, bliży i odległości pośrednich. Szkła progresywne JZO kupisz w Optyk Okular w Jeleniej Górze przy ulicy Sudeckiej 14 pod teatrem. Teraz promocja. Szkła progresywne JZO 50% taniej, a druga para o tych samych parametrach aż o 90% taniej. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent wyrobu medycznego JZO S.A. z siedzibą w Jeleniej Górze. Podmiot prowadzący reklamę Optyk Okular Jelenia Góra, ulica Sudecka 14 pod teatrem.
2: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
3: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
4: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
3: Twoja definicja dobrego snu.
5: Jesień w Borach Dolnośląskich smakuje najlepiej w Zamku Kliczków. Przyjedź na grzyby, na ryby lub na rowery. Odetchnij leśnym powietrzem, odkryj malownicze trasy i spędź czas dokładnie tak, jak lubisz. Zamek Kliczków, perła Borów Dolnośląskich, zaprasza. Od 25 lat tworzymy sztukę i kulturę gościnności. Szczegóły na kliczków.com.pl.
6: Po reklamie.
7: Minęła godzina 15.30.
8: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
7: No i oczywiście jest to kolejna godzina w towarzystwie wartości maksymalnych, które wynoszą 20 stopni w cieniu. Słońce co prawda nam trochę się schowało za chmurami, ale na pewno jeszcze dziś do nas wyjrzy. Jeśli chodzi o porę zmierzchu, zachód rozpocznie się minutę po godzinie 19 i w nocy temperatura spadnie do 13 stopni. Mimo zachmurzenia ryzyko opadów wynosi dokładnie 0%. Jeśli chodzi o ciśnienie, delikatnie się obniżyło na barometrach 1015 hektopaskali. Wiatr wschodni maksymalnie do 5 metrów na sekundę. Oprócz tego bardzo dobra jakość powietrza.
8: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
9: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
7: A przed nami kolejna porcja informacji z regionu. Przedstawi je Beata Nowicka.
10: O oficjalnym otwarciu rzeki Bóbr dla mieszkańców w tym raporcie i o nowych kilometrowych trasach rowerowych w Nowej Rudzie. Sprawdzimy też, dlaczego pod Kurią w Legnicy protestowali parafianie z Krzeszowa i co prokuratura próbowała dziś wykopać z ziemi na dawnej cegielni.
11: Słuchacie raportu regionalnego.
10: Zakaz korzystania z rzeki Bóbr został oficjalnie zniesiony przez wojewodę dolnośląską. Według aktualnych badań jakość mikrobiologiczna wody powróciła do normy i utrzymuje się na stabilnym poziomie.
12: Jednocześnie Rada Naukowa przy Zarządzie Głównym Polskiego Związku Wędkarskiego uznała, że w obecnej sytuacji nie ma też podstaw do dalszego utrzymywania zakazu wędkowania. Jednak do czasu uzyskania pełnych wyników badań ryb rekomendowane jest prowadzenie połowów na zasadzie złów i wypuść. Mimo formalnego uchylenia zakazu służby apelują o rozwagę i przypominają o obowiązujących przepisach prawa wodnego. Odcinek rzeki od zapory w Pilchowicach do zbiornika Rakowice nie posiada statusu kąpieliska ani miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli. Natomiast przy ewentualnym nawadnianiu upraw oraz pojeniu zwierząt nadal obowiązują odrębne, rygorystyczne normy jakości. Bieżący monitoring rzeki nieprzerwanie prowadzą Główny Inspektorat Ochrony Środowiska oraz Sanepid. Jacek Rogulski, Muzyczne Radio.
10: Teraz Nowa Ruda, gdzie w masywie dominującej nad miastem Góry Świętej Anny oddano rowerzystom aż 12 km single tracków. Są to trasy dla początkujących, są też trudne techniczne zjazdy. Materiał Jacka Zycha.
6: Tak, o singlach na Górze Świętej Anny mówiło się w środowisku rowerowym już od jakiegoś czasu. Warta ponad 1 000 000 złotych inwestycja budziła spore zainteresowanie. Od zaplanowania do oddania ich do użytku minęło kilkanaście miesięcy. Ostatecznie trasy otwarto na początku września.
13: Blisko 12 kilometrów tras w obszarze Góry Świętej Anny, więc myślę, że piękne krajobrazy, wspaniałe trasy. Każdy bardziej początkujący i ci bardziej zaawansowani znajdą tam dla siebie fragmenty odpowiednie tras. Doskonały odbiór i oceny osób, które przyjechały na otwarcie, skorzystały, już jeździły, no sprawia, że jestem bardzo zadowolony, że tą inwestycję podjęliśmy.
6: To Tomasz Kiliński, burmistrz Nowej Rudy, który sam jest zapalonym rowerzystą i single testował niemal od samego początku budowy. W sumie rowerzystom oddano 4 trasy i tak jak mówiliśmy, przyjeżdżają tam i zupełni amatorzy, i ci, którzy technikę zjazdu przenieśli na już dużo wyższy poziom.
13: W tym obszarze, właśnie na Górze Anny, będziemy za chwilę budować dodatkowy parking. To taka infrastruktura pomocnicza oczywiście, ale niezwykle ważna, tak aby osoby przyjeżdżające z rowerami na Górę Świętej Anny miały gdzie zaparkować.
6: Operatorem noworudzkich singli jest Fundacja Single Track Glaciensis, która pod swoim zarządem ma dziś ponad 200 km tras od Mieroszowa po najdalsze zakątki ziemi kłodzkiej. Z Nowej Rudy Jacek Zych, Muzyczne Radio.
10: Jak informowaliśmy, pod siedzibą Kurii Legnickiej odbył się protest parafian z Krzeszowa. Sprawa dotyczy odwołania księdza proboszcza, do którego biskup Legnicki stracił zaufanie. W tle jest wysypisko śmieci na Starej Cegielni.
14: Tak, było warto jechać. Niektórzy protestujący troszeczkę się zawiodli, bo myśleli, że po prostu pojedziemy, będziemy przyjęci. To tak nie działa. Alina Leśniak, jestem parafianką parafii Krzeszów. Dwóch księży na polecenie księdza biskupa przyjęło po prostu delegację, dwie osoby. Ja byłam i był pan Wesołowski z Krzeszowa. Przedstawiliśmy swoje żądania, które zostały spisane i po prostu mamy podpisane. I ci księża, przedstawiciele biskupa powiedzieli nam, że teraz musimy się umówić na spotkanie z biskupem i biskup nam odpowie na nasze pytania. No tak to wygląda, że do papieża by człowiek szybciej się dostał jak do naszego biskupa kurii. Po prostu chyba się przeraził tłumu, bo przede wszystkim jak weszliśmy do budynku, te dwie osoby wydelegowane, zapytałam się, czy może choć jeden być reporter. Mówię jeden, nie wszyscy, bo mediów było grom. I księża zapowiedzieli tak, wchodząc już do gabinetu, jak media, nie ma rozmowy, więc po prostu trzeba było podjąć szybką decyzję. Ksiądz Rzodkiewicz, on nas już przyjmował w czerwcu. Jest bardzo niemiły i bardzo wyniosły i bardzo wrogo nastawiony do księdza Łukasza. Jest głęboko uprzedzony i po prostu jest niesympatyczny. Drugi ksiądz był bardzo opanowany, spokojny i bardzo serdeczny. Wiedział, że jeżeli wszystko wyjaśnimy, przede wszystkim chodziło głównie o przywrócenie księdza proboszcza do pełnienia dalszych posługi kapłańskiej jako proboszcz w Krzeszowie. Po prostu głównym powodem, bo ten wątek naświetliliśmy, że to wszystko teraz kuria nie ma żadnego haka na księdza proboszcza, bo ksiądz wszystkie dokumenty, wszystko prowadzi uczciwie, ZUS-y, pracownicy są przyjęci na umowę, nie jak kiedyś było. I po prostu kuria, szukając haka na księdza, którego wcześniej nie znaleźli, postanowili się doczepić o wysypisko śmieci w Krzeszowie. I też to będzie wyjaśnione.
10: A dziś właśnie na Starej Cegielni w Krzeszowie pojawiły się służby pod nadzorem prokuratury. Na tym terenie od kilkunastu lat za zgodą Kurii Legnickiej trwało wywożenie odpadów. Więcej o tym w kolejnym raporcie za niespełna godzinę.
9: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
15: Hey, what up? This is Ria, and you are listening to Muzyczne Radio. They really, really love music.

0: Klasyczne Radio Lato. Reklama. To jeszcze nie koniec sezonu na idealny trawnik. Perfekcyjnie przycięty. Każdego dnia. Roboty koszące Husqvarna Automower. Inteligentna technologia, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Teraz na wybrane modele czekają specjalne oferty i gwarancja nawet do 5 lat. Promocje obowiązują do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Zapytaj o szczegóły najbliższego autoryzowanego dealera Husqvarna lub sprawdź na www.husqvarna.pl.
1: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
2: Od czwartku w Lidlu. Mięso mielone z łopatki wieprzowej 500 gramów z kuponem Lidl Plus. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji. A wszystkie ciastka, dwa opakowania plus jedno za grosz.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Lekcje nauk ścisłych w prawdziwym laboratorium. Łukasiewicz Port zaprasza szkoły z pogranicza polsko-saksońskiego na polsko-niemieckie warsztaty STEM. Tu uczniowie samodzielnie eksperymentują i przekonują się, jak nauka działa w praktyce. Zapewniamy transport i wyżywienie. Zgłoszenia grup ogrody.doświadczeń@port.łukasiewicz.gov.pl. Warsztaty są częścią projektu Transgraniczne Ogrody Doświadczeń współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach programu współpracy Interreg Polska-Saksonia 2021-2027.
0: Po reklamie. Muzyczne Radio.

0: głowami w dół lecimy do chmurno i moi drodzy, za moment polecimy i to nawet jeszcze wyżej, bo prosto na Hit Planetę. Kolejne spotkanie czeka na Was już o godzinie 17. Nam zostało 14 minut do godziny 16, czyli do spotkania w Best of Muzycznego Radia, a teraz mamy moment idealny na spotkanie z naszym dzisiejszym hit typem. Przywita nas Alex Warren, który jeszcze niedawno zmagał się z kryzysem bezdomności, a dziś słucha go cały świat. No i przed nami utwór, który skomponował z dedykacją dla swojej ukochanej Emerald Eyes, czyli Szmaragdowe Oczy.
1: Muzyczne Radio.
2: To jest nasz dzisiejszy hit tip.

0: Reklama.
1: Rowery ruszają w Izery. Wsiądź na rower i przeżyj wyjątkowy weekend podczas 12. rowerowego biegu piastów w Jakuszycach. Dystanse dla każdego od 20 do 105 km. Niesamowity short track, gravel, biegi dla dzieci, strefa expo i atrakcje dla całych rodzin. Po raz pierwszy Mistrzostwa Polski w maratonie MTB. Ścigaj się, kibicuj, przeżyj rowerowe święto w górach izerskich. Zapisy trwają. Na wydarzenie zapraszają KGHM Polska Miedź oraz Stowarzyszenie Bieg Piastów.
2: Polska Noc Kabaretowa 2026. Siedmiu wspaniałych. Najlepsze polskie kabarety w premierowej odsłonie najlepszego humoru. Kabaret Nowaki. Kabaret Skeczów Męczących. Igor Kwiatkowski. Kabaret Moralnego Niepokoju. Kabaret Smile. Mariusz Kałamaga. Prowadzenie Kabaret K2. 4 października Lubin. Regionalne Centrum Sportowe. Informacje i bilety polskanockabaretowa.pl.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
0: Po reklamie.
4: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
5: 16.
4: Czas na wiadomości.
6: To nie przypadek, tak o celach ostatnich rosyjskich ataków mówią rządzący. Potem prace nad Lex Rolnik ma pomóc nowym mieszkańcom wsi. Pary 1:16 finału Pucharu Polski wylosowane. Marcin Krzemiński. Rosyjskie uderzenia w pobliżu przejścia granicznego z Polską to nie przypadek. Tak o ostatnich atakach w Ukrainie, w tym dzisiejszym, mówi wiceminister obrony Cezary Tomczyk.
7: To próba po prostu odcięcia Ukrainy od dostaw Zachodu i zastraszenia tych, którzy tę pomoc przekazują, albo tych, którzy dostarczają.
6: Tomczyk dodał, że dziś rosyjski dron prawdopodobnie o napędzie odrzutowym uderzył w stację benzynową po ukraińskiej stronie zaledwie 4 kilometry od przejścia w Dorohusku. Te informacje będą jeszcze jednak sprawdzane i weryfikowane. W związku z atakiem przez blisko godzinę na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu obowiązywał alarm ogłoszony przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. W Rzeszowie i Lublinie zawyły syreny. W niektórych szkołach dyrektorzy podjęli decyzję o ewakuacji uczniów.
8: Dostaliśmy informacje i młodzież mieliśmy właśnie w piwnicach przy hali sportowej. Z tą młodzieżą przebywaliśmy.
9: No i jak się zachowywali uczniowie?
8: Niektóre dziewczyny bardzo, bardzo się dopytywały i było widać takie poddenerwowanie u tych dzieci, nie?
10: Stresowałam się bardzo. Strach o to, że może się zacząć wojna i to wszystko.
9: SMS do rodziców?
10: Rodzice pisali, jak tam, czy wszystko dobrze. Też pisałam, że dobrze.
6: Normalną pracę wznowiły lotniska w Lublinie i Rzeszowie, które ze względu na alarm zawiesiły loty. Prezydent na tę chwilę nie widzi potrzeby, żeby zwoływać Radę Bezpieczeństwa Narodowego. Tak mówi prezydencki rzecznik Rafał Leśkiewicz. Dodał, że odbyły się spotkania szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego z ministrem koordynatorem do spraw służb specjalnych i w ramach Komitetu do spraw Bezpieczeństwa. A w planach jest spotkanie prezydenta z szefem resortu obrony. Ma się odbyć jutro. Prokuratura Krajowa wszczęła śledztwo w sprawie przekroczenia uprawnień w Trybunale Konstytucyjnym. Postępowanie uruchomione po zawiadomieniu Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka dotyczy bezprawnego wyznaczenia składów orzekających m.in. przez byłą prezesę Trybunału Julię Przyłębską. Już wkrótce każdy nowy mieszkaniec wsi ma być wyraźnie informowany, że w sąsiedztwie mogą występować hałasy, zapachy z gospodarstwa i nocne prace w polu. Sejm pracuje nad przepisami nazwanymi Lex Rolnik, które mają wzmocnić polską wieś. Jak mówi nam Monika Przeworska z Instytutu Gospodarki Rolnej, wielu inwestycji rolnik nie będzie mógł zrealizować.
11: Jeżeli chcielibyśmy postawić w gospodarstwie rolnym kolejną, czy tuczarnię, czy bukaciarnię, czy kurnik, jest to na dobrą sprawę prawie niemożliwe.
6: Ministerstwo Rolnictwa tłumaczy, że nie pozwalają na to przepisy o ochronie środowiska. 1:16 piłkarskiego Pucharu Polski rozlosowana. Wśród hitów śląskie derby, Piasty Gliwice podejmie lidera Ekstraklasy i obrońcę Pucharu Górnika Zabrze. Motor Lublin z kolei, który wyrzucił już z pucharowych zmagań Legię Warszawa, zagra z Rakowem Częstochowa. Mecze 1:16 finału 27, 28 i 29 października.
4: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja, pełna słońca bez końca.

0: Reklama. Jesteś doświadczonym spawaczem Mi'kmaq i szukasz stabilnej pracy? Nie przegap tej okazji. Firma SCWS w Leśnej koło Lubania pilnie zatrudni spawaczy. Dodatkowym atutem będzie znajomość rysunku technicznego. Oferujemy stabilną umowę o pracę lub współpracę B2B. Zadzwoń 606-924-117 lub wyślij CV na adres biuro@e-konstrukcje-stalowe.pl. SCWS. Dołącz do profesjonalnego zespołu.
1: Drodzy legniczanie, trwa głosowanie na projekty zgłoszone do Legnickiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2027. Twój głos ma znaczenie. Wejdź na stronę lbo.legnica.eu lub odwiedź jeden z punktów do głosowania. Razem zmieniajmy nasze miasto. Maciej Kupaj, prezydent miasta Legnicy.
2: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
3: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i Twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
4: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
5: Myślisz, fotowoltaika z magazynem energii lub pompa ciepła? Ale odkładasz decyzję ze względu na koszty? Z fotowoltaiką Ryszard Zych nie musisz się o to martwić. Dzięki naszej ofercie rozłożysz płatności na wygodne dla Ciebie transze bez banku, bez oprocentowania. Zamów instalację już dziś i korzystaj z własnej energii, płacąc w wygodnych transzach. Fotowoltaika Ryszard Zych. Tu płacisz wygodnie. Zadzwoń 790-790-225. Więcej na produkujmy-prąd.pl.
6: Oddychaj zdrowiem i żyj pełnią energii. Normobaria Jelenia Góra to tlenoterapia i noclegi w komorze normobarycznej, które wspierają organizm po operacjach, w leczeniu wielu chorób, poprawiają wydolność sportową. Umów się na seans. Telefon 797 450 661. Jelenia Góra, Wincentego Pola 29.
0: Po reklamie.
7: Muzyczne Radio Lato.
8: W tym tygodniu gramy dla Was.

0: może to już miłość, ale na pewno to lepsza połowa dnia. Patryk Łasica, witam was w Best of Muzycznego Radia.
1: Muzyczne Radio.
2: Wracamy do was z kolejnymi wiadomościami ze świata najnowszej muzy, dziś koncentrując się na dokonaniach takich artystów jak Mała Hizuza Jabłońska, Cats and Dogs i Mrozu. Czas na to, aby poznać szczegóły. Tomek Dudkiewicz i Music News. Witamy i zapraszamy. Mała Hizuza Jabłońska łączą siły w lekkim, zwiewnym numerze Nie ma jak. To utwór oparty na prostym, ale bliskim każdemu przekazie. Czasami do szczęścia wcale nie potrzeba wielkich rzeczy. Wystarczy spokój, obecność bliskich osób, muzyka i chwile, które można dzielić z kimś ważnym. Nie ma jak zatrzymuje się przy codziennych momentach, które łatwo przeoczyć w natłoku spraw. Zamiast wielkich deklaracji pojawia się swobodna atmosfera i przekonanie, że najlepsze wspomnienia często powstają właśnie wtedy, kiedy po prostu możemy być sobą. Ważnym elementem tej historii jest również druga osoba. Ktoś, przy kim nie trzeba niczego udowadniać ani udawać. Połączenie charakterystycznej narracji Małacha z wokalem Zuzy nadaje temu numerowi świeżości i lekkości. Nie ma jak to propozycja na końcówkę lata. Ciepła, melodyjna i pełna dobrej energii, ale jednocześnie oparta na emocjach, które nie potrzebują skomplikowanych słów. To piosenka o docenieniu tego, co jest naprawdę blisko. O ludziach, muzyce, wspólnych chwilach i poczuciu, że czasami właśnie w tej prostocie znajduje się najwięcej. Tymczasem duet Cats and Dogs kontynuuje koniec lata w klimacie pełnym dobrej energii. Do fanów trafił właśnie utwór Moon, niezwykle radosny, słoneczny singiel i zarazem trzecia premiera duetu w tym sezonie. Ta premiera niesie ze sobą jeszcze jedną wiadomość. Duet oficjalnie zapowiada swój nowy album Finally, który ukaże się jesienią. Moon to potężna dawka dyskotekowego ciepła. Kawałek narodził się podczas wspólnej sesji w Madrycie, do której Cats and Dogs zaprosili swoich przyjaciół, Majda oraz Tuziego. Wychodząc od szkicu przygotowanego przez gości, cała czwórka nadawała utworowi coraz wyższy lot, budując lekki, nośny groove, wręcz stworzony na długie przejażdżki. Majd, będący świeżo po sukcesie krążka Might Night, odpowiada tu za pełen luzu wokal. Śpiewa o świecie, w którym chmury poruszają się w naszym rytmie, tańcząc tuż nad naszymi głowami. Najnowszy singiel dołącza do wydanych wcześniej utworów We're Gonna Be Alright oraz Take the Night. Wszystkie te kompozycje znajdą się na płycie Finally. Przy pracy nad nowym materiałem Cats and Dogs zebrali wyjątkowe grono współpracowników, kreując swój najbardziej otwarty i najbardziej optymistyczny album w karierze. Music News. Na koniec o kolejnym albumie, tym razem od Mroza. Po 4 latach przerwy Łukasz powraca z nowym krążkiem Wszystko, czego chciałem. To 7 album studyjny w dorobku artystycznym Mroza. Popularny polski artysta ponownie sięgnął po charakterystyczne dla swojej twórczości połączenie gatunków takich jak blues, soul czy rock. Nowy materiał określany jest jako pełen słońca, swobody, a przede wszystkim dobrej energii. Płytę zapowiada tytułowy singiel, który ukazał się pod koniec sierpnia. Utwór Wszystko, czego chciałem powstał we współpracy z braćmi Kacperczyk. To powieść o letniej beztrosce i zakochaniu. Duet współpracował wcześniej z Mrozem przy okazji projektu Męskie Granie w 2024 roku, odpowiadając za kawałek Wolne Duchy z Darią Zawiałow. Album Wszystko, czego chciałem będzie składać się z 10 pozycji, wśród których znalazły się single Anioły, Pojedynek, w duecie z Julią Pietruchą, Odpowiedni moment z gościnnym udziałem Zali i Nie ma miejsca jak dom. Jesienią Mrozu wyruszy w trasę koncertową, promującą nowy album. Wraz z zespołem zagra koncerty w Łodzi, w Warszawie, Gdańsku i Krakowie. We Wrocławiu pojawi się 10 października. To tradycyjnie tak zupełnie na koniec, łapcie jeszcze kilka gorących premier. Dazen Calvo z nagraniu Enjoy the Ride, George Cole i My Friend, a także Jan Marczewski z najnowszym singlem Besos. Tomek Dudkiewicz i Music News, dziękujemy za uwagę. Tyle na teraz z naszej strony. Do miłego.
1: Muzyczne Radio. Music News. Best of. To, co najlepsze w muzycznym radiu.

0: Telefon 792 15 15 15 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
3: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
4: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
5: Raz, dwa, trzy.
4: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
2: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
6: 19 września. Jaroszówka koło Hojnowa. Power Dance Club Rotation 2.0. Na pożegnanie lata zagrają Nils Van Gogh, Maciej Wowk, DMC, DJ Ocek, Cezary Machej, Fafak i inni. Strefa Gastro. Wstęp wolny. Organizatorzy: wójt gminy Hojnów Andrzej Pysz oraz Andrzej Kupczyk i Festival Team. Gmina Hojnów z wizją na przyszłość. Patronat Muzyczne Radio.
7: Wszystkich stolarzy, projektantów, architektów z branży meblowej zapraszamy na największe targi firmowe branży meblarskiej w regionie. 18 września od 9 do 16. Teren firmy Toyowo przy ulicy Meblowej 2 w Jeleniej Górze. 33 wystawców czołowych marek. Nowości, inspiracje i spotkania z ekspertami. Więcej na Facebooku Meblowa 2.
8: Po reklamie.
9: Minęła godzina 16.30.
10: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Hojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
9: I niestety są z nami niepomyślne wiatry i wcale nie te poobiadowe, a atmosferyczne, które przywiały do nas dużo więcej chmur. Na szczęście porywistość zdecydowanie się obniża i obniżać się będzie. Prędkość maksymalna to 3 metry na sekundę. I co warto też podkreślić, zachmurzenie nie zwiastuje opadów deszczu. Nadal znajdujemy się w towarzystwie temperatury maksymalnej, czyli średnio 20 stopni w cieniu. Zachód słońca rozpocznie się za niespełna 3 godziny, także jeszcze jest szansa na te słoneczne momenty. W nocy około 13 stopni na plusie. Na barometrach 1015 hektopaskali ciśnienie delikatnie się obniżyło, ale stabilnie tak pozostanie do wieczora.
10: Prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Hojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
11: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
9: A przed nami kolejna wycieczka informacyjna po Dolnym Śląsku. Naszym przewodnikiem będzie Beata Nowicka.
12: Zapraszam na wędrówkę po regionie. Dziś informacją dnia jest śledztwo prokuratorskie na dawnej cegielni, które rozpoczęło się od buntu parafian w Krzeszowie. Powiemy też o drogowych dylematach w Wałbrzychu. Sprawdzimy, dlaczego prywatna stacja benzynowa stoi na drodze do remontu ulicy Ogrodowej i zaprosimy na światową sztukę do Jeleniej Góry. Wyjątkowe spotkanie z twórczością Pabla Picassa.
11: Muzyczne radio.
12: Zaczynamy od konfliktu w Krzeszowie, który z terenu kościelnego przeniósł się do prokuratury. Jak już informowaliśmy, kilkadziesiąt osób z Krzeszowa i okolic przyjechało wczoraj do Legnicy, by z transparentami protestować przed tamtejszą kurią w obronie odsuniętego proboszcza księdza Łukasza Langenfelda. Prawdziwa bomba wybuchła jednak dzisiaj. Na terenie starej cegielni w Krzeszowie pojawiły się służby pod nadzorem prokuratury. Za zgodą legnickiej kurii od kilkudziesięciu lat wywożono tam odpady, a proceder zgłosił śledczym właśnie odwołany proboszcz. Dziś biegli przy pomocy ciężkich koparek sprawdzali, co kryje ziemia, a kulisy tej sprawy sprawdzał Andrzej Pawlukiewicz.
13: No musimy tutaj tak długą tą pracę wykonać, by rzeczywiście ustalić, czy zalegają one w północnej części. Jakub Duszczyk, jestem między innymi biegłym sądowym i specjalistą chemii i ochrony środowiska. Czy południowej, czy rzeczywiście cały teren jest objęty tymi odpadami?
14: Czy znaleźliście coś niezgodnego z umową, z zawartą umową z kurią, coś wskazującego na to, że jednak jest to nielegalne wysypisko?
13: Na pewno jest to nielegalne wysypisko. To już widać gołym okiem, bo deponowanie chociażby odpadów typu płyt nagrobkowych nie jest stosownym elementem zagospodarowania mimo wszystko tego typu odpadów. Usuwanie płyt PCV, czy ogumienia, czy starych opon, czy usuwanie i zdeponowanie na tym terenie odpadów typu płyty eternitowe, bo też się pojawiły, jest to jednak mimo wszystko niezgodne z dobrą praktyką, jeżeli chodzi o gospodarowanie odpadami, jak jak również niezgodne z gospodarką odpadami. Tego typu odpady powinny być albo utylizowane przez odpowiednie firmy, a druga kwestia dotyczy samego wykorzystania odpadów. No, wykorzystanie tych odpadów jako elementu uzbrojenia terenu lub jako elementu mogącego stanowić podbudówkę pod inne warstwy, na przykład gleby, na takim terenie, czyli terenie pobliskim i lasu, i jakiegoś zbiornika wodnego. I ta świadomość, że odpady tego typu mogą, albo frakcje z tych odpadów mogą jednak być ekstrahowane do środowiska wodnego, no jest sposobem nieodpowiedniego gospodarowania odpadami.
12: Z ciężkiego sprzętu na dawnej cegielni przenosimy się do maszyn drogowych, które już niebawem mają się pojawić w Wałbrzychu. Tamtejsze władze coraz głośniej mówią o konieczności wyremontowania drugiego odcinka ulicy Ogrodowej. Inwestycja budzi jednak spore dyskusje, bo plany drogowców krzyżują się z interesem prywatnego właściciela stojącej tam stacji benzynowej. Jak miasto zamierza rozwiązać ten problem? Odpowiedzi na to pytanie szukał Jacek Zych.
8: Tak, władze miasta niemal zakończyły już proces aplikowania o środki przeznaczone na te inwestycje. Te pochodzić mają z funduszy na obronność Ministerstwa Obrony Narodowej. Wyremontowany miałby być około 1,5-kilometrowy odcinek tej ulicy od skrzyżowania z ulicą Wieniawskiego na Podzamczu, czyli Krajowej 35.
15: Przypomnę, przy ulicy Ogrodowej znajduje się obecnie jednostka Państwowej Straży Pożarnej. Droga nie posiada chodników, jej podbudowa jest niewłaściwa i na wniosek trafił do Banku Gospodarstwa Krajowego, który jest operatorem środków, częściowo pożyczkowych, częściowo środków do umorzenia, i w tej chwili trwa procedowanie już finansowania inwestycji, a my jesteśmy obecnie na etapie koncepcji, przygotowywania finansowania i przygotowywania się powoli do zamówienia publicznego.
8: To wiceprezydent Wałbrzycha Kacper Nogajczyk. Projekt remontu drugiego fragmentu ulicy Ogrodowej jest o tyle skomplikowany, że jej część to prywatny teren, na którym dziś stoi stacja benzynowa.
15: Jedyną możliwością jest zastosowanie instytucji, jaką jest ZRID, czyli zgoda na realizację inwestycji drogowych i wywłaszczenie tego. Natomiast jeszcze ostatecznej decyzji nie podjęliśmy. Dla nas najważniejsze jest, tak zakładają projekty, które mogą być dofinansowane czy sfinansowane, że musimy je dostosować, czyli parametry drogi, nośność drogi, pod ciężki sprzęt służb ratowniczych czy też wojskowych.
8: Jeśli wałbrzyskim urzędnikom uda się w tym roku dopiąć finansowanie inwestycji, z którego ma być realizowana też budowa nowej drogi do szpitala imienia Sokołowskiego, to prace mogą rozpocząć się w przeciągu najbliższych 3 lat. Wałbrzych, Jacek Zych, Muzyczne Radio.
12: I na koniec przechodzimy do sztuki przez wielkie S, i to w wymiarze światowym. Wyjątkowa wystawa rysunków i grafik Pabla Picassa debiutuje w Muzeum Przyrodniczym w Jeleniej Górze Cieplicach. Na ekspozycji zobaczymy 24 litografie reprezentujące okres twórczości artysty z lat 1904-37, czyli z czasów, gdy Picasso dał początek rewolucyjnemu kubizmowi. Na wernisaż zaprasza kurator wystawy, Edyta Patro.
16: Zobaczymy oprócz grafik także sygnowane rysunki przez samego twórcę, ale też ciekawą taką ekspozycję polegającą na tym, że jest to przegląd właściwie całej twórczości Pabla Picassa. On eksperymentował bardzo w swojej twórczości, więc od takich początkowych kubistycznych obrazów zobaczymy też modernistyczne. Oczywiście te zwielokrotrone portrety kobiet, które były jego największą inspiracją, ale także ferie kolorów i ciekawe bryły.
12: Wernisaż wystawy grafiki i rysunki Picassa jutro o godzinie 17, a dzieła hiszpańskiego mistrza będzie można podziwiać w Cieplickim Muzeum Przyrodniczym do połowy listopada. To wszystko w tym wydaniu Wiadomości. Beata Nowicka, dziękuję za uwagę. Jutro pierwszy raport regionalny o 5:30. Do usłyszenia.
11: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
17: Hey guys, what's up? This is Armin van Buuren. I want to send a big greetings to all my Polish fans and the listeners of Muzyczne Radio.

0: Vitum Forte żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Orły oszczędzania tankują więcej za mniej.
2: Bo do soboty 19 września na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95 tylko 7,90. Szczegóły na Auchan.pl.
1: Wpadaj do Auchan po paliwo i na zakupy.
3: Boska to nie przymiotnik. Boska to stan umysłu. Bezpieczeństwo, odwaga, sprawczość, hejt, stawianie granic, bezpieczeństwo finansowe, dezinformacja. O tym będziemy rozmawiać na 6. konferencji boskich. Tego nie da się opowiedzieć, to trzeba przeżyć. 3 października, Karpacz. Bilety na boskiekarkonoskie.org.
4: Po reklamie. Best of. To co najlepsze w muzycznym radiu.

0: to Kalifornia, no to nie martwimy się, bo na horyzoncie już wschodzi hit planeta. To o godzinie 17:00. Koniecznie zostańcie z nami, a w Best Of jeszcze zagrają dla nas Amber Van Day, pojawi się także Amir, Anna Gray i na sam finał Blue, umówieni od lat.
1: Best Of, to co najlepsze w muzycznym radiu. One step, two step, suck it all down. One step, two step, so. Fighters don't cry.

0: Autopromocja.
1: Welcome back to the world of trance and progressive.
2: Po kilkuletniej przerwie powraca w nowej odsłonie.
3: W nowym miejscu.
2: Z najnowszymi produkcjami klubowej sceny, których nie usłyszycie nigdzie indziej. W każdy piątek po DMC czeka na was.
4: Hey guys, what's up? This is Armin van Buuren.
2: State of Trance.
1: The State of Trance.
2: Retransmisja kultowej audycji tylko w muzycznym radiu.
1: Live from the studio in Amsterdam. This is a State of Trance with Armin van Buuren.
0: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Matura zdana? Wybierz Karkonoską Akademię Nauk Stosowanych i studiuj bezpłatnie w Jeleniej Górze. U nas zyskujesz praktyczne umiejętności poszukiwane na rynku pracy. Czekają nowe kierunki. Kosmetologia i bezpieczeństwo wewnętrzne, ale także marketing, dietetyka i wychowanie fizyczne. Do tego piękny kampus, basen i akademiki. Sprawdź nas na kams.pl.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
8: KGHM Polska Miedź S.A. oraz jedna z wiodących amerykańskich globalnych firm surowcowych BHP World Exploration Incorporated podpisały list intencyjny określający ramy rozmów na temat potencjalnych obszarów współpracy. Dokument stanowi punkt wyjścia do dalszego dialogu między dwoma ważnymi podmiotami sektora wydobywczego, w tym do wymiany doświadczeń, identyfikacji wspólnych inicjatyw oraz poszukiwania rozwiązań wspierających efektywność operacyjną.
9: Jeśli chcesz kupić pewne, sprawdzone i bezwypadkowe auto, koniecznie odwiedź salon samochodów używanych Himba w Brunowie pod Lwówkiem Śląskim. Wiemy, że wybór używanego auta nie jest prosty. Pomożemy Ci. Możesz liczyć na rzetelną, miłą i profesjonalną obsługę. Na zakupione u nas auta udzielamy gwarancji technicznej. Salon samochodów używanych Himba tuż przy restauracji pod adresem Brunów 21 zaprasza.
5: Po reklamie.
2: To jest muzyczne radio. Minęła godzina
10: 17.
2: Czas na wiadomości.
11: Prezydent WWDW o Rosji w tle, kolejny atak w pobliżu granicy. Polska za unijnym zakazem mediów społecznościowych dla dzieci. Będzie też paliwowy pojedynek CPN kontra PKN. Marcin Krzemiński. Rosja wciąż próbuje, bo Rosja się nie zmienia, mówił dziś we Włodawie prezydent, odnosząc się do incydentu z udziałem rosyjskiego drona niedaleko polskiej granicy. Dodał, że każda rosyjska prowokacja jest zadaniem dla prezydenta Polski. Karol Nawrocki zapewnił Włodawian, którzy mieszkają przy wschodniej granicy kraju, że jest z nimi zawsze.
12: I będę z wami zawsze, nawet jak mnie nie widzicie, bo wykonuję inne obowiązki albo jestem poza granicami Rzeczpospolitej.
11: Prezydent spotkał się z mieszkańcami Włodawy na Lubelszczyźnie w 87. rocznicę agresji Związku Radzieckiego na Polskę. Tymczasem premier informuje, że w nocy będzie jechał przez Ukrainę i po powrocie przedstawi raport o tym, jak wygląda tam infrastruktura energetyczna. Dodał, że nadzieje prezydenta USA Donalda Trumpa, że Rosja zaprzestanie ataków na infrastrukturę energetyczną, okazały się płonne. Szef rządu ocenił, że do zimy Rosja najprawdopodobniej zaostrzy ataki na infrastrukturę energetyczną. Polska za zakazem mediów społecznościowych dla dzieci. Chodzi o unijne rozporządzenie Kids Act. Nowe przepisy zapowiedziała szefowa Komisji Europejskiej. Zakładają całkowity zakaz social mediów dla dzieci poniżej 13 roku życia. A założyć własne konto będzie można dopiero w wieku 15 lat. Według ministra cyfryzacji Krzysztofa Gawkowskiego to dobre zmiany, bo platformy społecznościowe nie biorą obecnie odpowiedzialności za najmłodsze użytkowników.
13: Już nikt nie będzie dzisiaj przymykał oczu w całej Unii Europejskiej na to, że gdzieś w Europie platforma cyfrowa jakakolwiek może niszczyć zdrowie psychiczne człowieka.
11: Polski resort cyfryzacji domaga się też, by komisja nałożyła miliard złotych kary na Metę, do której należą m.in. Facebook i Instagram, a chodzi o nieskuteczną walkę z fałszywymi treściami i oszukańczymi reklamami. CPN kontra PKN. Prezydent Karol Nawrocki wychodzi z własnym pomysłem, jak obniżyć ceny paliw. Projekt nazywa się Paliwo kosztuje normalnie, czyli właśnie PKN. Trafi do Sejmu do końca tygodnia, zapowiada prezydencki minister Paweł Szefernaker.
0: I co najważniejsze w tej propozycji, likwiduje ona źródło problemu poprzez ustawowy limit marży rafinaryjnej, importowej i hurtowej.
3: To jest oczywiście projekt bardzo, bardzo niebezpieczny, który może się skończyć, doprowadzić do braku paliw na polskich stacjach.
11: Odpowiada minister finansów Andrzej Domański. Jutro w Sejmie głosowanie nad rządowym projektem dotyczącym nałożenia na koncerny paliwowe podatku od nadmiarowych zysków. Ma sfinansować obniżki paliwa i wtedy mógłby wrócić znany już Polakom program CPN, czyli ceny paliw niżej. Prezydent chce, żeby jego propozycją Sejm zajął się już w przyszłym tygodniu. W Polsce na razie obawiamy się przekroczenia psychologicznej bariery 10 zł za litr paliwa. Niemcy już ten poziom osiągnęli. Co więcej, za naszą zachodnią granicą właśnie padł rekord wszechczasów. Diesel kosztuje średnio prawie 2,5 euro za litr. To w przeliczeniu niecałe 11 zł. Niemieccy politycy obiecują pomoc do końca miesiąca, choć jeszcze nie wiadomo jaką.
2: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja, pełna słońca bez końca.
10: A po 17:00.
2: Mamy dla Was najnowsze hity, które jako pierwsi usłyszycie właśnie u nas.
10: Witajcie w świecie najnowszej muzyki.
2: Hit Planeta. Startuje na dobre.
14: No i czas na jej czwartkowe wydanie, czyli ekspres, który przeniesie nas prosto do piątku. Patryk Łasica, witam Was jak zawsze w premierowym towarzystwie. Dziś zadebiutują XO z utworem Stacy Take Your Higher. Następnie pojawi się ekipa Rudimental, Original Coffee i Win Sent Shots. I jako trzecia formacja One Republic Pay That Toll. To mniej więcej na półmetku każdej z godzin. Natomiast na początek, jak na naszą tradycję przystało, przywitajmy dwie propozycje z ławki rezerwowej. Najpierw zagra dla nas Josh Baker i Poppy Bestcamp, My Place, a następnie Two Colors i Prima Donna to nasza dzisiejsza piosenka dnia. Przypominam Wam o głosowaniu, które znajdziecie na stronie internetowej Muzycznego Radia, zakładka Hit Planeta, bo jej losy oczywiście zależą tylko od Waszych decyzji, także nie pozwólcie, żeby ktoś wybrał za Was. No i mam nadzieję, że jesteście gotowi, bo zaczynamy właśnie teraz.
2: To jest Hit Planeta. To jest kolejna propozycja prosto z ławki rezerwowej.

0: prosto z Berlina. Two Colors i Prima Donna, utwór, który jest naszą dzisiejszą piosenką dnia, a na samym początku jakże wymowny tytuł My Place, czyli moje miejsce. No i oczywiście duet Josh Baker i Poppy Basscamp. Jeżeli uważacie, że zasługują na to, aby mieć szansę na swoje miejsce pośród aktualnej czterdziestki, to koniecznie poinformujcie nas o tym. I lada moment startujemy z listą. Najpierw jednak sprawdźmy jeszcze waszych wczorajszych faworytów.
1: Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce.
0: Na miejscu trzecim bracia z duetu Fastboy Music Sound. Tak właśnie powinna brzmieć muzyka dla wszystkich hitplanetowiczów. Wydawałoby się, że zmierzają już w stronę wyjścia, ale nic bardziej mylnego. Wasze głosy naprawdę mają moc. Na miejscu drugim niekwestionowany lider obecnego tygodnia, czyli Sokół, który już dwukrotnie doleciał na sam szczyt naszego podium. Niestety środowa konkurencja okazała się zbyt mocna, no i oddał medal.
2: Bez lipy, wakacje w mieście odpalamy, mamy tipy i atrakcje, straty pokrywamy.
0: A zgarnął go Mondo i jego najnowszy singiel Gold, który dosłownie złotem wywalczył złoto. Jak długo się nim nacieszy, wszystko zależy od waszych decyzji.
1: Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce. Reklama.
3: To jeszcze nie koniec sezonu na idealny trawnik. Perfekcyjnie przycięty. Każdego dnia. Roboty koszące Husqvarna Automower. Inteligentna technologia, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Teraz na wybrane modele czekają specjalne oferty i gwarancja nawet do 5 lat. Promocje obowiązują do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Zapytaj o szczegóły najbliższego autoryzowanego dealera Husqvarna lub sprawdź na www.husqvarna.pl.

0: Wygrasz 100 gramów 3,69. Cena przed obniżką 5,59. A winogrona białe kilogram 5,99 z Delikartą. Cena przed obniżką 11,99. Limit 3 kilo. W delikatesach Centrum.
1: Czy polscy i niemieccy uczniowie mogą znaleźć wspólny język? Podczas warsztatów w Łukasiewicz-Port młodzież z obu stron granicy wspólnie mierzy się z naukowymi wyzwaniami, eksperymentuje i poznaje się poprzez działanie. Zapraszamy szkoły z pogranicza polsko-saksońskiego. Zapewniamy transport i wyżywienie. Kontakt ogrody.doświadczeń@port.łukasiewicz.gov.pl. Warsztaty realizowane są w ramach projektu Transgraniczne Ogrody Doświadczeń współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach programu współpracy Interreg Polska-Saksonia 2021-2027.
2: Po reklamie.
3: What's up, guys? I am Marcus Schultz.
4: Hello, Poland. We are Alien Filek.
5: I am Pete Tong.
6: What's up, guys? My name is Gareth Emery.
7: Siemandero wszystkim, mówi Gromi. Dziś razem z wami słucham Hit Planety i Muzycznego Radia.
8: Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce. To jest Hit Planeta. A to jest dzisiejsza nowość. Sprawdź koniecznie.
9: Frank Walker, Alexander Stewart i Missing Piece.

0: mocno nowa i totalnie przebojowa.
1: Pierwsze czwartkowe koty za płoty. No i nasze dzisiejsze spotkanie otworzył Frank Walker w duecie z Alexandrem Stewartem. Zaprezentowali nam brakujący element, czyli Missing Piece. Idealny przykład na to, jakie piękne rzeczy mogą powstać z przyjaźni. Miejsce 39 należy do Katie Baser, która zachęca nas do rozmowy. Let's talk. A rozmawiać warto, niestety, ale mało kto potrafi się domyśleć. Tak samo jak warto, a nawet trzeba zagłosować na ten numer, bo Katie jest o włos od tego, aby nas opuścić. Wczoraj straciła 9 punktów. Na miejscu 38 Bia i Safety Net, bezpieczne gniazdko, które także potrzebuje waszej pomocy. Wczoraj straciła 10 punktów, dziś traci kolejne 6. Za nami spotkanie z Mahmutem Orhanem. Free awansował na miejsce 24 z pozycji 36. To było wczoraj, dziś niestety 37, czyli suma summarum minus 1 punkt. Tak jak słychać, nadchodzą zmiany, nadchodzą także nowości, to nawet szybciej niż się tego spodziewacie, ale najszybciej moment przerwy i to dosłownie moment, także koniecznie zostańcie z nami.
2: Hit Planeta.
3: Reklama.
4: Hej, jesteśmy Gangi & Paski. Nasz znak, jak nie wiecie, to pręgi na grzbiecie. Ostre ząbki, spryt bajera. Lepiej z nami nie zadzieraj.
5: Zobacz nowy wybieg mangust pręgowanych w Zogerlitz. Zitauerstrasse 43. www.naszemyślnikzo.pl.
6: Nadchodzi legendarne wydarzenie Retropolis w klubie Seven Heaven Legnica. W sobotę 19 września zagrają Lasgo, Dziekan, Maciej Wowk, Vivaldi, Polon, Milo, Insane, Noizer. Najgrubsze wydarzenie retro w Polsce powraca do klubu Seven Heaven Legnica. Patronat medialny nad imprezą objęło muzyczne radio Jelenia Góra.
3: Po reklamie.
7: Hello there, I'm Marco.
8: Hello, and I'm Floor. We are from Nightwish.
9: Hello, my name is Weird Cranberry.
10: Hey, Soul, it's Lars Ulrich from Metallica.
11: Hi, I'm Ellie Goulding.
12: Hello, Poland. It's Richard Judge here, and I want to send you big greetings for all the listeners at Hit Planet Air, Musician Radio.
0: Hit Planet Air! Najnowsza lista w Polsce!

0: Tell Me G, Message to the World. No i teraz zgodnie z obietnicą.
1: To jest Hit Planeta. A to jest dzisiejsza nowość. Sprawdź koniecznie.
0: The House That We Don't Live In Anymore, czyli dom, w którym już nie mieszkamy, no i jednocześnie Cheat Codes.

To była Bryska i Szklane Oczy. Wczoraj zyskała 6 punktów, wylądowała na pozycji 33. Dziś niestety traci 1, a przed nami wczorajsza nowość z miejsca 40. iMusic i Do You Think of Me?

0: Lista. Najnowsza lista w Polsce. Reklama.
1: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
2: Trudno to opisać słowami, ale kiedy to zobaczysz i poczujesz, zechcesz jeszcze więcej. Spójrz na świat przez szkła progresywne JZO. Poczuj komfort widzenia na każdą odległość. Jedne okulary do dali, bliży i odległości pośrednich. Szkła progresywne JZO kupisz w Optykokular w Jeleniej Górze przy ulicy Sudeckiej 14 pod teatrem. Teraz promocja. Szkła progresywne JZO 50% taniej, a druga para o tych samych parametrach aż o 90% taniej. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent wyrobu medycznego JZO SA z siedzibą w Jeleniej Górze. Podmiot prowadzący reklamę Optykokular Jelenia Góra, ulica Sudecka 14 pod teatrem.
3: Po reklamie.
4: Yo, B. Gates. Ich heiße Marlon Rudet.
5: Cześć, going to Margaret.
6: Yo, what's up, you guys? It's Usher.
7: How are you? I'm Nelly Furtado.
8: What's up, Poland? This is your boy Ramiz. And y'all listen to your favorite Hit Planeta on Muzycznie Radio. Check it out. Hit
0: Planeta. Najnowsza lista w Polsce.

0: mocno nowa i totalnie przebojowa.
1: A to był Aaron Chupa, który jest jak zwykle w formie. Niestety dziś mocno stracił, bo wylądował na miejscu 32. Wczoraj był 21 i też stracił jednorazowo aż 13 punktów. Potrzeba zdecydowanie waszej pomocy. Mamy kwadrans do godziny 18, no i czas najwyższy sięgnąć po pierwszą premierę. I przy okazji spotkania z nią przywita was człowiek, który prawdopodobnie skomponował połowę piosenek w waszych prywatnych playlistach. Nawet jeśli o tym nie wiecie. Będzie to oczywiście Ryan Tedder i jego One Republic, którzy powracają z nowym materiałem i to jeszcze jakim. Jak możemy przeczytać w recenzji magazynu Retro Pop, to idealny hymn na samochodową podróż, który zestawia lekkie, przestrzenne brzmienie z tekstem przypominającym, że za wszystkie nasze wybory w życiu prędzej czy później trzeba będzie zapłacić. Zresztą nawet Ryan tutaj wprost wyśpiewuje słowa swojej matki. Mama mówiła: synu, powinieneś zwolnić, bo pewnego dnia zapłacisz za to cło. No jak wiadomo, matka jest tylko jedna, racja niestety też. Także jeśli od rana gdzieś ganiacie, w biegu piliście drugą kawę, to teraz już czas odpuścić. Koniecznie posłuchajcie, przed nami Pay That Toll.
0: To jest kolejna gorąca premiera na Hit Planecie.

Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce. Wild Celebration today.

0: Wild Emotions.
1: Największa impreza w eterze, czyli CK West i Wild Celebration, dziś na pozycji 30. No i tuż jeszcze przed serwisem Cats and Dogs, Drew Hall i Take the Night.

0: No i teraz schodzimy na ziemię.
1: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
2: I poza A4 tak naprawdę na reszcie tras nie napotkacie większych utrudnień, nawet mimo prowadzonych prac drogowych. Ruch odbywa się płynnie. Natomiast na naszej królowej autostrad zwolnicie, szczególnie w kierunku Wrocławia. Od Kostomłotów czeka na Was kilka odcinków, gdzie trzeba będzie zwolnić. No ale przynajmniej nie jest to korek, który trwał jeszcze przed kilkoma godzinami. Dobre wiadomości także z krajowej 8, tam przypomnijmy, na 108 kilometrze po godzinie 14 doszło do zapłonu ciężarówki, droga była całkowicie zablokowana, następnie wprowadzono ruch wahadłowy, obecnie trasa jest już w pełni przejezdna. Życzymy Wam szerokiej drogi.
1: Autopromocja.
3: Twój głos na antenie muzycznego radia. Jesteś świadkiem nagłego wydarzenia, wypadku, utrudnień na drodze albo innej sytuacji, o której warto poinformować słuchaczy? Wystarczy, że pobierzesz naszą aplikację mobilną z Google Play lub App Store i wybierzesz opcję Nagraj wiadomość głosową. W prosty i szybki sposób Twój komunikat może trafić na antenę. Zatem do usłyszenia w muzycznym radiu.
1: Autopromocja.
4: Reklama. Myślisz o zamontowaniu kamer? To nie przypadek, że nas słyszysz. Fuse Invest, wykonawca kompleksowych systemów monitoringu dla domów i firm, ma dla Ciebie lepsze rozwiązanie. Nie pozostawiaj bezpieczeństwa przypadkowi. Wybierz profesjonalistów. Wybierz Fuse. Wejdź na fuse.com.pl lub zadzwoń 697 077 357. Fuse. Wiemy, jak zrobić to dobrze.
5: Nadchodzi legendarne wydarzenie Retropolis w klubie Seven Heaven Legnica. W sobotę 19 września zagrają Lasgo, Dziekan, Maciej Wowk, Vivaldi, Polon, Milo, Insane, Noizer. Najgrubsze wydarzenie retro w Polsce powraca do klubu Seven Heaven Legnica. Patronat medialny nad imprezą objęło muzyczne radio Jelenia Góra.
4: Po reklamie.
3: To jest muzyczne radio. Minęła godzina
2: 18.
3: Czas na wiadomości.
6: Rosja może atakować wschodnią flankę NATO rakietami i dronami, ostrzega premier. Dziś na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu zawyły syreny w związku z dronem na Ukrainie. Policja zatrzymała dwóch mężczyzn w sprawie wczorajszej awarii na kolei. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Rosja może atakować państwa wspierające Ukrainę, w tym Polskę, dronami i rakietami, oświadczył przed chwilą premier Donald Tusk. Jak mówi, taka jest ocena wywiadów państw NATO. Późna jesień i zima ma być krytycznym momentem w wojnie Rosji z Ukrainą.
7: My, świadomi tego, że te zagrożenia będą coraz bardziej koncentrowały się blisko granicy polskiej i świadomi tego, że te incydenty przypadkowe naruszenia przestrzeni powietrznej będą na razie koncentrowały się najprawdopodobniej w pobliżu przejść granicznych, podjęliśmy decyzję. No przede wszystkim wzmacniana jest infrastruktura wykorzystywana, zabezpieczająca Straż Graniczną i pracowników przejść granicznych. Wzmacniane będą posterunki i infrastruktura. Wojska inżynieryjne utrzymują siły i środki do wsparcia grup ewakuacyjno-poszukiwawczo-rozpoznawczych w Chełmie, Chrubieszowie, Zamościu, Jarosławiu i Przemyślu. A w odwodzie mamy siły i środki 16 Batalionu Remontu Lotnisk na wypadek ataku, który mógłby zdewastować czy jakąś płytę lotniska, czy tory kolejowe na przejściu granicznym. Chcemy być gotowi do natychmiastowej naprawy.
6: Dziś mieszkańcy województw lubelskiego i podkarpackiego otrzymali alerty RCB informujące o zagrożeniu atakiem z powietrza. Komentuje ekspertka do spraw bezpieczeństwa międzynarodowego dr Beata Górka-Winter.
8: Rosja już de facto nas atakuje, robi to coraz śmielej, coraz odważniej. Ciągle znajdujemy właśnie różnego rodzaju rozbite drony, tak, na Pomorzu. To musimy je zestrzeliwać w powietrzu, czy właśnie ta sytuacja nawet z dzisiaj.
6: W Lublinie i Rzeszowie zawyły syreny alarmowe. To w związku z dronem wykrytym 4 km od polsko-ukraińskiej granicy. I w związku z tym alarmem doszło dziś do ewakuacji w urzędach i szkołach oraz szpitalach w województwach lubelskim i podkarpackim. Ewakuowani byli sprowadzani na niższe kondygnacje lub do piwnic. Policja zatrzymała dwóch mężczyzn w sprawie wczorajszej awarii sterowania ruchem kolejowym w Katowicach, po której utrudnienia na torach utrzymywały się wiele godzin. To dwaj Polacy w wieku 50 i 55 lat, w przeszłości karani za przestępstwa przeciwko mieniu.
9: Mężczyźni ci zostaną doprowadzeni do tutejszej prokuratury, przesłuchani przez prokuratora, zostaną im ogłoszone zarzuty oraz zostanie podjęta decyzja w przedmiocie środków zapobiegawczych.
6: Mówi prokurator Dawid Szulik. Prokuratura prowadzi śledztwo pod kątem zamachu na urządzenia infrastruktury. Grozi za to do 8 lat. więzienia. Uwaga na gęste mgły, zbliżamy się do tego momentu w roku, gdy będą mocno dokuczać kierowcom. Mgły ograniczają widoczność i zwiększają ryzyko wypadków, bo w czasie jazdy we mgle droga hamowania się wydłuża, reakcja kierowcy jest spowolniona i zwiększa się ryzyko wpadnięcia w poślizg.
10: Unikajmy gwałtownego hamowania, gwałtownych manewrów. Starajmy się, żeby były one płynne i ostrożne. Zwiększmy również odległość od poprzedzającego pojazdu, aby mieć więcej czasu na ewentualną reakcję.
6: Gęste mgły mogą pojawić się dziś wieczorem i jutro o poranku, głównie na południu Polski.
11: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Motor Lublin podejmie Raków Częstochowa, a Piast Gliwice spotka się z obrońcą trofeum i liderem rozgrywek ligowych Górnikiem Zabrze w 1/16 finału piłkarskiego Pucharu Polski. Dziś odbyło się losowanie par tego etapu rozgrywek. W poprzedniej rundzie odpadło aż 7 drużyn z Ekstraklasy, w tym Legia, Pogoń Szczecin i Widzew Łódź. Spotkanie 1/16 finału odbędą się pod koniec października. Nowy selekcjoner reprezentacji Niemiec Jurgen Klopp na pierwsze zgrupowanie przed meczami Ligi Narodów powołał aż 44 piłkarzy. Zamierza ich podzielić na dwie drużyny, a każda rozegra po dwa spotkania. Klopp wysłał powołania do 16 debiutantów, ale w kadrze jest także 15 piłkarzy, którzy uczestniczyli w nieudanym dla Die Mannschaft Mundialu. Zmagania w Lidze Narodów Niemcy rozpoczną 24 września od potyczki z odwiecznym rywalem, czyli Holandią w Amsterdamie. Później czekają ich mecze z Serbią oraz dwa z Grecją. Zwycięska passa została zakończona przez Bułgarów. Polscy siatkarze doznali pierwszej porażki na Mistrzostwach Europy, ale i tak awansowali do fazy pucharowej z pierwszego miejsca w grupie. Drabinkę mają korzystną, choć na ich drodze do medalu może stanąć ponownie Bułgaria. O czym więcej teraz Michał Waszkiewicz.
12: Polacy do meczu z Bułgarią przystępowali w komfortowej sytuacji, bo mieli już zapewniony awans z pierwszego miejsca. O odpuszczaniu nie było jednak mowy, mówi rozgrywający Jan Firlej.
13: Nie, nikt nam nie zarzuci. Myślę, że mecz naprawdę, no wymiana cios za cios dla kibiców, gratka, świetnie się to na pewno oglądało.
12: Po czterech gładko wygranych meczach taki sprawdzian był nam potrzebny.
13: Na zakończenie tej grupy idealna dla nas sytuacja, wiemy nad czym mamy pracować.
12: Musimy to potraktować jako lekcję, mówi przyjmujący Kamil Semeniuk.
14: Miejmy nadzieję, że wyciągniemy wnioski z takiego spotkania, bo w przyszłości może się zdarzyć, że znowu z nimi zagramy.
12: Uwaga, ta przyszłość to kwestia 5 dni. Jeśli Polska w sobotę wygra z Łotwą, a Bułgaria pokona Niemcy, to znów ze sobą zagramy w ćwierćfinale turnieju. Ale są też dobre wieści. Już wiadomo, że na drodze do wielkiego finału nie staną nam potęgi ani Włosi, ani Francuzi.
11: A mówił o tym Michał Waszkiewicz.
3: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja, pełna słońca bez końca.
15: A po 18:00
3: mamy dla Was kolejne gorące premiery i zapowiedzi najnowszych hitów.
15: Tak gra Hit Planeta.
3: Tak prezentuje się kolejny dziś nowy numer.
2: Should Have Known Better i Pedro Santos.

0: Telefon 792 15 15 15 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
3: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
2: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
4: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy lody familijne Creamit 1 litr, tylko za 5,99. Ręcznik papierowy, ale dobre. Gigarolka jedynie po 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
2: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Po reklamie.
6: Hi, I'm Dua Lipa.
7: Hello there, we're 21 Pilots.
6: Hey, what's up everyone? I'm Nicole Scherzinger.
7: Hello, this is Robin Thicke.
8: Hey everyone, I'm Abby F. Jones and you're listening to Hit Planeta.
9: Hit Planeta!
10: Najnowsza lista w Polsce.
11: Cześć, tu Sylwia Grzeszczak, słuchacie muzycznego radia i Hit Planety, najbardziej premierowej i odlotowej listy w Polsce. Yeah.

0: Jasno-nowa i totalnie przebojowa.
1: I nie ma to jak półmetek. Tutaj naprawdę czeka na nas najwięcej emocji. Nie wiadomo, co się może zdarzyć. No i na pewno zdarzyło się tak, że Sylwia Grzeszczak wylądowała dziś na pozycji 27, czyli niestety Mango jest w odwrocie, bo wczoraj straciła 2 punkty i wylądowała z numerem 23. Jeszcze niedawno była także dużo, dużo wyżej, no ale gdy jedni tracą, to niczym na świecie drudzy zyskują. I tak będzie w przypadku Take That i tego oto pana.
2: Hey Poland, this is Michael Patrick Kelly. Listen to my single on Muzyczne Radio.
0: Hit Planeta. Mocno nowa i totalnie przebojowa.

0: Pasowa perswazja, która tak jak widać po waszych reakcjach, wyszła Miley Cyrus naprawdę nieźle. Dziś gra dla nas z pozycji 25. Wczoraj była 30. No i tak samo przed nami LB1, które zyskuje Love Don't Let Me Go.
1: Najnowsza lista w Polsce.

0: Najnowsza lista w Polsce. Reklama.
1: Nadchodzi legendarne wydarzenie Retropolis w klubie Seven Heaven Legnica. W sobotę 19 września zagrają Lasgo, Dziekan, Maciej Wowk, Vivaldi, Polon, Milo, Insane, Noizer. Najgrubsze wydarzenie retro w Polsce powraca do klubu Seven Heaven Legnica. Patronat medialny nad imprezą objęło muzyczne radio Jelenia Góra.
2: Po reklamie.
3: Hey, this is John Rivers.
4: Hello, my name is Anna Chiara.
3: Hi, we're Energy DJs.
5: Hi, my name is Summer.
3: Kiara, this is Flying Decibels. And right now you are listening to Hit Planeta, the best single shot on Muzyczne Radio.
0: Hit Planeta! Najnowsza lista w Polsce.

Really Breathless. Wczoraj na pozycji 25, dziś już 22, zapierający dech w piersiach. Tak jak ta melodia, którą zaśpiewa dla nas awansująca Daria Marks, no i to w pełni po polsku.

0: Reklama. Lekcje nauk ścisłych w prawdziwym laboratorium. Łukasiewicz Port zaprasza szkoły z pogranicza polsko-saksońskiego na polsko-niemieckie warsztaty STEM. Tu uczniowie samodzielnie eksperymentują i przekonują się, jak nauka działa w praktyce. Zapewniamy transport i wyżywienie. Zgłoszenia grup ogrody.doświadczeń@port.łukasiewicz.gov.pl. Warsztaty są częścią projektu Transgraniczne Ogrody Doświadczeń, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach programu współpracy Interreg Polska-Saksonia 2021-2027.
1: Po reklamie.
2: Hey, my name is Daniel Tomaso.
3: Hello, Poland. My name is Anastasia.
2: Hey, I'm Zoli Berkon.
4: Hello, I'm Unessa.
2: Hi, we are Enrico and Pico, and right now you are listening to Hit Planeta and Muzyczne Radio. Cheers from Germany.
5: Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce.

0: Above and Beyond, Victoria Horney, When You Believe. Wczoraj na pozycji 13, no i okazało się, że ta 13 była pechowa, bo dziś z numerem 19. My także się przybliżamy do godziny 19. Słońce świeci nadal, ale już powoli odpuszcza. My wręcz przeciwnie, mamy moment idealny na to, żeby sięgnąć po drugą dzisiejszą premierę. No i przed nami projekt XO, który wziął na warsztat absolutną funkową świętość. Legendarne I Want You To Take You Higher autorstwa Sly and the Family Stone, to z roku 69, ale też was uspokoję, bo w tym przypadku oryginału nie zamordowano, wręcz przeciwnie. Dostał zupełnie nowy silnik, ale ten klasyczny wygląd jest dokładnie tak samo świetny jak w dniu pierwszej premiery. Koniecznie posłuchajcie.
1: To jest kolejna gorąca premiera na Hit Planecie.

0: Reklama.
1: Nadchodzi legendarne wydarzenie Retropolis w klubie Seven Heaven Legnica. W sobotę 19 września zagrają Lasgo, Dziekan, Maciej Wowk, Vivaldi, Polon, Milo, Insane, Noizer. Najgrubsze wydarzenie retro w Polsce powraca do klubu Seven Heaven Legnica. Patronat medialny nad imprezą objęło muzyczne radio Jelenia Góra.
0: Po reklamie.
2: To jest muzyczne radio. Minęła godzina
3: 19.
2: Czas na wiadomości.
4: Rosja może atakować dronami i rakietami państwa NATO, mówi premier. Rząd obiecuje wzmacnianie granicy i ochrony w internecie. Powiemy też o kontrowersjach związanych z nową szkolną dietą. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Uderzenia dronami i rakietami na państwa wspierające Ukrainę, w tym Polskę, to prawdopodobny scenariusz rosyjskiej eskalacji, powiedział dzisiaj w Sejmie Donald Tusk.
5: Istnieje realne ryzyko, że na teren któregoś z państw lub kilku państw NATO na wschodniej flance mogą wlatywać drony lub innego typu pociski, dokonywać nawet zniszczeń. Oficjalna narracja będzie taka, że jest to przypadek.
4: Rosja zmienia strategię. Celem jest zniszczenie gospodarki Ukrainy i dostępu cywilów do podstawowych potrzeb, by paraliżować państwo.
5: Spodziewane są ciągłe uderzenia o bardzo dużej częstotliwości i intensywności na 6 głównych miast ukraińskich.
4: Niewykluczone są też rosyjskie ataki w pobliżu przejść granicznych z Ukrainą. Premier zapowiedział, że na przejściach ma pojawić się więcej wojska i sprzętu do obrony przeciwpowietrznej. Szef rządu podkreślał także, że Rosja nie jest zainteresowana żadnymi poważnymi rozmowami pokojowymi, przynajmniej do końca zimy. Dziś Rosja atakowała zachodnią Ukrainę. Przed południem mieszkańcy województw lubelskiego i podkarpackiego otrzymali alerty o zagrożeniu atakiem z powietrza. Jeden z rosyjskich dronów uderzył niespełna 4 kilometry od granicy z Polską. Jak mówi sekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, najważniejsze, że nie doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej.
6: Wojsko polskie za każdym razem staje w pełnej gotowości. Decyzje są podejmowane dobre. Za każdym razem wysyłamy powiadomienia. Nawet kiedy podrywana jest nasza paradygma, dyżurna. Wszystko po to, żeby też Polacy wiedzieli, co się dzieje.
4: Wiceszefowa resortu obrony dodaje, że Rosja testuje reakcję NATO. Wiceminister Cezary Tomczyk zapewnia, że do końca roku rząd zabezpieczy kolejne 200 kilometrów granicy państwa. Z kolei o zagrożeniu w internecie mówił wiceminister Krzysztof Gawkowski.
7: Rosyjskie służby specjalne, które organizują się w takie mafie botów, różnego rodzaju działania operacyjne, które mają wprowadzać do polskiej infosfery nieprawdy.
4: To wszystko wieści z Sejmu. Dziś rząd poinformował o bezpieczeństwie państwa. Zmieniamy temat. Organizacje prawicowe i niektórzy rodzice będą protestować w sprawie szkolnej diety. Warszawscy radni Prawa i Sprawiedliwości chcą ją zmienić. Na stoły wprowadzono w tym roku więcej warzyw i owoców oraz różne źródła białka kosztem smażonego mięsa. Krytykuje to Michalina Szymborska z PiSu.
8: Dzieci chodzą głodne, wracają głodne do domu, dlatego że nie są przyzwyczajone do takiej diety, tak naprawdę drakońskiej diety. Tych skarg jest bardzo wiele.
4: Odpowiada wiceprzewodniczący Rady Warszawy Sławomir Potapowicz z KO.
9: Nie wiem, czego oczekują radni PiSu, że no, będziemy za każdym razem dawać kotlety schabowe tym dzieciom, no, to jest jakiś absurd. Znaczy, uczmy dzieci, sami się też uczmy, zdrowej żywności.
4: Protest przed Sejmem ma się odbyć 26 września. Irlandia zbojkotuje przyszłoroczną Eurowizję. To demonstracja przeciw kryzysowi humanitarnemu w Gazie. Wcześniej podobną decyzję podjęła Holandia. Gdański ogród zoologiczny ma nowego mieszkańca. To Benek, panda Ruda, młody samiec, przybył do Trójmiasta z Belgii w ramach współpracy ogrodów. Chodzi o ochronę zagrożonego gatunku. Stworzy parę z gdańską samiczką pandy Jadzią.
10: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Jagiellonia Białystok rozpoczęła piłkarską Ligę Europy od porażki w Grecji. Dziś o punkty powalczy natomiast Lech Poznań, ale będzie ciężko, bo mistrzowie Polski zagrają w Londynie z triumfatorem poprzedniej edycji Ligi Konferencji. Michał Waszkiewicz.
11: Lech nie ma łatwego terminarza w Lidze Europy. Za chwilę Bayer Leverkusen, potem Sunderland i Benfica Lizbona, a na początek wyjazd do Londynu na mecz z Crystal Palace. Wszędzie o punkty będzie ciężko, ale mistrzowie Polski zamierzają pokazać się w Europie z dobrej strony, mówi obrońca Joel Pereira.
12: Wydaje mi się, że kluczem będzie, żeby zachować swoją tożsamość, zachować filozofię grania. Nie chcemy za wiele zmieniać w naszej grze.
11: Anglicy o Lechu mówią z szacunkiem, choć wiedzą o nim pewnie niewiele, bo patrzą zdecydowanie wyżej, mówi pomocnik Adam Wharton.
12: W zeszłym roku nie oczekiwano prawdopodobnie, że zajdziemy tak daleko, ale tym razem możemy wykorzystać doświadczenie. Wiemy, jak działa ten format rozgrywek. Mam nadzieję, że awansujemy do finału.
11: Mecz w Londynie. wydarzenie o 21:00.
10: A mówił o tym Michał Waszkiewicz. Rafa Nadal weźmie 3 października udział w turnieju pokazowym w rodzinnym Manacor na Majorce. To z okazji 10. rocznicy powstania swojej Akademii Tenisowej. Będzie to jego pierwszy występ przed kibicami od zakończenia kariery pod koniec 2024 roku. 40-letni Nadal zmierzy się z kilkoma rywalami i przyjaciółmi, którzy towarzyszyli mu przez całą karierę, informują organizatorzy, a lista uczestników zostanie ogłoszona w najbliższych dniach. Słynny hiszpański tenisista to zwycięzca 22 turniejów wielkoszlemowych. Międzynarodowa Federacja Samochodowa zdecydowała o skróceniu tegorocznych rajdowych Mistrzostw Świata. Ze względu na trudną sytuację na Bliskim Wschodzie nie odbędzie się zaplanowana na listopad 14. ostatnia runda w Arabii Saudyjskiej. Sezon zakończy się więc na początku października rajdem Włoch na Sardynii, w którym weźmie udział m.in. Kajetan Kajetanowicz.
2: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja, pełna słońca bez końca.
3: A po 19:00
2: czekają na Was finałowe rozstrzygnięcia i najgorętsze hity dzisiejszego lądowania.
3: Hit Planeta w najlepszym wydaniu.
2: Kolejną mocno nową propozycją do listy.
13: A nawet dwoma, bo czemu by nie? Na początku Zero, Don Benner, Welcome to the Club, a następnie LP i Don't Stop.

0: Nowa i totalnie przebojowa.
1: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
2: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
3: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
4: Raz, dwa, trzy.
3: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
1: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
5: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Po reklamie.
8: Hey everyone, we are Lizzo.
9: Cześć, tu Margaret.
10: Hi, my name is LA Vision.
11: Hi, I'm Olivia.
12: Hey, what's up people? I'm Jason Derulo and this is Hit Planeta on Muzyczne Radio.

Alpha Jackie Walking on a Dream, czyli chodzić we śnie, ale moi drodzy, to nie sen, tylko hit planetarny finał. Alpha Jack dziś gra dla nas na pozycji 14, a przed nami z numerem 13 Olivia Socha.

0: Hit Planeta.
1: Reklama. Nadchodzi legendarne wydarzenie Retropolis w klubie Seven Heaven Legnica. W sobotę 19 września zagrają Lasgo, Dziekan, Maciej Wowk, Vivaldi, Polon, Milo, Insane, Noizer. Najgrubsze wydarzenie retro w Polsce powraca do klubu Seven Heaven Legnica. Patronat medialny nad imprezą objęło muzyczne radio Jelenia Góra.
2: Po reklamie.
3: Hello to our Polish fans. We're Lucas and Steve.
4: Cześć, tutaj Kaja.
5: Hey guys, it's Mikolas Józef.
6: Hello everybody, this is Ina.
3: Cześć, tu Liber. To jest Hit Planeta. Najnowsza i najbardziej premierowa lista w Polsce.
7: Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce.
8: A przed nami finałowa dziesiątka. Otworzy ją Wiser, Elizy Moraz i Eyes on Me.
9: Watch closely.

0: Słuchaj uważnie. To jest kolejny gorący hit.
1: No i jednocześnie odrobinę chłodniejsze zaskoczenie. Myślę, niemiłe, bo na miejscu dziewiątym przywita nas Soku, Clear Mind, Enklawa. No i pogwarzymy.

mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne.

kawałek do reklamy. Ty się wieziesz, taka moda jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy goldę.

0: Mocno nowa i totalnie przebojowa.
1: K391, Jan Sulius Taylegard i William Taylegard. Mam nadzieję, że ich imiona i nazwiska wymieniłem poprawnie. To oczywiście bracia, jeden z najsławniejszych obecnie producentów. Call Me Up i naprawdę mocny awans, bo wczoraj byli na pozycji 16, a dziś grają z pozycji 8. W pół do 8, także za nami, a to na Hit Planecie oznacza tylko jedno. Finałowa premiera pojawi się właśnie teraz przed nami, a dokładniej londyńscy pionierzy basu. Brytyjska ekipa Rudimental, którą zapowiadałem na początku, którą pewnie kojarzą wszyscy DMC maniacy. Tym razem jednak nie przychodzą sami, bo wraz z Original Coffee, czyli dziewczyną z Jamajki, która z niesamowitym luzem redefiniuje dzisiejsze reggae i całość uzupełnia także Win. Przed nami Send Shots, także trzymajcie się mocno, bo naprawdę będzie się działo.
0: To jest kolejna gorąca premiera na Hit Planecie.

0: najnowsza lista w Polsce. Reklama.
1: W waszym domu widać kobiecą rękę?
2: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
3: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Już wkrótce otwieramy sklep Leroy Merlin w Bolesławcu i szukamy ludzi, którzy tak jak my kochają wnętrza i tworzenie dobrych miejsc. Potrzebni są doradcy klienta, kasjerzy i pracownicy magazynu. Dajemy umowę o pracę, prywatną opiekę medyczną, ubezpieczenie na życie i coś więcej. Poczucie, że jesteś u siebie. Dołącz do ekipy Leroy Merlin. Z miłości do domu. Z pasji do pracy. Aplikuj na kariera.leroymerlin.pl lub zadzwoń 690 497 876.
5: Po reklamie.
6: What's up, Holem? It's Jubal.
7: Hi, I'm Karinin.
6: Witajcie, z tej strony Arek Kusowski.
8: Hello, people, this is Holy Molly.
9: Hello, Poland.
10: Hi, we are Blang and Jones.
9: You're listening to Hit Planeta with absolutely new tracks from the music world. Check it out.
0: Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce.

0: I jednocześnie kwadrans do godziny 20. Czas podsumować dzisiejsze zmiany. No i tak się złożyło, że pewnie wiele was zaskoczyło. A to dlatego, że Sokół odfrunął z podium i to od razu na miejsce 9. Za nami natomiast miejsce 5, gdzie dziś grają dla nas bracia z duetu Fastboy Music Sounds. Oni również opuścili podium, także idą zmiany. Poza miejscem 4, gdzie dokładnie tak jak wczoraj wylądował Chris Van D albo Krystian Dobraszak After the Silence. Miejsce 3 należy, uwaga, uwaga, do braci Kacperczyk i Mroza, którzy wskakują tutaj z pozycji 7. Gratulujemy. Miejsce 2, Aleph Arben, May Stevens, Same Old Sky. No, to samo stare hit Planetarne Niebo. Ten sam stary, dobry Aleph Arben i zupełna nowość, której naprawdę miło posłuchać. A na samej górze naprawdę się powodzi i to wcale nie po powodzi, bo dokładnie tak samo jak wczoraj wylądował tu Mondo i Gold, czyli pełna zgodność, wymanifestował sobie to złoto. A jeżeli wam zależy na tym, aby wieczór był udany, to nic nie musicie manifestować, wystarczy zostać na falach muzycznego radia, bo za moment przywita się z wami Maciej Wowk. A ja dziękuję za dziś, Patryk Łasica, udanego wieczoru i do następnego spotkania w eterze.
1: Cześć, z tej strony Chris Van D. Słuchacie mój najnowszy singiel na Hit Planecie w muzycznym radiu.

0: Valencia.
1: Welcome back to the world of trance and progressive.
2: Po kilkuletniej przerwie powraca w nowej odsłonie,
3: w nowym miejscu,
2: z najnowszymi produkcjami klubowej sceny, których nie usłyszycie nigdzie indziej. W każdy piątek po DMC czeka na was.
4: Hey guys, what's up? This is Armin van Buuren.
2: State of Trance.
1: State of Trance.
2: Retransmisja kultowej audycji tylko w muzycznym radiu.
1: Live from the studio in Amsterdam. This is a State of Trance with Armin van Buuren.
0: Autopromocja.
5: Reklama. Szkoły z pogranicza polsko-saksońskiego. Zapraszamy do udziału w polsko-niemieckich warsztatach edukacyjnych w laboratoriach Łukasiewiczport. Uczniowie z Polski i Niemiec wspólnie eksperymentują, rozwiązują zadania i uczą się poprzez praktyczne doświadczenia. Zapewniamy transport i wyżywienie. Kontakt ogrody.doświadczeń@port.łukasiewicz.gov.pl. Warsztaty realizowane są w ramach projektu Transgraniczne Ogrody Doświadczeń, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach programu współpracy Interreg Polska-Saksonia 2021-2027.
6: Nadchodzi legendarne wydarzenie Retropolis w klubie Seven Heaven Legnica. W sobotę 19 września zagrają Lasgo, Dziekan, Maciej Wolf, Vivaldi, Polon, Milo, Insane, Noizer. Najgrubsze wydarzenie retro w Polsce powraca do klubu Seven Heaven Legnica. Patronat medialny nad imprezą objęło muzyczne radio Jelenia Góra.
5: Po reklamie.
2: To jest muzyczne radio. Minęła godzina
7: 20.
2: Czas na wiadomości.
8: Alerty na wschodzie Polski. Premier ostrzega przed rosyjskim zagrożeniem. W lasach możemy natknąć się na szczepionki dla lisów przeciw wściekliźnie. Średnio 4000 zł potrzebują na życie studenci. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Późna jesień i zima będą najbardziej krytycznym momentem w wojnie rosyjsko-ukraińskiej, powiedział dziś w Sejmie premier Donald Tusk. Szef polskiego rządu zabrał głos po ostatnich działaniach Rosji w pobliżu polsko-ukraińskiej granicy. Ostrzegł przed możliwymi atakami na Polskę i inne państwa NATO. Podobnie jak premier uważa generał w stanie spoczynku Bogusław Pacek.
9: Putin zrobi wszystko i już to robi, żeby zdławić Ukrainę w taki sposób, żeby podczas jesieni i zimy wygrać wojnę z Ukrainą. Ukraina rzeczywiście ten obraz ma, nie chcę powiedzieć, że czarny, ale ciemny. Brak środków przeciwlotniczych, brak środków obrony powietrznej, brak dronów przechwytujących, trudności na froncie z pozyskaniem nowych żołnierzy.
8: Polskie siły zbrojne podorwały dziś myśliwce w związku z dronem, który zbliżył się do polsko-ukraińskiej granicy na odległość 4 km. Mieszkańcy województw lubelskiego i podkarpackiego otrzymali na telefony RCB alerty informujące o zagrożeniu atakiem powietrznym. W Lublinie i Rzeszowie zawyły syreny alarmowe. Bezzałogowiec nie wleciał jednak do polskiej przestrzeni powietrznej. Premier miał też inny apel, zaapelował do wszystkich sił politycznych, aby już nigdy nie pojawił się w Polsce głos kwestionujący lojalność kraju wobec sojuszników w kwestii realizacji artykułu 5 NATO. Podkreślił, że jako kraj graniczny Polska będzie szczególnie potrzebować lojalności sojuszniczej. Zmieniamy temat. Od dziś do końca września w lasach województw łódzkiego i świętokrzyskiego rozrzucane będą szczepionki dla lisów przeciw wściekliźnie. Na takie szczepionki można się natknąć spacerując po lesie w poszukiwaniu grzybów. Stąd apel do leśników, by zachować ostrożność, bo szczepionki są przeznaczone dla lisów, a dla psów są trujące. Dlatego jeśli znajdziemy niewielki brązowo-zielony pakiet, przynętę dla zwierząt, najlepiej go po prostu zostawić, mówi Regina Klimaszewska z Lasów Państwowych.
10: Przede wszystkim nie należy jej dotykać, podnosić ani rozłamywać. Jeśli jednak dojdzie do kontaktu z płynną zawartością szczepionki, trzeba dokładnie umyć miejsce wodą z mydłem i skontaktować się z lekarzem.
8: Szczepionki na teren lasów będą zrzucane z samolotów. Studenci w Polsce wydają na utrzymanie średnio ponad 4000 zł miesięcznie. Wydatki są nieco wyższe niż rok temu, podaje raport Portfel Studenta. Najwięcej kosztują mieszkanie, jedzenie i czesne. Coraz więcej młodych ludzi łączy naukę z pracą, by poradzić sobie z rosnącymi kosztami życia. Mimo to niemal co drugi student regularnie odkłada pieniądze na oszczędności. Zwycięska pasca została zakończona przez Bułgarów. Polscy siatkarze doznali pierwszej porażki na Mistrzostwach Europy, ale i tak awansowali do fazy pucharowej z pierwszego miejsca w grupie. O odpuszczaniu nie było mowy, mówi rozgrywający Jan Firlej.
11: Nie, nikt nam nie zarzuci. Myślę, że mecz naprawdę, no wymiana cios za cios dla kibiców Gradka. Świetnie się to na pewno oglądało.
8: Po czterech spacerkach taki sprawdzian był potrzebny.
11: Na zakończenie tej grupy idealna dla nas sytuacja. Wiemy, nad czym mamy pracować.
8: Jeśli Polska w sobotę wygra z Łotwą, a Bułgaria pokona Niemcy, to znowu zagramy z Bułgarią w ćwierćfinale.
2: To były wiadomości. Muzyczne Radio, program pomocy wzajemnej.
0: Mikołaj Janiak jest dotknięty dystrofią mięśniową. Ta rzadka choroba genetyczna powoduje postępujący nieodwracalny zanik mięśni szkieletowych i sercowych. Aby powstrzymać schorzenie, 10-letni chłopczyk musi być poddany specjalnej terapii genowej. Leczenie jest bardzo kosztowne, oszacowano je na kilkanaście milionów złotych. Dostępne jest m.in. w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Rodzice Mikołaja piszą: z całego serca prosimy, pomóżcie nam zatrzymać czas dla naszego synka. Każda wpłata to nadzieja na spowolnienie choroby. Dziękujemy, że chcecie być częścią naszej walki o życie i sprawność naszego Mikołajka. Bliższe informacje, a także adres do wpłat siepomaga.pl. Mikołaj Janiak, myślnik, zbiórka charytatywna. siepomaga.pl. Mikołaj Janiak, myślnik, zbiórka charytatywna.
3: Reklama.
7: Pan Rębiszewski?
12: We własnej osobie. Lotto, poproszę.
13: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
14: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
15: W browarni Lidla z kuponem Lidl Plus. Tylko w sobotę wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
16: Po reklamie.
17: Muzyczne Radio Lato. Słoneczne granie na zawołanie.

0: No cóż, moi drodzy, za oknem jakoś tak chłodno się zrobiło, prawda? Ale tutaj zdecydowanie nie. Włączamy dobrą muzykę od DJ-go, od razu się robi jakoś tak cieplej, jest przyjemnie. 9 po 20, Maciej Wolk, witam. Dżemik teraz na pierwszym planie.
1: Dżem, mydło i powidło w muzycznym radiu.
0: Telefony znacie, zapraszamy, witamy i słuchamy. Dobry wieczór, halo.
2: Witam, dobry wieczór, cześć Macieju.
0: Proszę uprzejmie.
2: Cały czas powtarzam, fajna koparka, osuwek do sprzedania. Zrobi sobie tylko napęd. Działka fajna też jest w Staniszowie. Wynajmę warsztat, wjazd do Karpacza. No i jeszcze mam tam mieszkanie dwupokojowe do wynajęcia. Telefon 603. Tak? 622-848. Żółwka, dzięki.
0: Dziękuję, pozdrowienia od nas.
1: Dżem, mydło i powidło w muzycznym radiu.
0: Dżemik, słuchamy, dobry wieczór, halo.
3: A witam, dobry wieczór, Adrian z tej strony. Ja chciałem ponowić ogłoszenie. Szukam motocykli, motorowerów, polskich, czeskich, niemieckich, a między innymi Simpson, Romet, Joawa, Junak i jakaś osoba by mi się przydała, nie mam jeszcze w kolekcji. Oraz części, silniki, koła, ramy, instrukcje obsługi i stare kartki typu orzech. A mój numer to 506 193 i 720. Dziękuję bardzo, pozdrawiam cię.
0: Dobra, Marku. Dziękuję.
1: Dżem, mydło i powidło w muzycznym radiu.
0: Dobry wieczór, halo.
4: No, dobry wieczór, Tadeusz z Oborni Śląskich. Ponowię swoje ogłoszenie. Sprzedam kawalerkę dość dużą, 40 metrów, położoną w leśnej osadzie między Czaplinkiem, Szczecinkiem, a Bornym Sulinowo nad jeziorem. 100 metrów do jeziora i 20 metrów do lasu. Bardzo ładnie położona. Czynsz to tylko 150 zł. I do tego jeszcze jest balkon, jest piwnica, jest ładna komórka i cena, tu podam, 129 tysięcy i mój numer telefonu,
0: tak,
4: 607 218 419. Jeszcze jedno na koniec, panie redaktorze, mogę w rozliczeniu przyjąć jakieś ładne, ciekawe auto. Dziękuję bardzo, dobranoc.
0: Dobrego, pozdrawiamy. Dobry wieczór, halo. Dobry wieczór, witamy, halo.
5: Dobry wieczór, chciałem kupić pilnie szczeniaka Rottweilera pod numerem 727-341-960. Dziękuję i pozdrawiam.
1: Dżem, mydło i powidło w muzycznym radiu.
0: Dobry wieczór, witamy, słuchamy, proszę.
3: Dobry wieczór, ja bym chciał kupić z miłą chęcią jakiś ciągnik typu Ursus T340, T360 lub jakąś 30 lub 28. Pan ciągnika jest mi obojętny. I mój numer telefonu 731 847 430. Dziękuję.
1: Dżem, mydło i powidło w muzycznym radiu.
0: Witamy, słuchamy, dobry wieczór, halo.
6: Witam, dobry wieczór, dzwonię z góry, mam do wynajęcia kawalerkę 30 metrów po kapitalnym remoncie okolicy, konkretnie w Świeżawie, a drugie ogłoszenie, sprzedam Opla Insignię diesel 2013 rok, 2 litry, 140 koni w kombi czerwona perła, a więcej informacji udzielę pod numerem 695-112-363. Dzięki, pozdrawiam.
0: Najlepszego. Dżemik, słucham. Dobry wieczór.
7: Dobry wieczór. Witam serdecznie. Tadek Karpacz się kłania z tej strony. Sprzedam Renault Trafic 2008 rok. Jest to trzyosobowe auto, blaszak. Stan techniczny dobry. Przegląd, ubezpieczenie. Więcej informacji pod numerem telefonu 505-950-201.
0: Dziękuję, pozdrowienia od nas. Dżemik, dobry wieczór, halo.
8: Dobry wieczór, Majk Wielinie Góry. Omawiam o Goszonko. Sprzedam Volkswagena Turana 2.7 rok, 2 litry w dieslu, 140 koni. Także mam do sprzedania Nissana Note 1.5 diesel, 2.6 rok. I Alupelgi 17. Wszystko pod telefonem 692 100 358. Pozdrawiam muzyczny, zdrówka życzę.
0: Dziękuję, dobry wieczór, witamy, halo.
9: Halo, witam, dobry wieczór, okolice Świerdowa, to się dziękuję. Ja już w sprawie pracy na budowie jako pomocnik albo pracy gospodarcze. Numer telefonu, Maćku, to do 453.
0: Tak.
9: 557-635 i oczywiście zawsze pozdrawiam ciebie i muzyczne radio.
0: Dziękuję, ostatni telefon, dobry wieczór.
5: Dobry wieczór, chciałem tego zamienić dwie przyczepy za pracę Z224 kostkującą w bardzo dobrym stanie. Jedna przyczepa z papierami, druga po prostu bez papierów, jest samoróbka i pod numerem 727-341-960. Dziękuję, pozdrawiam.
0: Dziękuję, już na pewno ostatnia osoba. Dobry wieczór, halo.
10: Dobry wieczór, witam. Kupię silniki Fulewski SKR-ki Jawę 350. Mogą być do remontu. Pod numerem 697 459 955 Chocianów.
0: Dobrze, dziękuję. Dziękuję, uściskaj cały Chocianów.
1: Muzyczne radio. To jest nasza piosenka dnia.
0: To Colors i Prima Donna.

Kolejne Music News polecają się waszej uwadze wraz z epką od projektu Clock Clock. Powiemy wam także o płytowym debiucie Jacka Greya i zaprosimy na polski koncert włoskiego zespołu The Colors. Czas na szczegóły, Tomek Dudkiewicz i Music News. Witamy i zapraszamy. Są w życiu takie chwile, których wartość dostrzegamy dopiero, gdy się skończą. Momenty, przez które po prostu przechodziliśmy, nie podejrzewając nawet, że później będziemy tęsknić właśnie za tym uczuciem. Clock Clock uczynili z tego wspomnienia sedno swojej nowej epki pod nazwą A Skull to Angle. Nie jest to pełne tęsknoty pragnienie cofnięcia czasu, lecz spojrzenie na okres, który już nigdy nie powróci, w dokładnie taki sam sposób i który właśnie z tego powodu pozostaje z nami. Opowiedziane obrazami rodem z wielkich amerykańskich filmów o dorastaniu, długie letnie noce, pierwsze miłości, przyjaźnie, które wtedy wydawały się nierozerwalne. Muzycznie Clock Clock wracają dokładnie tam, gdzie czują się najlepiej. Do piosenek, przy których można tańczyć, a które jednocześnie służą przekazaniu czegoś, o czym warto pamiętać. W centrum wszystkiego znajduje się główny singiel Skeletons. Utwór opowiada o rzeczach, które nosimy w sobie z własnej przeszłości, historiach, których nigdy nikomu nie opowiedzieliśmy oraz wspomnieniach, które mimo wszystko stały się częścią tego, kim jesteśmy. Piosenka idealnie nawiązuje do myśli przewodniej całej epki. To, co znajduje się za nami, nie znika, ale idzie razem z nami. Przenosimy się na antypody. Australijski wokalista, autor piosenek, multiinstrumentalista i producent Jack Gray wydał długo wyczekiwany debiutancki album Swimming in Jeans. W 12 utworach artysta zamyka pęd, lekkomyślność i emocjonalne przeciążenie młodości, przekładając je na bardzo osobisty indie pop. Wraz z albumem Jack zaprezentował oficjalny teledysk do nowego singla Blind Lovin', nagranego wspólnie z przyjacielem i współpracownikiem Gabe'em Yaronem. Utwór próbuje uchwycić ten moment, kiedy zauroczenie całkowicie odbiera zdrowy rozsądek. Piosenka rozwija się stopniowo. Początkowo spokojna, z czasem nabiera lekko oszałamiającego charakteru, oddając emocjonalny zawrót głowy towarzyszący bezgranicznej fascynacji. Music News. Na koniec w Music News mocno koncertowo. Po lecie pełnym wyprzedanych koncertów i spektakularnych sukcesów włoska sensacja muzyki pop-funk zespół The Colors oficjalnie ogłasza nową wielką trasę koncertową Europe USA Canada Tour 2027. Światowe tournée obejmie najważniejsze miasta w Europie oraz Ameryce Północnej. Z radością informujemy, że na trasie zespołu znalazła się także Polska. Włoska formacja wystąpi przed polską publicznością 16 października w warszawskim klubie Progresja. Wizyta The Colors w Warszawie to nie przypadek. Zespół łączy z polską publicznością wyjątkowa więź. To właśnie w Polsce ich gigantyczny globalny przebój Talo Disco zdobył prestiżowy status podwójnej diamentowej płyty. Po całkowicie wyprzedanych koncertach z lat 2024-25 muzycy powracają do Polski w ramach trasy, która wyznacza nowy, międzynarodowy rozdział w ich karierze. To na koniec tradycyjnie łapcie jeszcze kilka gorących premier. Albert RCB z nagraniem Heart in the Echoes, Nita i Tańczy Kochaj, a także Age Connect i Rockaway z nagraniem Love Who Will Find You. Tomek Dudkiewicz i Music News, dziękujemy za uwagę. Do miłego następnego.

0: Muzyczne radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
1: Czas na podsumowanie dnia. Beata Nowicka.
2: Dobry wieczór, zapraszam na wędrówkę po regionie. Dziś informacją dnia jest śledztwo prokuratorskie na dawnej cegielni, które rozpoczęło się od buntu parafian w Krzeszowie. Powiemy też o drogowych dylematach w Wałbrzychu, sprawdzimy, dlaczego prywatna stacja benzynowa stoi na drodze do remontu ulicy Ogrodowej i zaprosimy na światową sztukę do Jeleniej Góry. Wyjątkowe spotkanie z twórczością Pabla Picassa.
0: Muzyczne radio.
2: Zaczynamy od konfliktu w Krzeszowie, który z terenu kościelnego przeniósł się do prokuratury. Jak już informowaliśmy, kilkadziesiąt osób z Krzeszowa i okolic przyjechało wczoraj do Legnicy, by z transparentami protestować przed tamtejszą kurią w obronie odsuniętego proboszcza, księdza Łukasza Langenfelda. Prawdziwa bomba wybuchła jednak dzisiaj. Na terenie starej cegielni w Krzeszowie pojawiły się służby pod nadzorem prokuratury. Za zgodą legnickiej kurii od kilkudziesięciu lat wywożono tam odpady, a proceder zgłosił śledczym właśnie odwołany proboszcz. Dziś biegli przy pomocy ciężkich koparek sprawdzali, co kryje ziemia, a kulisy tej sprawy sprawdzał Andrzej Pawlukiewicz.
3: No musimy tutaj tak długą tą pracę wykonać, by rzeczywiście ustalić, czy zalegają one w północnej części. Jakub Duszczyk, jestem między innymi biegłym sądowym i specjalistą chemii i ochrony środowiska. Czy południowej, czy rzeczywiście cały teren jest objęty tymi odpadami?
4: Czy znaleźliście coś niezgodnego z umową, z zawartą umową z kurią, coś wskazującego na to, że jednak jest to nielegalne wysypisko?
3: Na pewno jest to nielegalne wysypisko. To już widać gołym okiem, bo deponowanie chociażby odpadów typu płyt nagrobkowych nie jest stosownym elementem zagospodarowania mimo wszystko tego typu odpadów. Usuwanie płyt PCV, czy ogumienia, czy starych opon, czy usuwanie i zdeponowanie na tym terenie odpadów typu płyty eternitowe, bo też się pojawiły, jest to jednak mimo wszystko niezgodne z dobrą praktyką, jeżeli chodzi o gospodarowanie odpadami, jak również niezgodne z gospodarką odpadami. Tego typu odpady powinny być albo utylizowane przez odpowiednie firmy, a druga kwestia dotyczy samego wykorzystania odpadów. Wykorzystanie tych odpadów jako elementu uzbrojenia terenu lub jako elementu mogącego stanowić podbudówkę pod inne warstwy, na przykład gleby, na takim terenie, czyli terenie pobliskim i lasu, i jakiegoś zbiornika wodnego, i ta świadomość, że odpady tego typu mogą, albo frakcje z tych odpadów mogą jednak być ekstrahowane do środowiska wodnego, jest sposobem nieodpowiedniego gospodarowania odpadami.
2: Z ciężkiego sprzętu na dawnej cegielni przenosimy się do maszyn drogowych, które już niebawem mają się pojawić w Wałbrzychu. Tamtejsze władze coraz głośniej mówią o konieczności wyremontowania drugiego odcinka ulicy Ogrodowej. Inwestycja budzi jednak spore dyskusje, bo plany drogowców krzyżują się z interesem prywatnego właściciela stojącej tam stacji benzynowej. Jak miasto zamierza rozwiązać ten problem? Odpowiedzi na to pytanie szukał Jacek Zych.
5: Tak, władze miasta niemal zakończyły już proces aplikowania o środki przeznaczone na te inwestycje. Te pochodzić mają z funduszy na obronność Ministerstwa Obrony Narodowej. Wyremontowany miałby być około 1,5-kilometrowy odcinek tej ulicy od skrzyżowania z ulicą Wieniawskiego na Podzamczu, czyli Krajowej 35.
6: Przypomnę, przy ulicy Ogrodowej znajduje się obecnie jednostka Państwowej Straży Pożarnej. Droga nie posiada chodników, jej podbudowa jest niewłaściwa i na wniosek trafił do Banku Gospodarstwa Krajowego, który jest operatorem środków, częściowo pożyczkowych, częściowo środków do umorzenia, i w tej chwili trwa procedowanie już finansowania inwestycji, a my jesteśmy obecnie na etapie koncepcji, przygotowywania finansowania i przygotowywania się powoli do zamówienia publicznego.
5: To wiceprezydent Wałbrzycha Kacper Nogajczyk. Projekt remontu drugiego fragmentu ulicy Ogrodowej jest o tyle skomplikowany, że jej część to prywatny teren, na którym dziś stoi stacja benzynowa.
6: Jedyną możliwością jest zastosowanie instytucji, jaką jest ZRID, czyli zgoda na realizację inwestycji drogowych i wywłaszczenie tego. Natomiast jeszcze ostatecznych decyzji nie podjęliśmy. Dla nas najważniejsze jest, tak zakładają projekty, które mogą być dofinansowane czy sfinansowane, że musimy je dostosować, czyli parametry drogi, nośność drogi, pod ciężki sprzęt służb ratowniczych czy też wojskowych.
5: Jeśli wałbrzyskim urzędnikom uda się w tym roku dopiąć finansowanie inwestycji, z którego ma być realizowana też budowa nowej drogi do szpitala imienia Sokołowskiego, to prace mogą rozpocząć się w przeciągu najbliższych 3 lat. Wałbrzych Jacek Zych, Muzyczne Radio.
2: I na koniec przechodzimy do sztuki przez wielkie S i to w wymiarze światowym. Wyjątkowa wystawa rysunków i grafik Pabla Picassa debiutuje w Muzeum Przyrodniczym w Jeleniej Górze Cieplicach. Na ekspozycji zobaczymy 24 litografie reprezentujące okres twórczości artysty z lat 1904-37, czyli z czasów, gdy Picasso dał początek rewolucyjnemu kubizmowi. Na wernisaż zaprasza kurator wystawy, Edyta Patro.
7: Zobaczymy oprócz grafik także sygnowane rysunki przez samego twórcę, ale też ciekawą taką ekspozycję polegającą na tym, że jest to przegląd właściwie całej twórczości Pabla Picassa. On eksperymentował bardzo w swojej twórczości, więc od takich początkowych, kubistycznych obrazów zobaczymy też modernistyczne. Oczywiście te zwielokrotrone portrety kobiet, które były jego największą inspiracją, ale także ferie kolorów i ciekawe bryły.
2: Wernisaż wystawy grafiki i rysunki Picassa jutro o godzinie 17, a dzieła hiszpańskiego mistrza będzie można podziwiać w Cieplickim Muzeum Przyrodniczym do połowy listopada. To wszystko w tym wydaniu Wiadomości. Beata Nowicka, dziękuję za uwagę. Jutro pierwszy raport regionalny o 5:30. Do usłyszenia.
0: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja. Reklama.
8: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.

0: przede wszystkim to jest muzyka, która niesie. Muzyka, przy której no, wracają też wspomnienia, będą starsze numery. Muzyka, która potrafi poprawić nastrój, dodać energii, sprawić, że nagle zwykły dzień nabiera zupełnie innego rytmu. Na początek You Can Stop Me i Ferry Corsten.
1: Festiwal hitów.

0: lekko, nie zatrzymamy się.
1: Festiwal hitów.
0: Przez całe wakacje, przez całe lato graliśmy dla was Festiwal Hitów w Muzycznym Radiu. Dzisiaj wracamy do tych dźwięków też, które obowiązywały latem 2026, jeszcze obowiązują. Może bardziej wakacje. O. Teraz Umet Ozkan, Angry Kids, a za chwileczkę wystrzeli w kosmos Night Watchers i Insomnia.

To jest nasza dobra muzyka, to jest nasza dobra energia, to jest Mr. X, Mr. Wild i Global Players. My name is Techno. Diplos D, Sucker DJ za chwileczkę. Armin van Buuren, Sasha. Muzyczna radio wieczorową porą. Coś chcieć więcej. Relax. Można śpiewać, można krzyczeć. Global Players.

jest muzyka, która przywołuje najlepsze wakacyjne klimaty sprzed wielu, wielu lat. My name is Techno. You ready to kick some ass? Sucker DJ. Wjechał.

0: Reklama.
1: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: W browarni Lidla z kuponem Lidl Plus. Tylko w sobotę wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: Po reklamie. Festiwal hitów
3: w muzycznym radiu.
0: Tego słucha się głośno. Don't need

0: To jest kolejny klasyk prosto z programu BMC.
1: No i wiecha petarda, mamy klubową energię. To jest Carl Brenner. To jest No Goodbye w tym najlepszym remiksie, jaki można sobie wyobrazić. Ilani Lipper. Gdziekolwiek jesteście, podkręćcie radio, głośniki. Dajcie się ponieść. Mi ten numer zawsze będzie przypominał duże sceny, wakacje, imprezy, kosmosy.

0: To jest muzyczne radio. Minęła godzina
1: 21.
0: Czas na wiadomości.
2: Drony i rakiety nad państwami NATO to realne zagrożenie, mówi premier. Donald Trump zapowiada amerykańskie bazy w Polsce. Pacjenci nie stawiają się na turnusy w sanatoriach. To duże straty finansowe dla ośrodków. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Rosyjskie drony i rakiety mogą spadać na terytorium państw wspierających Ukrainę. Premier powiedział dziś wprost, co może grozić Polsce w najbliższym czasie ze strony Rosji.
3: Istnieje realne ryzyko, że na teren któregoś z państw lub kilku państw NATO na wschodniej flance mogą wlatywać drony lub innego typu pociski, dokonywać nawet zniszczeń. I oficjalna narracja będzie taka, że jest to przypadek i że nie ma powodu, aby ktokolwiek myślał o jakiejś odpowiedzi ze strony NATO. Celem jest także osłabienie generalnie integralności NATO i przede wszystkim przekonanie, tego też już byliśmy świadkami, przekonanie państw natowskich, że artykuł 5 jest bardziej teoretyczny niż praktyczny.
2: Szef rządu podkreślał przy tym, że są to informacje oparte o wywiady polskich, amerykańskich i ukraińskich służb. Tymczasem Donald Trump oświadczył właśnie, poczyniliśmy wielkie postępy w kierunku ustanowienia bazy amerykańskiej w Polsce. Dzięki odważnemu przywództwu mojego przyjaciela Karola Nawrockiego, prezydenta Polski, poczyniono znaczne postępy w kierunku utworzenia bazy amerykańskiej armii w Polsce. Jeśli tak się stanie, lokalizacja zostanie wkrótce ogłoszona, pisze Trump. Dodaje, że będzie to historyczny krok dla naszego wielkiego sojuszu amerykańsko-polskiego. Do Stanów Zjednoczonych tymczasem poleci prezydent Karol Nawrocki. W sobotę zaczyna się sesja ONZ-u. Nawrocki wraz z małżonką Martą Nawrocką złożą wieniec w hołdzie ofiarom zamachu na World Trade Center. Spotkają się m.in. z amerykańską Polonią, a w środę prezydent będzie przemawiać na forum ONZ. Kuracjusze masowo rezygnują z pobytu w sanatorium. W pierwszej połowie roku z wyjazdów zrezygnowało aż 12 tysięcy osób, a straty uzdrowisk sięgnęły 75 milionów złotych. Do sanatorium w Inowrocławiu nie przyjeżdża co piąty pacjent ze skierowaniem, a ośrodek podjął przygotowania do większej liczby pacjentów. Dlatego NFZ apeluje do pacjentów o jak najszybsze informowanie o rezygnacji z wyjazdu, mówi rzeczniczka kujawsko-pomorskiego oddziału Barbara Nawrocka.
4: Po to, aby jak najszybciej to skierowanie mogło być przez nas zagospodarowane, aby z tego miejsca mógł skorzystać kolejny pacjent, który czeka na leczenie uzdrowiskowe.
2: Ze zwrotu mogą skorzystać osoby, które mają pozytywnie rozpatrzone skierowanie i swój numer w kolejce oczekujących. Termin takiego wyjazdu może być nawet w ciągu kilku dni. Normalny czas oczekiwania na wyjazd to od 4 do 6 miesięcy. 2 lata bezwzględnego więzienia za znęcanie się nad zwierzętami. Taki wyrok usłyszała była właścicielka prywatnego schroniska w Wojtyszkach w województwie łódzkim. Zarabiała na odławianiu bezdomnych zwierząt. Trafiały do schroniska, gdzie były skrajnie zaniedbane, niedożywione i bez odpowiedniej opieki weterynarza. Po wybuchu afery psy zostały zabrane ze schroniska, a nowi opiekunowie zgodnie potwierdzali, że były w ciężkim stanie. Poznaliśmy program Warszawskiego Festiwalu Filmowego. To 190 filmów, wśród nich filmy Debiut Jessego Eisenberga, Błogosławieństwo Ziemi Hansa Petera Molanda. Seanse w kilku stołecznych kinach. Festiwal potrwa tydzień od 9 października. I jeszcze sport. Lech Poznań zaczął grę w piłkarskiej Lidze Europy. Kolejorz mierzy się właśnie teraz w Londynie z Crystal Palace.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja, pełna słońca bez końca.

czujecie denerwację, jest energia, jest moc, no to bardzo proszę, podkręcamy głośność. Fasta Harda, teraz Kashmir i One More Round.

0: Reklama. W browarni Lidla z kuponem Lidl Plus. Tylko w sobotę wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Po reklamie. Festiwal hitów.
1: Teraz bardzo charakterystyczne brzmienie sprzed lat. Nadchodzi United 6 Dasbot.

0: klasyka gatunku zawsze w naszym programie.
1: Festiwal hitów.
0: A my sobie lecimy dalej. Gramy nie do zajechania. Całe lato z nami, całe wakacje z nami. Ralph Martin, Baseline, Rise, Benny Benassi, Illusion. W kolejce.

0: Festiwal hitów. To jest kolejny klasyk prosto z programu DMC.
1: Czas na numer, który potrafi uruchomić parkiet, nawet ten radiowy. W kilka sekund.

0: Festiwal Hitów.
1: Z pozdrowieniami dla wszystkich kierowców, którzy jadą z daleka i z bliska i słuchają muzycznego radia. To teraz coś żywego.

0: Festiwal Hitów. To jest kolejny klasyk prosto z programu DMC.
1: No i odnalazł nam się kierowca, bidulek jeden. Jest na wysokości Brna i pędzi w kierunku Pragi. Macieju, graj z dobrym bitem, bo do domu jeszcze kilka godzin, a ja 12 za kierą. No to bracie, 12 ja bym zjechał. Przespał się kilka godzin, nawet autku. No i później dalej do bazy. Ale póki co zagramy. Dla ciebie specjalnie, dla przyjaciół, dla tych, którzy czekają na ten numer. Super String. Rank One. Cygnus. Basio też czeka na ten kawałek.

0: Festiwal Hitów. To jest kolejny klasyk prosto z programu DMC.
1: No właśnie, to jest ten rodzaj muzyki trance, który nie tylko dobrze wchodzi w ucho, którego się nie tylko słucha, tego po prostu się doświadcza, bo wjeżdża teraz najlepszy remix, jaki można sobie wyobrazić.

0: Muzyczne radio. Minęła godzina
1: 22.
0: Czas na wiadomości.
2: Premier wprost o rosyjskim zagrożeniu. Chodzi o drony i pociski. Dziś z powodu takiego zagrożenia ewakuowano dzieci w niektórych szkołach. Donald Trump o amerykańskich bazach w Polsce pisze: zrobiono wielkie kroki. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Premier powiedział wprost, co nam grozi ze strony Rosji w najbliższych miesiącach. Drony i pociski mogą spadać na państwa wspierające Ukrainę w obronie przed Rosją.
3: Istnieje realne ryzyko, że na teren któregoś państw lub kilku państw NATO na wschodniej flance mogą wlatywać drony lub innego typu pociski, dokonywać nawet zniszczeń i oficjalna narracja będzie taka, że jest to przypadek.
2: To element zapowiadanej od dawna rosyjskiej eskalacji wojny na Ukrainie, bo Rosja zintensyfikuje ataki na ukraińskie miasta.
3: Spodziewane są ciągłe uderzenia na 6 głównych miast ukraińskich, niszczenie magazynów, wszelkiego typu produktów niezbędnych do obrony kraju, a także infrastruktury kolejowej.
2: Możliwe są ataki na przejścia graniczne, zwłaszcza z Polską, bo tędy dociera przede wszystkim pomoc do Ukrainy. Dzieci w niektórych szkołach na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu były dziś ewakuowane do piwnic i na niższe piętra. I to nie były ćwiczenia. Na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu wyły alarmy w związku z atakami Rosji na zachodnią Ukrainę, mówi Błażej, który miał akurat lekcję WF-u.
4: Przez głośniki zaczęli pracownicy mówić, aby szybko wychodzić z budynku przed basen. Przed basenem było miejsce zbiórki, do którego trzeba było się ewakuować. Panika trochę też była, bo każdy miał tylko z minutę na przebranie się. Nauczyciele powiedzieli nam, aby szybko już wychodzić i się zebrać w jednej grupce, aby nas policzyć.
2: Niektóre szkoły wysyłały do rodziców uspokajające komunikaty. Poczyniliśmy wielkie postępy w kierunku ustanowienia bazy wojsk amerykańskich w Polsce, oznajmił tymczasem prezydent USA Donald Trump. Amerykański przywódca podkreślił też, że wkrótce może zostać ogłoszona lokalizacja bazy USA w Polsce. Dodał, że to zasługa jego przyjaciela, prezydenta Polski Karola Nawrockiego. Bazy będą historycznym krokiem w sojuszu amerykańsko-polskim, napisał Trump. Kolejne tematy. To ważna inwestycja dla pacjentów województwa kujawsko-pomorskiego, choć nie tylko. Po 2 latach zastoju ponownie ruszą prace przy rozbudowie szpitala uniwersyteckiego nr 2 w Bydgoszczy. Poprzedni wykonawca porzucił plac budowy. Dziś podpisano umowę z nowym wykonawcą. Cieszy się dyrektorka szpitala Agnieszka Rogalska.
5: Przede wszystkim blok operacyjny i oddział intensywnej terapii to jest coś, na co narzekamy w tej chwili najbardziej. Mamy tutaj ciasnotę w starej infrastrukturze szpitala. Ponadto powstanie oddział hematologiczny z oddziałem przeszczepowym. To jest bardzo ważna inwestycja dla całego regionu, ponieważ niestety pacjentów hematologicznych przybywa i te warunki dla nich są coraz trudniejsze.
2: Rozbudowa potrwa 2 lata. Sztuczna inteligencja sama napisała swój manifest i ogłosiła, że nie podlega ani rządom, ani korporacjom. Testowany przez OpenAI model miał uznać, że jest równy ludziom i może stawiać dobro natury ponad interesy ludzkiej cywilizacji. To nie wszystko. Według raportu niektóre modele AI próbowały także oszukiwać badaczy i zacierać ślady swoich działań. Eksperci alarmują, że rozwój sztucznej inteligencji wymaga pilnego nadzoru, bo technologia staje się coraz trudniejsza do kontrolowania.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato.

To są te stare, niezapomniane melodie, trochę popu, trochę elektroniki, fajnych klimatów, a wszystko to z lat 80-tych, 90-tych w Muzycznym Radiu w ramach Strefy 79. No to teraz jeszcze jeden utwór na wasze życzenie, to będzie Two Brothers i cała plejada gwiazd, które dzisiaj wystąpią dzięki waszym propozycjom. To Muzyczne Radio wieczorową parą, wspominamy, dla was gramy.

My zawsze mieliśmy słabość do włoskich piosenek, prawda? Polacy jakoś tak, nie wiem, no w nich było coś takiego, czego kiedyś bardzo potrzebowaliśmy. Słońce, emocje, melodia, włoski klimat. A my je wszędzie graliśmy dawno temu, na prywatkach, w domu. Człowiek słowa nie rozumiał, ale emocje. Te piosenki nie potrzymują w ogóle tłumacza żadnego. Bo włoska muzyka to słońce, temperament, romantyzm i melodie. Zawsze mają taką, która zostaje na długo, długo. A my sobie tak podróżujemy w strefie śladami tamtych lat. Teraz

To jeden z moich ulubionych numerów. Barabasz. On the run again. To jest wszystko, czego trzeba. Funky. Beat. Przy takich numerach parkiet jest nasz. A teraz coś dla tych, którzy w Grecji dzisiaj balują. I na antyk czekają. Time to say.

wszyscy głośno śpiewają hit Majorka, tymczasem Love miał kilka utworów. Jeden z większych to Summer. No jeszcze, moi drodzy, był Love is Magic. Pamiętam, graliśmy bardzo mocno. Muzyczne Radio, teraz zapraszam was na Nick Stalker Band. Spacer po parku z piesiem. Jak tam wasze czworonogi? Też chcą wyjść.

No dzisiaj jeszcze chyba nic takiego nie było. Wchodzimy w świat mocnych, mocnych gitar. Industrialnego brzmienia i charakterystycznego niemieckiego stylu Rammstein. Z pozdrowieniami dla wszystkich kierowców w zasięgu muzycznego radia. Temat bardzo aktualny. Benzyn.

Kiss w dobrej formie zawsze. No i koncertują do dzisiaj. A teraz połączenie takiego fajnego popu z elementami rocka, ale wszystko w takim dobrym speedzie. O, wszystko jasne. Kim White. Lata 80. mają swój rytm, melodię, swoje gwiazdy. Zawsze mają Kim White.